0: Spędzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

jasne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

gramy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryj.

Tem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wrócić.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nudę.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł typowy.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
15: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
13: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strudeńska przy mikrofonie. Tandemy, cargo, handbajki czy elektryki. Takie rowery można też wypożyczać w miejskim systemie we Wrocławiu, a te ostatnie można teraz wypożyczać taniej.
4: Do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
3: Jak wypożyczać we wrocławskim systemie te tak zwane rowery niestandardowe? O tym posłuchacie u nas. Najpierw odwiedzimy jednak Kino Nowe Horyzonty, gdzie po wakacyjnej przerwie wracają stałe cykle filmowe.
5: Jesień, więc my mocno wracamy z naszymi cyklami. Daniel Ratuszniak, dyrektor Kina Nowe Horyzonty. Przede wszystkim cykl Między Słowami. Cykl, który prowadzimy już od wielu lat i to są comiesięczne spotkania. Przyglądamy się filmom od tej strony, można powiedzieć, psychologicznej, wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej.
3: I to jest także film plus rozmowa.
5: Zgadza się. Czyli najpierw mamy właśnie film, a po filmie mamy wspólną rozmowę. W październiku jeden z takich dosyć ciekawszych filmów, który będzie wchodził do kin, Digger, pana Alejandro Iñárritu, a 5 listopada, tu już tutaj świadomie, żeśmy zaprogramowali jeden z moich ulubionych filmów, czyli Trzy billboardy z Ebbing, Missouri.
3: A czemu ulubionych? Ja go nie znam.
5: O jest. No przede wszystkim ze względu na genialną rolę z Frances McDormand. Ten film właściwie był pisany dla niej i to, co ona tam zrobiła w tym filmie, to jest naprawdę coś fenomenalnego. Czyli historia matki, takiej naprawdę mocno zranionej, nie będę zdradzał szczegółów, mocno skrzywdzonej i jak ona sobie z tym tematem radzi, a właściwie jak ona sobie radzi z tym złym światem wokół niej.
3: No tych filmów, które mają taki potencjał mówienia o emocjach, o uczuciach jest pewnie dużo do wyboru, ale to nie jedyny cykl w Nowych Horyzontach, więc co jeszcze?
5: Tak, jeżeli jesteśmy w tym kręgu, to oczywiście powracają nasze neuroprojekcje, czyli Asia Wojsiat. Wybieram film wspólnie z Dominikiem z Watching Closely, więc ja jestem bardzo ciekaw spotkania i tej analizy właśnie od strony neurotycznej.
3: I to są spotkania raz w miesiącu, czy nieregularnie?
5: Staramy się, żeby one były raz w miesiącu. Oczywiście patrzymy też na kalendarz i dostępność Asi Wojsiat.
3: Historia kina też jest u Państwa.
5: Tak, Akademia Kina Światowego, czyli nasz sztandarowy projekt wraca. Zaczynamy kolejny semestr. Spotkania zawsze są we wtorek o godzinie 17. Tylko pamiętajmy o tym, że o 17 startuje wykład. On trwa półtorej godziny. Ale można również śmiało przyjść na sam film. Film startuje około godziny 18.30. Ja już jestem tak daleko w tym całym programie, że patrzę właściwie na kończący film, ten semestr. Będą to godziny Stevena Daldry'ego.
3: A o jakim przedziale teraz czasowym, analizowanym czy oglądanym mówimy?
5: Ten semestr będzie oscylował wokół kinematografii ostatnich lat, czyli gdzieś tam od 1990 do czasów współczesnych.
3: No i co jeszcze? Na co jeszcze zapraszamy?
5: Jeżeli ktoś jeszcze chciałby bardziej porozmawiać o filmach, to zapraszamy do dyskusyjnego klubu Politechniki w KNH. Te spotkania mamy dwa razy w miesiącu. Program na październik jest bardzo przewrotny, bo się nazywa Każda potwora znajdzie swego amatora. 14 października Potwory i spółka, animacja, ale bardzo sympatyczna i sądzę, że już troszeczkę zapomniana. Natomiast 21 października Witajcie w Hope. Tutaj akurat będzie film premierowy, mocne kino, gorąco polecam.
3: Czyli tutaj z kolei jest tak, że każdy miesiąc ma swój temat?
5: Tak, staramy się wybrać jakieś takie hasło przewodnie i do tego hasła właśnie dobrać dwa ciekawe tytuły. Oprócz tego, że w naszym kinie goszczą filmy, to oczywiście też są pokazy specjalne i transmisje, retransmisje oper. I to naprawdę na tym najwyższym poziomie jest, bo z Metropolitan Opera. Startujemy już właściwie w październiku.
3: I to jest tak, że cały program sezonu możemy sobie sprawdzać na stronie?
5: Tak, tak. Cały sezon oper mamy już opublikowany, bilety są w sprzedaży, szczegóły i konkretne tytuły można sprawdzić na naszej stronie internetowej.
3: No właśnie, jeśli wrzesień to jest chyba taki moment, kiedy jest dużo, dużo premier, dużo filmów wchodzi do kin. Lalka jest taką, no, zapowiadaną.
5: Tak, zgadza się. Jesień zaczyna się z przytupem i zaczyna się z taką naprawdę dużą premierą, czyli Lalka. Premiera 30 września, ale my już zapraszamy 29 września na specjalny pokaz na wrocławską premierę Lalki, organizowana z wytwórnią filmów fabularnych. W tym momencie już mamy zapowiedź, że na pewno będzie z nami producent filmu pan Drabik, ale również będzie aktorka o twórczyni pani Łęckiej.
3: Też we wrześniu Lalka, ale w postaci serialu, ma swoją premierę na jednej z platform streamingowych, a zdjęcia do tego serialu były nagrywane między innymi we Wrocławiu. Na przykład na Szajnochy, na Placu Uniwersyteckim czy na Partynicach. Partynice to zresztą, zmieniając temat, całkiem niezły teren do jazdy rowerem, a o tym właśnie będzie teraz u nas. Z okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego operator systemu firma Next Bike zrobiła badania i wychodzi z nich na przykład, że najwięcej osób wypożycza miejskie jednoślady kilka razy w miesiącu, a ponad połowa użytkowników jeździ na nich krócej niż od 2 lat. Też sprawdziłam, co sądzicie o miejskich rowerach.
0: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
6: W sumie jest dużo rowerów, no i w sumie spoko, stan jest dobry.
7: Nie miałeś jakichś takich przygód, że próbowałeś wypożyczyć i nie działał, albo coś nie dało się wypożyczyć, coś z Kacią, nie wiem?
6: No może raz na 10 rowerów tak się zdarza, ale tak nie za często, nie?
7: Co się zdarzyło?
6: No może, że jakieś koło zepsute, coś takiego.
8: Korzystałam 2 lata temu, teraz jakoś mi nie po drodze, ponieważ blisko mojego miejsca zamieszkania niestety nie ma, bo mieszkam tymczasowo na Stabłowicach, więc tam z tym trochę gorzej, ale jak wcześniej mieszkałam w centrum na Popowicach, to korzystałam.
9: Ja chciałam skorzystać jeden raz, ale nie miałam helmetę? Kasku ze sobą, tak. No, ale to jest fajnie, że jest taka możliwość, ale oczywiście lepiej jest wynajmować nie pominutnie, a na kilka minut.
8: Ja się boję na tych rowerzach jeździć.
7: Czemu?
8: Nie wiem, że tak strasznie mnie, że ja kogoś może zabić rowerzem, kiedy będzie jeździć.
9: A, ja wiem, czego ja się bałam, że będzie ciężko kręcić pedale.
7: Czyli dlatego na wszelki wypadek kask pani chciała mieć.
9: No tak. Ja mam dziecko i muszę podawać też przykład.
10: Korzystałem wielokrotnie, korzystam nadal.
7: Dlaczego?
10: Własnego nie posiadam, więc dla mnie to jest zawsze większa mobilność, a czasem preferuję rower niż komunikację miejską.
7: A jak pan ocenia stan rowerów? Zawsze wszystko jest w porządku? Problemy z wypożyczeniem są czy nie? Czy wszystko jest gładko?
10: Przeważnie w porządku jest. Czasami oczywiście zdarzają się sytuacje takie kryzysowe, ale przeważnie z porządku stan techniczny rowerów.
3: Wrocławski rower miejski ma, jak już wspomniałam, 15 lat i ta rocznica przynosi wypożyczającym jednoślady prezenty. A teraz o szczegółach.
0: Aktywnie we Wrocławiu.
11: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od końca sierpnia w zasadzie mamy większą możliwość wypożyczania rowerów elektrycznych. Do tej pory we Wrocławiu mieliśmy ich 100 sztuk. Od końca sierpnia mamy o 50 sztuk więcej, czyli 150 rowerów elektrycznych, które mogą wypożyczać użytkownicy, jest dostępnych na ulicach Wrocławia. Co więcej, oprócz tego, że jest ich więcej, jest również niższa cena. Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę. W przypadku rowerów elektrycznych, w odróżnieniu od tych standardowych, których we Wrocławiu mamy 2400, obowiązuje stawka od pierwszej minuty jazdy, czyli stawka płacimy od razu, gdy tylko wypożyczymy rower. Natomiast przypomnę, że te rowery standardowe tam przez pierwsze 20 minut jeździmy bezpłatnie.
3: Rowery elektryczne, może dopowiedzmy, o czym mówimy tak dokładnie.
11: No właśnie, rowery elektryczne to tak naprawdę są rowery ze wspomaganiem elektrycznym, bo jako takiego roweru elektrycznego w przepisach nie mamy opisanego, także są to rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Polega to na tym, że jadąc mamy wspomaganie, czyli pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km km na godzinę. Czyli jeżeli już jedziemy, jeżeli rower osiągnie tę prędkość, to wówczas już nie mamy wspomagania. Możemy oczywiście szybciej jechać, jeżeli pozwala nam na to siła naszych nóg. Natomiast do 25 km mamy takie wspomaganie. To jest doskonałe rozwiązanie dla osób, dla których rower wydaje się takim środkiem transportu bardzo wymagającym. Gdzieś muszą przejechać do pracy na przykład i się boją, że się spocą, zmęczą i przyjadą już wyczerpani. Poza tym być może niektórym się rower elektryczny kojarzy z tymi nieszczęsnymi pojazdami, które przypominają rowery, na których jeżdżą niektórzy użytkownicy, zwłaszcza dostawcy jedzenia. To nie są rowery, to są tak naprawdę pojazdy, które tylko je przypominają, bo w większości one są wyposażone w manetkę gazu, czyli można nimi jechać i osiągać duże, znaczne prędkości bez konieczności pedałowania. Ich moc silnika jest o wiele wyższa niż ta, która jest dostępna i możliwa dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Także we Wrocławiu oferowane przez firmę Next Bike rowery ze wspomaganiem elektrycznym spełniają oczywiście wszystkie warunki roweru ze wspomaganiem elektrycznym, nie stwarzają takiego niebezpieczeństwa jak te pojazdy, które potrafią się na drogach dla rowerów rozpędzić nawet do 50 km na godzinę.
7: A czy wrocławianie są zainteresowani ich wypożyczaniem?
11: Jest to oferta ciekawa, bo tak jak powiedziałam, można o wiele zwiększyć swój zasięg dojazdu, więc też zauważamy, że te rowery są wypożyczane. Wiadomo, te rowery standardowe, których wypożyczenie przez pierwsze 20 minut jest darmowe, będą i cieszą się największą popularnością, ale elektryki, jak też widzimy po tym, że dostawiane są kolejne pojazdy, również ich atrakcyjność jest i wrocławianie z nich korzystają.
7: A jeszcze dopowiedzmy, bo może niektórzy nie wiedzą, te rowery ze wspomaganiem elektrycznym to są nie jedyne takie niestandardowe pojazdy, które można wypożyczać. Jakie jeszcze możemy sobie wypożyczyć za dopłatą?
11: Właśnie te dopłaty, jeśli chodzi o niestandardowe rowery, oprócz elektryków, one są bardzo niewielkie. Czasami można nawet na 24 godziny wypożyczyć rower i za niego zapłacić 10 zł raptem. Te rowery niestandardowe, o których mówimy, to są handbajki, to są takie rowery dla osób z niepełnosprawnością. Są również rowery cargo, rowery towarowe, które również można wypożyczyć. Taki rower jest podstawiany wówczas na konkretną stację. Są również tandemy, czyli dla romantyków. Jeżeli chcielibyśmy sobie razem na romantyczną wycieczkę pojechać, to takie tandemy również można wypożyczyć. I mamy również rowery dziecięce, te również są dostępne w ofercie rowerów niestandardowych. Żeby wypożyczyć taki rower niestandardowy, musimy sobie zarezerwować taką usługę w aplikacji. Wówczas taki rower jest podstawiany na jedną z pięciu wybranych przez nas stacji. Te informacje wszystkie znajdziecie Państwo w aplikacji. Ceny również są tam podane. Tak jak mówiłam, to są ceny bardzo przystępne, więc zachęcam do próbowania, zwłaszcza rowerów towarowych, bo to jest fajna opcja, żeby spróbować, czy na przykład zakupy takim rowerem towarowym będą dla nas czymś, jakąś fajną alternatywą do jechania samochodem gdzieś do centrum handlowego, ale również na wycieczki. Rower cargo się super sprawdzi, pakujemy rzeczy na biwak i jedziemy po prostu do parku. No i to jest super zabawa.
7: I takimi pojazdami można pojechać też poza Wrocław?
11: Owszem, pojazdami, rowerami miejskimi możemy jeździć poza Wrocław, co więcej możemy je tam parkować, ponieważ mamy podpisane do naszego systemu wrocławskiego roweru miejskiego, który już teraz jest rowerem aglomeracyjnym, bo przystąpiło do niego również 5 gmin ościennych, czyli Kobierzyce, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Czernica i Siechnice. Także możemy tam zaparkować. Również w aplikacji pojawiają się informacje, gdzie można oddać rower za darmo, bo pamiętajmy, że poza stacjami, gdy oddajemy rower poza stacjami, również we Wrocławiu, naliczana jest dodatkowa opłata. A gdy zaparkujemy przy stacji, to takiej opłaty nie musimy uiszczać. Warto również zaznaczyć, że w jedną stronę zawsze, jeżeli chcielibyśmy się przejechać na przykład do Kątów Wrocławskich i tam pozwiedzać rowerowo, to możemy w jedną stronę pojechać rowerem, zostawić tam, zaparkować rower przy stacji kolejowej, bo zazwyczaj właśnie w okolicach stacji kolejowych są te stacje roweru miejskiego usytuowane i na przykład w powrotną podróż już się udać pociągiem, jeżeli na przykład już nie będziemy chcieli korzystać z roweru. Także opcji jest dużo, zachęcam do takiego właśnie sprawdzania i takich podróży multimodalnych, czyli z wykorzystaniem różnych środków transportu, bo to się może okazać naprawdę fajna alternatywa do tych podróży samochodem, gdzie tkwimy w korku i uważamy, że tak po prostu już musi być.
7: Według badań przeprowadzonych na zlecenie
3: polecenie firmy Nextbike najczęściej wrocławskie rowery miejskie wypożyczamy właśnie na wycieczki. Do pracy dojeżdża na nich niecałe 35% badanych, a niemal 30% używa ich do szybkiego przemieszczania się po centrum Wrocławia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
13: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, jak nas widzą, czyli o najnowszym badaniu wizerunkowym, a to badanie pokazuje, że Wrocław jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce pod względem jakości życia, rozwoju zawodowego, akademickości i nowoczesności. A o tym, co jeszcze mówi nam to badanie, rozmawiam z Radosławem Michalskim, dyrektorem Departamentu Marki Miasta we Wrocławiu.
16: Nasz Wrocław.
17: Rzeczywiście badania przygotowywane przez IBIMS przy współpracy socjologów Uniwersytetu Warszawskiego na reprezentatywnej próbie ponad 1000 ankietowanych respondentów i chyba jedyne badanie, które zlecamy w ogóle jako departament. Robimy je raz w roku, żeby zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o postrzeganie miasta poza miastem. To znaczy, rzeczywiście w tym jedynym badaniu mieszkańcy Wrocławia są wykluczeni z odpowiedzi, ponieważ chcemy zobaczyć, jak działają to wszystko, co się dzieje w Wrocławiu, jak działa poza jego granicami. No i rzeczywiście w tym badaniu tegorocznym, bo robimy je rzeczywiście co roku, wychodzi nam, że wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia. Mówimy tutaj o osobach, które albo rozważają przeprowadzkę, to tam mówimy o pułapie blisko 30% respondentów i ponad 30%, jeżeli mówimy o tych, którzy deklarują, że w ciągu dwóch najbliższych lat rozważają przeprowadzkę ze swojego miejsca zamieszkania. Wrocław najsilniej rezonuje na województwa ościenne, ale też jeżeli chodzi o wschodnią ścianę. Co jest ciekawe i właściwie pokrywa się z tym, o czym wiemy, tylko analizujemy to za każdym razem, żeby wiedzieć, gdzie należy rozłożyć akcenty komunikacyjne w naszych komunikatach wysyłanych poza Wrocław, to nie przekonujemy jedną konkretną rzeczą, a całością. Wrocław jest skonstruowany synergicznie, to znaczy mamy tutaj bardzo dobrze rozbudowane środowisko akademickie i ono nam mówi o tym, że warto tu przyjechać, bo jest z czego wybierać i tak samo pokazują to ci, którzy rozważają znalezienie swojego miasta do studiowania, ale gdybyśmy walczyli samą akademickością, no tutaj mamy poważną konkurencję, bo tak naprawdę Kraków wypada w bezpośrednich rankingach lepiej, Warszawa również jest w czołówce, no ale jeżeli dodamy sobie do tego na przykład ofertę kulturalną miasta, dołożymy do tego możliwości komunikacyjne Wrocławia, zwłaszcza przy rozbudowie portu lotniczego, to znaczy, że łatwo stąd wyskoczyć chociażby na city break gdzieś na weekend. Jeżeli spojrzymy na zakłady pracy i inwestycje międzynarodowe, czyli student jest w stanie znaleźć sobie zajęcie jeszcze w trakcie studiowania, a natychmiast po studiach właściwie jest rozchwytywany, jeżeli tylko chce się zaangażować i pracować we Wrocławiu. Jak do tego dołożymy bezrobocie, które oscyluje w przedziale 1,6-2%, czyli właściwie go nie ma w mieście, czyli każdy, kto tu przyjedzie, znajdzie pracę, może nie od razu pracę marzeń, ale ma punkt zaczepienia, od którego może zacząć, to rzeczywiście te wszystkie elementy składają się na poczucie tego, że Wrocław jest dobrym miejscem do życia dla tych, którzy chcą się rozwijać i planują swoją karierę zawodową czy akademicką.
15: Troszeczkę to spróbujmy rozłożyć na czynniki pierwsze. Co mieszkańców innych miast przyciąga do Wrocławia? Co się we Wrocławiu podoba?
17: Mamy to rozpisane w kilkunastu punktach. Zachęcam też do tego, żeby zapoznać się z raportem. Jest publicznie dostępny. Można sobie zobaczyć tam każdy z tych elementów, bo one są podzielone także na grupy wiekowe, na płeć. Ale patrząc na to, co jest interesujące we Wrocławiu, to nasi respondenci zwracali uwagę na łatwość w znalezieniu pracy, dobrej pracy, ofertę kulturalną, poczucie bezpieczeństwa i zdolności komunikacyjne miasta. To znaczy to kim on jest połączony, bo mówiliśmy o porcie lotniczym, który rzeczywiście w tej chwili poszerza swoją ofertę, ale chociażby i Wrocławski Dworzec Główny, choć w tej chwili można powiedzieć, że koleje polskie muszą pracować nad jego większą wydolnością, ale to właśnie ze względu na to, że jest bardzo popularną destynacją. Dość powiedzieć, że co nam wyszło w badaniach turystycznych akurat i nie w tych, o których dzisiaj mówimy, że turyści z Czech, dla których Baltic Express miał być okazją do podróży nad morze, w znakomitej większości zdarza im się wysiadać właśnie we Wrocławiu i tutaj zostawać, zwiedzać odwiedzając Wrocław, który zdaje się powinien bardzo przypominać im Pragę pod wieloma względami, a jednak bardzo jakoś zapadł im w serca. Myślę, że może przez swój piwny klimat, być może właśnie ze względu na to podobieństwo, na te podobieństwa wszystkie związane z Czechami i czeską duszą. Kiedy mamy tutaj jarmark bożonarodzeniowy, to szczególnie wielu Czechów widać na nim, ale i bez jarmarku jest to jeden z ciekawszych krajów, jeżeli chodzi o zainteresowanie naszym miastem.
15: Coraz więcej osób docenia ofertę gastronomiczną Wrocławia. To przez lata była taka gruba dyskusja w Polsce, że trochę właśnie i Kraków nas wyprzedza, i Warszawa nas wyprzedza. To się powoli zaczyna zmieniać.
17: Myślę, że to się zaczyna zmieniać przede wszystkim siłą gastronomów. Ten geniusz Locji Wrocławia, który przyciąga do niego różnych ludzi także spoza miasta, myślę, że też dlatego, że we Wrocławiu każdy może poczuć się wrocławianinem bardzo szybko, bo wciąż jeszcze jesteśmy miastem, które zbudowało się na nowo po 1945 roku i właściwie każdy był skądś. Tam trochę zostało w pamięci. Sprawia, że przyjeżdżają tutaj też ludzie z pomysłami. Widać to po środowisku startupowym, ponieważ Wrocław jest jedną z takich dolin krzemowych startupów w Europie i na świecie. I widać to po środowisku gastronomicznym. Widać to dlatego, że po pierwsze gdzieś Wrocław zaangażował się mocno w markę Michelin, czyli w tę markę takiego najpopularniejszego na świecie przewodnika gastronomicznego, ale sam przewodnik nie robi roboty. Właściwie robią ją ci, którzy do tego przewodnika aspirują. Aspirują przez to, że prowadzą ciekawą kuchnię, że mają swoje marzenie, potrafią wokół tego marzenia zebrać ludzi, którzy z nimi pracują. Przecież sam szef kuchni tutaj cudu nie zrobi, musi mieć dobrą ekipę wokół siebie, musi być liderem. No i tych liderów troszkę nam obrodziło, bo kiedy Wrocław w 2025 roku wchodził do przewodnika Michelin, to był najsilniejszym europejskim debiutem w historii. 22 lokale gastronomiczne się tam pojawiły, mimo że wówczas nie było Gdestki, ale pojawiły się trzy wyróżnienia Bib Gourmand, czyli tak zwane rozsądne jakoś za rozsądną cenę i do tego 19 lokali z rekomendacjami. Na rok 26 rozbił bank i właściwie uplasowaliśmy się na drugim miejscu za Warszawą. A wydawałoby się, że Warszawa i Kraków w szczególny sposób są w czołówce, bo od wielu, wielu lat były w przewodniku wymieniane. Warszawa, bo kiedyś, dawno temu przewodnik zmapował wszystkie stolice europejskie, a Kraków jako turystyczna destynacja zawsze sobie tam dobrze radził, a tymczasem Wrocław jest na drugim miejscu z dwiema gwiazdkami. W tym jedna dla pierwszej polskiej szefowej kuchni, więc myślę, że to troszeczkę pokazało silniej ten potencjał, wyeksponowało go. Zresztą w tym badaniu też o to pytaliśmy. Widzimy, że mamy troszkę do zrobienia, bo ile rozpoznawalność samego brandu gastronomicznego Wrocławia rośnie, no to powinniśmy jeszcze silniej zaangażować się w pokazywanie tych właśnie marek, które w przewodniku Michelin są. Ale nie chciałbym się skupiać wyłącznie na nich, bo kiedy spojrzymy na to, jak się Wrocław ładnie zbudował, to pamiętamy o ulicy Bogusławskiego, która kiedyś była takim zapomnianym rejonem miasta, w którym kręciło się filmy i to dekady temu. Dzisiaj jest to piękne, pubowo-knajpkowe ciąg komunikacyjny, w którym takie lokale też mają swoje miejsce i są nie tylko studenckie, tam teraz każdy znajdzie coś dla siebie. Później mamy ulicę Włodkowice i właściwie dzielnicę Wzajemnego Szacunku, gdzie również pojawiło się trochę lokali takiej też dobrej jakości. Rynek i okoliczne uliczki tutaj również nie narzekają na brak pomysłów i konceptów, w których można się odnaleźć. Piwnica Świnicka jest to miejsce, o którym mówimy, że jest najstarszym, ciągle działającym lokalem gastronomicznym Europy, a pewnie i świata. Choć tutaj parę innych lokali próbuje z nami konkurować, ale trzymamy się swojego i właściwie na stałe była zżyta z ratuszem wrocławskim, bo pod nim się znajduje. To wszystko daje pewien klimat, ale zarazem też zbudowało się bardzo ciekawe środowisko gastronomiczne. A jak wymieniamy te wszystkie zaułki, to popełniłbym duże fopa i błąd, gdyby nie powiedział o przestrzeni pomiędzy Mostem Pomorskim a Mostem Uniwersyteckim, bo tam właściwie było zagłębie przewodnika Michelin. Każdy z tamtych lokali w tym przewodniku figuruje, co też pokazuje, że czasami obecność obok siebie też motywuje nawzajem do podnoszenia jakości. Ale myślę też, że to środowisko restauracyjne, które pojawiło się przy okazji szkoleń, przy okazji spotkań integracyjnych, zbudowało się bardzo silnie. I sądzę, że większość z tych osób nawet nie walczy o to, żeby w przewodniku być, tylko walczy o to, żeby robić dobrą kuchnię. A walcząc o to, żeby robić dobrą kuchnię, siłą rzeczy sprawia, że środowisko się rozwija. No i dzięki temu, jak sądzę, mam taką nadzieję, bo tego nigdy nie wiem, ale bardzo mocno trzymam kciuki, żeby kolejne lata były jeszcze lepsze, jeśli o tę gastronomię chodzi.
15: I wzorem też takich zachodnich metropolii, zachodnich miast, coraz więcej bardzo dobrych lokali pojawia się, nie mówię, że na obrzeżach miast, ale też na osiedlach nie w ścisłym centrum. To przecież w Londynie bardzo, czy w Berlinie bardzo, bardzo częste zjawisko i tutaj we Wrocławiu też.
17: Tak, bo wymieniliśmy sobie zagłębia restauracyjno-gastronomiczne, które siłą rzeczy sprawiają, że wokół siebie powstaje kilka lokali różnych branż. Przez branżę mam na myśli kuchnie regionalne, bo tutaj mamy też bardzo silnie reprezentowaną Azję i bardzo silnie reprezentowane Włochy. Więc wielką niespodzianką, bo Polacy są miłośnikami włoskiej kuchni. Ale jak spojrzymy na wrocławskie osiedla, to rzeczywiście tak jest. I są takie klejnoty poukładane w różnych miejscach, do których ci, którzy są wyźbicielami specyficznego rodzaju kuchni, specjalnie dojadą, nadłożą drogi. To zresztą też jest dobre, dlatego że zagłębia restauracyjne mają to do siebie, że ściągają turystów, a wrocławianie też lubią skorzystać z dobrej oferty gastronomicznej i takie miejsca mają nie zawsze na swoim osiedlu akurat to, które lubią, ale wiedzą, gdzie mogą dojechać i rzeczywiście wówczas bez natłoku turystycznego z takiego miejsca skorzystać.
15: Coraz więcej osób docenia takie zielone tereny, takie tereny rekreacyjne, że to ma coraz większe znaczenie właśnie w ocenie miasta, w tym, jak to miasto jest postrzegane. Jak to teraz jest we Wrocławiu?
17: Ten raport nie oznacza, że u nas w mieście wszystko jest perfekcyjnie, idealnie i każde podwórko jest dopieszczone i dopięte na ostatni guzik. To tylko oznacza, że rzeczywiście generalny wizerunek Wrocławia jest postrzegany w taki sposób, jako miasto szansy, jako miasto, w którym warto zainwestować, aby swoją przyszłość z nim związać. I ci, którzy patrzą z zewnątrz na Wrocław, rzeczywiście postrzegają go w dużym obrazku. Postrzegają go poprzez Odrę, która odżyła na nowo jako miejsce rekreacyjne Wrocławia. Pamiętam, bo jeszcze z dziadkiem spacerowałem sobie wzdłuż dzisiejszego bulwaru Dunikowskiego i on tak zupełnie nie wyglądał. Miało porośnięte chaszczami jakieś nabrzeże, właśnie nie było widać wody. Wzdłuż tego murku, jak się szło w kierunku Muzeum Narodowego, to jeszcze coś można było zobaczyć, a dzisiejsza Zatoka Gondoli była po prostu takim oczkiem wodnym, w którym można było spotkać lokalną faunę i florę, ale niekoniecznie jakąkolwiek aktywność turystyczną. Po rzece pływały cztery duże statki, jedna mała kaczuszka, to nazwa własna akurat tego stateczku, którym można było popłynąć przez kawałek rzeki. No a dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, bulwary Dunikowskiego odżyły, są miejscem stałych spotkań mieszkańców i spontanicznych, i tych chociażby zebranych wokół Gastromiasta albo innych eventów, które się tam odbywają. Pięknie odnowiony Ostrów Tumski, na którego panorama rozlega się właśnie z rzeczonych bulwarów Dunikowskiego, również dobrze się prezentuje, a żegluga po Odrze, powiedziałbym, że w sezonie jest nawet tłoczna. Więc rzeka odżyła i stała się jednym z magnesów Wrocławia i bardzo dobrze, bo to pokazuje, że oswoiliśmy ją na nowo. Nie kojarzy nam się już wyłącznie z rokiem 97, również ważnym w historii Wrocławia, ale dzisiaj kojarzy się z ruchem turystycznym, rekreacją i takim fajnym spędzaniem wolnego czasu. No i przestrzenie zielone we Wrocławiu. Wrocław rzeczywiście jest zielonym miastem. My dzisiaj rozmawiamy we wrocławskim rynku, patrzymy sobie na nasadzenia na placu Gołębim chociażby, których niedawno jeszcze nie było. Tu mowa o ponad 70 nowych drzewach, a to jest tylko symbol, bo te drzewa

0: ekologiczne, a powtóre są miejscem przyjemnego spędzania wolnego czasu. Można przejść się tam na spacer, pojeździć na rowerze, pobiegać z psem. Myślę, że to jest coś, co w ogóle jest na mapie turystycznej Wrocławia dzisiaj. Po Wrocławiu podróżują turyści często szlakiem Krasnali. Tu widać szczególnie najmłodszych, którzy gdzieś z mapkami biegają i próbują zebrać je wszystkie. Ale ta zieleń wrocławska też skłania do tego, żeby sobie pospacerować. I stąd na przykład spacer z wrocławskiego rynku przez Ostrów Tumski w kierunku Hali Stulecia jest okazją do przyjemnego spędzenia czasu.
1: To na koniec powiedzmy jeszcze, jakie mamy zadanie domowe. Co nam ten raport mówi i co powinniśmy zrobić, żeby to postrzeganie miasta było jeszcze lepsze?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że możemy na nie spojrzeć z dwóch poziomów. Pierwszy poziom chyba taki najistotniejszy. Mówiliśmy o tym, że badanie pokazuje synergiczne postrzeganie miasta. Synergiczne oznacza, że nie mamy u siebie Disneylandu, który ściąga turystów tylko w to konkretne miejsce, nie mamy jednego wielkiego zakładu pracy, do którego przyjeżdżają tylko ci, którzy szukają jego konkretnie i nie mamy jednego kierunku studiów, który przyciąga młodych ludzi. To wszystko, co się tutaj dzieje, podobnie jak turystyka, i to porównanie jest dość istotne, zasadza się na czymś, co ludzie powiedzieli, że miasto jest dobre do życia. I to generalne poczucie, że miasto jest dobre do życia, zasadza się na tym, z czym ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, się spotykają. No bo tak jak sobie powiedzieliśmy, Wrocław wymaga jeszcze wielu inwestycji w wielu obszarach. Są dzielnice, w których osiedla, w których należałoby silniej wejść, jeżeli chodzi o remonty podwórek, to się dzieje, ale oczywiście nie wszystko naraz, nie wszystko w jednym momencie zadziać się może. Ale ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, mają poczucie, że wrocławianie są generalnie zadowoleni z życia w mieście. To się przejawia na różne sposoby, no bo to nie jest tak, że spotykamy kogoś na ulicy i mówi: hej, fajnie mi się tutaj żyje. Raczej widać to po tym, w jaki sposób opowiadają o Wrocławiu, także na zewnątrz, w jaki sposób mówią do swojej rodziny i przyjaciół, kiedy do Wrocławia przyjeżdżają. Jak podchodzą do ludzi, których spotykają na ulicach czy w miejscach, w których się zatrzymują, bo tutaj mówimy czy choćby o branży hotelarskiej, która też opiekuje się turystami w sposób szczególny, czy o branży gastronomicznej, którą dzisiaj omawialiśmy na każdy możliwy sposób, bo to, w jaki sposób goście czują się zaopiekowani, właśnie tej gościnności, sprawia, z jakim wrażeniem z Wrocławia później wyjadą. To wszystko rzutuje na to, że mają poczucie, że w Wrocławiu dobrze się żyje, ale za to odpowiadają w największej mierze mieszkańcy, którzy mają dobrą opinię o swoim mieście, to znaczy dobrze się w nim czują.
2: Nasz Wrocław.
1: W badaniu respondenci najwyżej ocenili to, że Wrocław jest atrakcyjny i przyjazny turystom. Takie 8 na 10.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. 2 lata mijają właśnie od ostatniej powodzi, którą we Wrocławiu dobrze pamiętamy, choć na szczęście nie zrealizowały się wtedy najgorsze scenariusze. Wrocławscy ekolodzy wspólnie z tymi z Polski i z innych krajów apelują teraz o bardziej zaangażowane działania w ochronie przeciwpowodziowej.
2: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
7: Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odrę. Jeśli chodzi o to lato, nie było tak tragicznej sytuacji jak do tej pory, jak w 2024 roku. Nie było też złotej algi, ale mieliśmy katastrofę na Jeziorze Pilchowickim, pomór ryb. Mieliśmy nawalne deszcze w Buchołaza, które też zmyły kawał miejscowości. To jest coś, co jest mniej widoczne, ale to jest susza. W tym roku najbardziej dotknęła nas susza. To jest rok najgorętszy w Europie, 2,5 stopnia więcej niż średnia z wielolecia z XIX wieku. 29 lat temu mieliśmy tu pomór. W tym roku wielka susza i pomór ryb. I teraz to jest tak, że to są naczynia połączone. Susza i powódź to jest po prostu to samo. Jeśli nie mamy naturalnej retencji krajobrazowych, zrenaturyzowanych rzek, to jesteśmy zagrożeni powodzią i suszą. I co więcej, tą suszą, która jest znacznie groźniejsza niż ta, która jest widoczna, dlatego że jestem z wykształcenia hydrogeologii i doskonale to widzę. Najgorsza susza jest to ta susza, której nie widzimy. Brakuje coraz częściej wód podziemnych. Próbuje się wiercić coraz niżej, ale to nic nie da, dlatego że to są zasoby nieodnawialne. Te wody, które zczerpujemy, to są wody, które powstawały często kilkadziesiąt lat temu. Więc to rozwiązaniem jest renaturyzacja, rozwiązaniem jest ochrona mokradeł, rozwiązaniem są też ochrona retencji krajobrazowej. Czy to można robić? To jest problem, który występuje, uwaga, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, też w Niemczech. To jest sprawa międzynarodowa, sprawa dotycząca katastrofy klimatycznej,

0: to jest kwestia też łączenia kropek. Po prostu susza, powódź, pomór ryb, to jest po prostu to, co nas w tej chwili dotyka i oby ta sytuacja nie powtórzyła się z 2024 roku, ale nie mamy żadnej gwarancji. Niż genueński, które te się rozwiną na Morzu Śródziemnym, dotkną nas katastrofalnymi opadami, większymi niż w 1997 roku, ale ja przypominam, że w tej chwili temperatura Morza Śródziemnego to jest w niektórych rejonach to jest powyżej 4 stopnie więcej niż średnia z wielolecia, więc nie mamy żadnej gwarancji, że powódź jeszcze w tym roku nawet nas nie dotknie, dlatego apelujemy o to, żeby zwracać na to uwagę.
1: Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Czas na Odrę. Małe takie wspomnienie, bo ja tu niedaleko mieszkałem tego miejsca. Właściwie ta woda płynęła tutaj takim dosyć wartkim nurtem, tą ulicą, także ulicą Kościuszki przez Wrocław, 29 lat temu w lipcu. I wtedy mówiono, że to jest powódź tysiąclecia, prawda? Że raz na 1000 lat prawdopodobieństwo, że taka powódź się zdarzy. Minęło 27 lat i w Kotlinie Kłodzkiej, prawda, o czym w 24 roku, w Kotlinie Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach, powódź była wcale nie mniejsza. Dowód na to jest taki, że w Kłodzku samym, na wodowskazie, wody było o półtorej, w ogóle niewyobrażalne, o półtorej metra więcej, prawda, nie? Stąd to hasło naprawdę, ono nie jest wymyślone. Powódź jest dziełem człowieka. Jak człowiek nieumiejętnie przeciwdziała, prawda, albo wpisuje się w tereny zalewowe, wchodzi z budownictwem w tereny zalewowe, co ma miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, działa też, prawda, reguluje rzeki, buduje zbiorniki, które tworzą iluzję, prawda, ochrony przeciwpowodziowej, buduje wały przeciwpowodziowe, które tworzą często iluzję ochrony przeciwpowodziowej, bo przy dużych powodziach, takich, z jakimi mamy teraz do czynienia, to ludzie są bezradni właściwie. Ludzie muszą być przygotowani na ewakuację, ratowanie życia i swojego podstawowego majątku. Te działania, jak nie wiem, pogłębianie rzek w tej sytuacji suszy, pogłębianie Odry, żeby więcej wody się zmieściło w tej Odrze, powoduje inny skutek. Bo na wypadek suszy powoduje drenaż właściwie. Do tej pogłębionej Odry spływają jeszcze wody sąsiednie i przesuszają jakby dodatkowo tereny. To trudno nie straszyć, jeśli ludzkość się nie zabierze za rozumne przeciwdziałanie temu. Rozumne, czyli nie regulację rzek, nie budowę zbiorników, jak nastąpiła po powodzi. My jesteśmy też częścią koalicji Ratujmy Rzeki. Eksperci koalicji po 2024 roku zwrócili uwagę, że setki milionów złotych, które wydano na naprawę skutków powodzi, właściwie zaskutkują zwiększeniem zagrożenia powodziowego. Dlaczego? Jednym przykładem, żeby nie... tą Białą Lądecką i inne rzeki, prawda? Zamiast renaturyzować to, co Czesi na przykład świetnie robią, widzieliśmy jak oni to robią i im się to sprawdza. Uformowano tak zwane trapezowe koryto, czyli brzegi sformułowano w formie trapezu i rzeka jest teraz znowu w formie trapezu, która była już przez tą powódź jakby można powiedzieć rozbita i zróżnicowana. Znowu ją daliśmy do kubki w formie trapezu i wyprostowaliśmy koryto. Czyli taką rynną, nawet jak ona nie jest wybetonowana, ona jest z kamienia, bo tam są zwykle kamienie, taką rynną naprawdę na kolejna powódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze mocniej uderzy. To jest absurd, prawda, że my kompletnie nie wyciągamy wniosków jakby z powodzi, nie idziemy w kierunku wykorzystywania jakby tej sytuacji do takiej renaturyzacji rzek, która musi łączyć retencję, prawda, oczywiście musi łączyć retencję i musi łączyć ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, bo to jest to łączenie kropek, a idziemy jakby rozwiązaniami hydrotechnicznymi. My wówczas mówiliśmy, przyjeżdżali eksperci Banku Światowego po powodzi w tamtym roku, byłem akurat w ministerstwie, to jest już dosyć ostatni akapit, i mówili mi, niekoniecznie musimy zbudować zbiorniki, prawda? Odchodzi świat od zbiorników, już wówczas, 30 lat temu. No ale poszło jak poszło i niestety trwamy w tym cały czas, bo gospodarka wodna jest, bym powiedział, najbardziej archaiczna w naszym kraju. Mówię to ze smutkiem, ale tak trzeba powiedzieć, że czyli... Mimo różnych deklaracji, prawda, o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takiej działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie z takim pomysłem, ujarzmiamy przyrodę, ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy.
2: Jak słyszycie u nas teraz o ochronie przed powodziami, bo akurat mijają 2 lata od ostatniej powodzi, która przechodziła również przez Wrocław. Przekonajmy się teraz, jakie działania zdaniem ekologów należy podjąć i co właściwie oznacza renaturyzacja rzek.
1: W praktyce to oznacza tyle, że rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki. Poza te wały, a czasem likwidujemy wały, likwidujemy to trapezowe, Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów i Czesi tam, w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów. To, oczywiście to nie zawsze się zdarzy, bo przyjdzie taka powódź czasami, że to ona będzie, ale zadziwiająco ta naturalna rzeka jest w stanie dużo więcej wody przyjąć. Oczywiście renaturyzacja się musi w takich górach łączyć też z tym, co się dzieje niedobrego w lasach, bo powódź się zaczyna tam w tych lasach, w Kotlinie Kłodzkiej, jak już chwilę jesteśmy. Bo tam są drogi leśne porobione, wybetonowane i tak dalej. I w razie opadów tam się woda nie zbiera, też się nie zbiera, on płynie błyskawicznie.
0: Na suszę i na powodzie potrzebujemy naturalnych dolin rzecznych, odsuniętych wałów, meandrujących rzek, retencji naturalnej krajobrazowej na obszarach leśnych i na obszarach rolniczych.
2: Tak na poziomie lokalnym, jak panowie oceniają to, co robi Wrocław? Bo słyszymy przy każdej inwestycji ogrody deszczowe, zachowywanie generalnie jakichś terenów podmokłych. Jak panowie oceniają skalę tego i wystarczalność?
1: No ja powiem tak, że niewątpliwie pozytywne jest, że Wrocław zaczął sadzić dużą, wysoką zieleń. To w kontekście zmian klimatycznych, no jak się jeździ, widać, prawda, nawet jest czasem za dużo tych drzew powsadzanych, wydaje się, gęsto, więc to jest jakby pozytywne i same te działania jakby są, można powiedzieć, idą w dobrą stronę. No musimy mieć świadomość, że ta wyspa ciepła w upały, to ona jest tutaj we Wrocławiu. Ja mieszkam pod Wrocławiem i to jest naprawdę około 9-10 stopni. Tu jest, nie wiem, 30, a u mnie jest 20, prawda, jak ja tam zajadę. I to ma miejsce, więc my jak najmniej betonu, prawda, tu jeszcze wydaje się jest sporo do zrobienia. Chwaląc jakby te drzewa, zieleń, bym powiedział, że jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i na przykład zezwolenia, no to widzimy tak, że pod budynkiem, prawda, architekci zezwalają na to, że no mamy, nie wiem, 10-20% zieleni, a reszta jest jednak beton. Ja bym to odwracał, prawda, tam powinno być 10-20% betonu, a reszta powinno być zielenią, w tym wysoką zielenią. No tak mamy szereg miejsc, gdzie możemy pokazać, że nieśmiało to trochę idzie. Myślę, że wobec tego, co się będzie działo, co się już dzieje, że mamy temperaturę podniesioną o 2,5 stopnia w Europie i w Polsce też tutaj mamy około 2-2,5 stopnia, w miastach jeszcze więcej, bo właśnie ze względu na tą wyspę ciepła, w stosunku do czasów przedindustrialnych, no to wpływ negatywny na człowieka, też na niestety zgony ludzi, prawda, w trakcie upałów, no będzie rósł. I to także śmielej, bym powiedział, na Wrocław.
0: We Wrocławiu i w innych dużych miastach widzimy w tej chwili odwrót od tej betonozy, większa retencja, próbuje się wodę zatrzymywać i to jest dobry trend. Natomiast jeśli chodzi o zapobieganie skutkom suszy i powodzi, to przede wszystkim musimy na dużą skalę działać na obszarach rolniczych i leśnych, bo tam możemy dużo wody zatrzymać. Tutaj to są zmiany kosmetyczne, one poprawią trochę komfort życia w miastach, ale one nie uratują nas przed suszą i przed powodziami, dlatego bardzo ważne są działania w rolnictwie i w resorcie leśnictwa.
2: Na Dolnym Śląsku trwa jeszcze odbudowa infrastruktury po ostatniej powodzi, mówi pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński.
3: Wody Polskie konsekwentnie realizują zadania popowodziowe związane z przywróceniem do stanu technicznego obiektów przed powodzi, jak i skupiają się na realizacji zadań strategicznych, zadań przeciwpowodziowych dotyczących obszaru, którym zarządza RZGW we Wrocławiu. W 2024 roku zrealizowaliśmy łącznie 274 zadania popowodziowe na kwotę prawie 80 milionów złotych. W 2025 roku zrealizowano kolejne 318 zadań łącznie wartości prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo w ramach zakończonego projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły zrealizowaliśmy zadania, te najpilniejsze zadania związane chociażby z zabezpieczeniem zbiornika Topola, zabezpieczenie zbiornika Stronie Śląskie, to jest na decyzji nakazowej, oraz szereg zadań związanych z umocnieniem, przywróceniem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, udrożnieniem cieków. Łączna wartość tych zadań to jest kolejne 212 milionów złotych. W tym roku również Wody Polskie realizują z RZGW Wrocław, RZGW Gliwice zadania na kwotę prawie 120 milionów złotych, z czego 74 miliony przypada na obszar działania RZGW Wrocławiu. W tym roku zawarliśmy prawie 80 porozumień z samorządowcami na kwotę 18 milionów złotych, co pozwala w szybkim czasie transferować środki do tych miejsc, które zdaniem samorządowców są najbardziej newralgiczne. Równolegle RZGW realizuje szereg inwestycji strategicznych. W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań finansowanych z budżetu państwa, jak i z Funduszu Spójności, to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów. Ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie, jak chodzi o redukcję szczytu fali powodziowej, tak aby w bezpieczny sposób można było ją transferować w dół przez kaskadę zbiorników i chronić tym samym miejscowości zlokalizowane wzdłuż Nysy Kłodzkiej i kolejne Odry aż do Wrocławia. Prowadzone są również działania związane z odbudową zbiornika Stronie Śląskie. Zakontraktowaliśmy w tym roku projektanta, wybraliśmy już wariant odbudowy, będzie to nowoczesne rozwiązanie, urządzenie spełniające aktualne normy i przepisy. Rozpoczęcie prac będzie możliwe do końca przyszłego roku, wtedy będziemy mieli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji. Innym elementem działań jest także opracowanie studium wykonalności programu redukcji ryzyka dla zlewni Nysy Kłodzkiej. Ono obejmuje analizę szerokich wachlarzy rozwiązań, odbudowy zbiorników poprzez działania strukturalne, działania niestrukturalne. Wszystkie dotychczas opracowane warianty w ramach programu redukcji ryzyka są w tej chwili analizowane przez zespół ekspertów. Te rozwiązania będą poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac studialnych planowane jest na koniec pierwszego kwartału przeszłego roku.
2: Jak dodaje pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński, łączna wartość inwestycji przeciwpowodziowych, które mają być realizowane na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższych lat, przekracza kilka miliardów złotych.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam Was dzisiaj na ulicę Oławską, bo tam, w samym centrum naszego miasta, między rynkiem a Placem Dominikańskim, warto na chwilę zwolnić krok i spojrzeć na plenerową wystawę Kroniki Wrocławianek. To historie bohaterek, które żyły w różnych czasach, ale swoją pracą, odwagą, talentem i determinacją wpisały się na stałe w historię najpierw Breslau, a potem powojennego Wrocławia. Skąd pomysł na tę wystawę? No bo kiedy myślimy o historii miast, podręczniki i pomniki bardzo często podsuwają nam nazwiska polityków, generałów, architektów czy urzędników. I niestety zbyt rzadko pamiętamy, że równorzędnymi twórczyniami tego miejsca były kobiety. Na wystawie spotkamy sylwetki wybitnych naukowczyń, odważnych działaczek społecznych, pionierek architektury, niezwykłych sportsmenek i artystek, kobiety różnych epok, języków i tradycji, które łączyła jedna wspólna cecha. Odwaga, niezwykły talent i determinacja, żeby zmieniać otaczającą je rzeczywistość, wbrew ograniczeniom, które były codziennością w ich czasach. O tym, jak wyglądało przywracanie tych zapomnianych biografii, jak wybierane były bohaterki i co te dawne wojowniczki mówią współczesnym wrocławiankom, porozmawiam dzisiaj z koordynatorką i realizatorką całego przedsięwzięcia, Małgorzatą Czaicką-Moryń, prezeską Fundacji Freja.
9: Ciekawostki o Wrocławiu.
10: Pionierki, liderki, wojowniczki Wrocławia, które to miasto nam budowały, a o których nie zawsze pamiętamy i właściwie czasem nie wiemy, że miały taki wkład w kształtowanie tego miasta.
11: Na wystawie będzie można poznać biografie, takie najbardziej podstawowe, kobiet, które działały jeszcze w Breslau przedwojennym, ale również, tak jak wspomniałaś, kobiet, które budowały Wrocław, na przykład w latach 40. Zofia Gumińska, Zofia Gostomska-Zarzycka i wiele innych pań.
10: Przyjrzyjmy się im nieco bliżej. Na kogo zwracamy uwagę?
11: Zwróćmy uwagę może przede wszystkim na osoby, o których wiemy niewiele, które w ogóle tak naprawdę nie pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Chociażby pierwsza doktorka na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z pierwszych doktorek w Niemczech, czyli w ówczesnym Breslau, Klara Haber-Immerwahr, o której tak naprawdę niemieckie uniwersytety wiedzą o wiele więcej niż my, gdzie Klara otrzymała swój doktorat, czy też zdobyła swój doktorat, bo otrzymała, nie można w tym momencie powiedzieć. A we Wrocławiu tylko jedna mała tablica mówi, i to naprawdę trzeba się natrudzić, żeby ją znaleźć, o tym, że Klara Haber-Immerwahr zdobywała tutaj swoje wykształcenie.
10: To były czasy, kiedy wcale o taki doktorat u kobiet nie było łatwo.
11: Zdecydowanie. Wiele naszych bohaterek to są pionierki, tak jak w tytule projektu, pionierki w jakiejś dziedzinie. Mamy wśród kobiet również Paulę Ohlendorf, niesamowitą społeczniczkę, działaczkę, która w naszym mieście zasłynęła i była pierwszą kobietą w Radzie Miejskiej Niemiec.
10: No, czyli taka społeczniczka, aktywistka, polityczka.
11: Zdecydowanie tak. Reprezentowała partię, niemiecką partię demokratyczną i działała na terenie całego miasta. Zresztą jej willa, w której prowadziła żłobek i przedszkole, znajduje się obecnie, no niestety już ma trochę inne zadanie, na Krzyckiej 35.
10: To kogo jeszcze zobaczymy na wystawie?
11: Zobaczymy jeszcze panią Hannę Gucwińską, która starszemu może pokoleniu kojarzy się z Kamerą wśród zwierząt i o której na pewno warto pamiętać, zwłaszcza we Wrocławiu. Dzięki niej zasłynął nie tylko zoo, ale również Wrocław w całej Polsce. Kogo jeszcze zobaczymy? Tak naprawdę możemy poznać jeszcze panią Alice Rosenstein i tutaj idę o zakład, że niewiele osób w ogóle kojarzy nazwisko pani Alice Rosenstein, która znowu pojawia się w informacjach neurochirurgów na całym świecie, ale we Wrocławiu nie wiemy o niej nic. Pani Alice Rosenstein była prawdopodobnie pierwszą kobietą neurochirurg w Niemczech, a może i na świecie, nie wiadomo. Zdobywała swoje doświadczenie we Wrocławiu właśnie na obecnej ulicy Komandorskiej 118-120, gdzie mieści się teraz Uniwersytet Ekonomiczny, ale przed wojną znajdował się drugi co do wielkości szpital.
10: Hanna Hirschfeldowa też?
11: Zdecydowanie tak. Panią Hannę Hirschfeldową, no nie mogło jej zabraknąć na naszej wystawie, aczkolwiek powiem szczerze, że 1000 słów, które chcieliśmy zamknąć jej biografię, to było bardzo trudne wyzwanie.
10: Trochę w cieniu, trochę zapomniana. Teraz zaczynamy przypominać jej historię. Ale w ogóle chyba z historią kobiet tak jest, że nie do końca o niej pamiętam.
11: To jest właśnie temat, czy też zadanie, któremu chcemy trochę podołać. To znaczy chcielibyśmy właśnie, żeby młodzież, do której tak naprawdę skierowany jest nasz cały projekt, poznawała historię Wrocławia, ale właśnie w kontekście tych biografii kobiet. I dzięki temu również poznawała te niesamowite, niezwykłe kobiety, które może i pani Hanna Hirschfeldowa była w cieniu swojego męża, ale wydaje mi się, że to na własne życzenie odrobinę, ale mimo wszystko ich małżeństwo z opowieści osób, które ich znały, uchodzi jednak za małżeństwo partnerskie.
10: To też te kroniki wrocławianek pokazują, jak wielokulturowe jest to miasto, że było budowane przez kobiety z wielu kultur. To nie jest taka jednolita, prosta historia tego miasta.
11: Zdecydowanie tak, bo mamy tutaj kobiety Niemki, mamy Żydówki, mamy Polki i na naszej wystawie, jak i podczas całego projektu, staramy się właśnie pokazać to, że kobiety z różnych kultur, różnych wyznań, o różnych sylwetkach budowały nasze miasto, czyli to, czym możemy się szczycić, czym możemy się cieszyć teraz.
10: Jak ważne jest to, żeby o tym pamiętać?
11: Ważne jest, żeby wydobywać te postaci, no w tym przypadku akurat kobiet, żeby mówić o historii nie o liczbach, nie o datach konkretnych, ale o osobach. I to jest nasze zadanie, żeby przywracać je, niektóre z nich przywracać pamięci, ale niektóre w ogóle odkrywać i dać również możliwość odkrycia innym.
10: No właśnie, myślę sobie, że to dla, nie wiem, jakichś młodych aktywistek, dziewcząt, polityczek, może być motywujące zobaczyć takie biogramy, zobaczyć takie sylwetki, które w takich czasach nie do końca sprzyjających, ale potrafiły robić fantastyczne rzeczy dla tego miasta.
11: Oczywiście, że tak. Tutaj mamy niesamowite przykłady, na których możemy pokazywać młodym, kobietom, dziewczętom w szkołach, co można było wtedy, pomimo, tak jak powiedziałaś, tych niesprzyjających zupełnie warunków, że można było osiągnąć. Tak, jeżeli miało się samozaparcie, siłę, tą pasję w sobie, to można było bardzo dużo osiągnąć. Ale bardzo często też w tych biografiach, które poznawałam podczas przygotowania i wystawy z moimi koleżankami, czy też całego projektu, bardzo często one miały wsparcie ze strony swojej rodziny. To jest również bardzo istotne.
10: Jak mówimy o tej wartości edukacyjnej, to w projekcie jest też bardzo duży nacisk, kładziecie na to. Przygotowane są materiały edukacyjne, materiały, które nauczyciele mogą wykorzystać na lekcjach.
11: Oprócz materiałów, które będą mogli nauczyciele wykorzystać na naszej stronie, na której będzie można znaleźć i biogramy, rozbudowane biogramy kobiet, bo powiedzmy może jeszcze, że na każdej z plansz, która jest prezentowana podczas wystawy, znajdziemy również kod, który będzie nas kierował do rozszerzonej biografii kobiety. A również na tej stronie Kroniki Wrocławianek będziemy mogli znaleźć plakaty, które będzie można wydrukować, czy też scenariusze zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Nie poprzestajemy na tym, ponieważ bardzo ważne jest dla nas również zapraszanie nauczycieli i edukatorów, nauczycielek i edukatorek na spotkania i seminaria z nami. I takie pierwsze seminarium, drugie właściwie, bo pierwsze miało miejsce i cieszyło się bardzo dużą popularnością. Drugie odbędzie się 6 października.
10: I kto może na to seminarium przyjść? W jaki sposób można się, nie wiem, zapisać na to? Jaki jest program?
11: Organizujemy to wydarzenie wraz z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Kto może wziąć udział? Tak naprawdę nauczyciele wszystkich profesji, edukatorzy, ale również osoby zainteresowane, bo często odbiorcą naszych działań nie są tylko nauczyciele i edukatorzy, ale również osoby, które po prostu czują tą samą pasję, którą my mamy.
10: Czyli nauczyciel, który, nie wiem, na historii, na języku polskim, na WOS-ie będzie chciał przybliżyć uczniom sylwetki kobiet, które budowały tożsamość Wrocławia, będą mieć co, gotowe scenariusze?
11: Tak, będą mieć gotowe scenariusze, będą mieć w ogóle przykłady, jak można samodzielnie pracować i mam nadzieję, że będą mieć również inspiracje, jak budować własne scenariusze, ale też scenariusze są po to, żeby nauczyciele w tym swoim ogromie zajęć, które mają, żeby mogli już sięgnąć po konkretny scenariusz i po prostu go przeprowadzić. Ale oprócz wymienionych nauczycieli, bardzo jeszcze zapraszamy serdecznie nauczycieli klas 1-3, bo okazuje się, że z tymi dziećmi najmłodszymi można przeprowadzać niesamowite wydarzenia, festiwale związane z naszymi bohaterkami. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy taki 3-miesięczny, taki pilotażowy projekt w jednej ze szkół wrocławskich, gdzie dzieci poznawały najpierw z nami, pierwsze kroki stawiały z nami, jeżeli chodzi o bohaterki. Później pracowały ze swoimi paniami nauczycielkami. Po 3 miesiącach zorganizowaliśmy wydarzenie podsumowujące. Na wydarzeniu podsumowującym mieliśmy przede wszystkim pokazaną panią Hannę Hirschfeldową, pierwszą lekarkę tak naprawdę w powojennym Wrocławiu, jej piękne portrety. Ale mieliśmy wzorem Elfriede Reichelt, czyli pierwszej kobiety, która stworzyła atelier we Wrocławiu. Mieliśmy stworzone niesamowite fotografie, zdjęcia, fotografie, rysunki dzieci, ponieważ była to kobieta, która oprócz fotografowania osób, ona robiła coś niezwykłego. Ona fotografowała zwierzęta i to nie tylko takie najpiękniejsze, więc staraliśmy się dzieciom pokazać Elfriedę jako fotografkę zwierząt. Co więcej, podczas tego wydarzenia zamykającego mieliśmy również wspaniałe plakaty. No, pani Hanna Gucwińska była pokazana jak Jane Goodall na plakatach, więc dzieci bardzo doceniły jej poświęcenie dla zwierząt, ale mieliśmy również konkurs, za który przede wszystkim dziękowali nam rodzice, ponieważ zrobiliśmy konkurs piosenki w stylu latinoamerykańskiej, a było to wszystko poprzedzone poznaniem sylwetki pani Izabeli Skrywan-Dziewiątkowskiej.
10: Powiedzmy troszeczkę właśnie o tej takiej artystycznej warstwie wystawy. Kto ją tworzył? Jak wyglądają portrety tych kobiet?
11: Wystawa stworzona została przez przeze mnie jako koordynatorkę, ale zaprosiłam do współpracy mojej koleżanki i zupełnie pewnie nikomu nieznaną artystkę, ponieważ na portrecie, na każdej z plansz mamy portret. My zdecydowaliśmy się na pokazanie każdej z kobiet tak, jak my ją widzimy. W tej kolorystyce, w jakiej my ją widzimy, jak my ją chcielibyśmy zapamiętać, my twórcy tej wystawy. Więc na wystawie zobaczymy portrety autorstwa pani Ireny Pluty, zobaczymy biogramy, które przygotowały historyczki, ale również zdjęcia wykonane w większości przypadków przez nas. Zdjęcia, które pokazują w jaki sposób i czy w ogóle bohaterki są upamiętniane we Wrocławiu.
10: I są?
11: W wielu przypadkach tak, ale myślę, że na przykład jak było to w przypadku pani Hanny Hirschfeldowej, zaproponowanie na obecnym Wydziale Medycyny, zaproponowanie tej wielkiej postaci tablicy na pierwszym piętrze tego budynku, tablicy wielkości 20 cm na 10, to moim zdaniem jest za mało.
10: Potrzebujemy więcej. Potrzebujemy, żeby te kobiety były bardziej widoczne w tym mieście, bo jest coś takiego, że jak myślimy o historii, to ona jednak została zdominowana przez taki wizerunek męski.
11: Bo tak jest pokazywana w podręcznikach, bo w podręcznikach, czego uczą się nasi uczniowie, nasze dzieci, uczą się dat, bitew, ile osób zginęło, co się wydarzyło. Natomiast jeszcze raz powtórzę, historia to są ludzie i nie tylko i wyłącznie mężczyźni, chociaż jest to taki tak naprawdę najlepszy sposób podawania historii. Wielką bitwę wygrał, tak? Natomiast ktoś obowiązki mężczyzny w domu musiał przejąć, ktoś musiał zbierać i zajmować się, nie wiem, niedożywionymi dziećmi, ktoś miał pomysł i stworzył, tak jak na przykład pani Hanna Hirschfeldowa, właśnie podstawy pediatrii we Wrocławiu. Tak naprawdę okazało się, że w pewnym momencie ten temat kobiecy jest dla nas bardzo istotny. W ogóle historia Wrocławia od samego początku jest dla nas bardzo istotna, historia regionalna. Więc w najbliższym czasie będziemy realizować również dwuletni projekt o kobietach, które pracowały również w naszym regionie, o kobietach, które pracowały w filiach obozu Gross Rosen.
10: Wystawę Kroniki Wrocławianek na ulicy Oławskiej można oglądać do 7 października. A ja przypominam, że nieopodal, bo na ulicy Świdnickiej można zobaczyć kolejną wystawę, również plenerową, również o kobietach, portrety laureatek ubiegłorocznego plebiscytu Wrocławianka Roku. A jak już przy tym temacie jesteśmy, przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatki. O tytuł mogą ubiegać się mieszkanki Wrocławia, których ważna społecznie i nieszablonowa działalność inspiruje innych i wpływa na rozwój Wrocławia. Kandydatury można zgłaszać do 16 października.
4: Reklama. Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
12: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
13: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
12: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
13: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
12: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
4: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
14: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. To żadna tajemnica, że Wrocław i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego. Teraz więc u nas o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
9: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
17: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
16: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica. Ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
17: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych. Nie tylko mówię o reżyserach, scenarzystach, ale też osoby, które zajmują się lokacjami filmowymi, którzy są operatorami. W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji. Właśnie to są małe procenty w skali całego filmu, ale właśnie dzięki dystrybucji w Polsce, czy z platform VOD, czy w momencie, kiedy film zostanie sprzedany do telewizji, to my też jako koproducent mamy z tego jakieś wpływy i te wpływy potem wrzucamy do naszej skarbonki o nazwie Fundusz Filmowy. I możemy dysponować nimi w kolejnym konkursie i w kolejnych rozdaniach tego funduszu w kolejnych latach.
16: Mhm. Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, to jest te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
17: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania. Nie są głównym trzonem, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy milionów, paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach, więc w momencie, kiedy my dysponujemy w funduszu prawie 2,5 milionem złotych, no to wiadomo, że to jest jakaś tam po prostu cząstka tylko danego filmu, a w przypadku, jeśli mówimy o dofinansowaniu 10 filmów, no to są kwoty 600 000, 300 000, 200 000, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie w portfolio duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes. Mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych, właśnie chociażby w Cannes, piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc potem właśnie w tym momencie pojawiam się ja, która opowiadam o promocji, o potencjale regionu. Mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura wiejska, architektura górska. No naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
16: Rozmawiamy o filmach nagrywanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy, między innymi dzięki temu, zobaczymy na ekranach kin.
17: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z Dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku Pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong i to będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza i akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
16: A te wybrane do dofinansowania dokumenty będą jakoś bezpośrednio nawiązywać do Dolnego Śląska?
17: Tak, i tutaj te dokumenty będą nawiązywały. Pięknie się to ułożyło, bo jeden nawiązuje właśnie do historii dolnośląskiej, drugi był kręcony na Dolnym Śląsku, a trzeciego reżyserką jest Dolnoślązaczka i to jest jej debiut pełnometrażowy, dokumentalny. Pierwszy tytuł, Jak uprowadzić samolot. To jest też debiut Aleksandra Młyńskiego i to jest film opowiadający o wydarzeniach z lat 80., kiedy z Wrocławia do Warszawy wystartował samolot, który został porwany, by ostatecznie wylądować w Berlinie Zachodnim i na pokładzie tego samolotu byli pracownicy zakładów wodociągowych z Dzierżoniowa. Ja, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam w ogóle o tej historii. Ona się wydarzyła dzięki temu, że właśnie kilka lat wcześniej produkcja zgłosiła się do nas z prośbą o pokierowanie, gdzie mogą znaleźć jakieś archiwalia, bo my też jako Dolnośląskie Centrum Filmowe świadczymy pomoc i usługi w nakierowywaniu na lokacje filmowe. Jeśli jakiś producent jest na przykład z Gdańska i totalnie nie wie, do kogo uderzyć i z kim się skontaktować, kto może być w posiadaniu jakichś archiwaliów, to też nakierowujemy. Więc to jest projekt, który poznałam wcześniej, ponieważ najpierw była taka prośba. A faktycznie ta historia spektakularna miała miejsce i to będzie film z nutą też humoru i nie będą to tylko gadające głowy przeplatane archiwaliami, ale albo na początku tego roku, albo w zeszłym, w Instytucie Grotowskiego było takie czytanie performatywne tego scenariusza, gdzie właśnie aktorzy Teatru Grotowskiego, Instytutu Grotowskiego wcielili się w rolę tych bohaterów prawdziwych i fragmenty tego czytania performatywnego też znajdą swoje miejsce w filmie, więc to się szykuje, ciekawy kolaż, bardzo ciekawa historia, opowiedziana też lekko, choć lekką nie była, no bo tutaj to były losy zostawić swoje życie we Wrocławiu i po prostu zacząć nowe życie w Berlinie. Znamy to z opowieści rodziców, dziadków, ale tak lata 80. Też wyglądały. Więc czekamy na film dokumentalny Jak uprowadzić samolot. To jest właśnie ta historia Dolnośląska. Drugim filmem jest film o roboczym tytule jeszcze, być może on ulegnie zmianie, film Hotspot Dokuterapia. To jest film znanego i uznanego już dokumentalisty Macieja Bielawskiego. Film opowiada o też kilku historiach, jest tam kilku bohaterów, którzy dotykają lęku przed zmianami klimatycznymi. I prowadzona jest terapia. Każdy ma innego rodzaju lęki. Nastolatka ma inne, pracownik fizyczny lat 40 ma zupełnie inne. Część zdjęć była kręcona we wnętrzach sanatorium w Sokołowsku, ale też w innych lokacjach dolnośląskich, więc tutaj mamy ten aspekt lokacji. A trzeci film, Ubezpieczenie od meteorytów, w reżyserii Natalii Śliwowskiej, to jest jej historia, więc tutaj mamy elementy też autobiografii. Brat Natalii zginął w tajemniczym wypadku samochodowym 20 lat temu. Natalia dorastała pod ciężarem obsesji matki na punkcie właśnie tego, że nie do końca jasne są losy tego, jak zginął jej syn, a brat reżyserki i właśnie 20 lat później Natalia wyrusza na poszukiwanie prawdy. Więc też bardzo ciekawa i osobista historia. I tu przedstawiłam wszystkie trzy dofinansowane filmy dokumentalne, które są też bardzo bliskie memu dokumentalnemu sercu.
2: Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacji o tym, że one będą.
17: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, że dany film był kręcony albo kto będzie w obsadzie i musimy to uszanować. Po prostu produkcja chce mieć kontrolę nad tym, jak ta opowieść i promocja tego filmu będzie budowana, ale zgadza się, niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach, niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARP-a. Był taki film LARP, Miłość, trole i inne questy. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku. Roboczy tytuł Księga Rekordów albo Malignum. I tyle o tym projekcie mogę powiedzieć. Natomiast w Oleśnicy właśnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Anny Jadowskiej, znanej reżyserki. Ten film nosi tytuł Marysia zawsze dziewica. Bohaterką jest tytułową właśnie 17-letnia Marysia. I Marysia, kiedy wrzuca swoje zdjęcie do sieci, zaczyna 17 lat ma, więc jest atrakcyjną osobą, bo jeszcze nie kobietą, z atrakcyjnym ciałem, ale zaczyna przyciągać uwagę obcych mężczyzn i zaczyna zastanawiać się, czy nie zrobić właśnie z tego swojego pierwszego razu transakcji. I umawia się z mężczyznami. Wydaje jej się, że może kontrolować sytuację, no ale właśnie kluczowe jest tutaj w tej historii, że jej się tylko wydaje.
2: A przed nami jeszcze choćby zdjęcia do wspomnianego już Pasażera, ale też familijnego filmu Przygody Baltazara Gąbki, czy Łakomych w reżyserii Jagody Szelc.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
19: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
20: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji. A chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultraprzetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości, powyżej 19 gram na dobę.
10: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
1: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my, przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżnia je także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
10: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
1: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
10: To na co patrzeć?
1: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajd. Wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
10: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
1: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jelit, a wcześniejsze badania z badania PIUR też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze, kaszę właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa dla nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość, także unikamy tych wysoko przetworzonych, właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
10: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
1: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet palidotonium ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednak modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, które gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
10: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
1: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
10: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
1: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. W związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie, i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata czy w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogata właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
10: I kiszonki.
1: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
10: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
1: Badanie PIUR, a badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie, w tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie. Pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a diagnozą wystąpieniem choroby.
10: Jaki jest udział Wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach.
1: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
10: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
1: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
10: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
1: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście inaczej. Powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety śródziemnomorskiej na przykład, to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane, więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty, orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, produktów ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe, niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami

0: nie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
1: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
0: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukru dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% cukru w darze energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak, ale unikać, a z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania PIUR, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób, także jak najbardziej pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
2: Zdrowy Wrocław.
1: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27 krajów.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Pewnie dobrze kojarzycie związany z Wrocławiem Festiwal Nowe Horyzonty, ale może nie wiecie, że ma on też swoją młodzieżową i dziecięcą odsłonę. I ona już niedługo. Młode Horyzonty zaczną się we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty 25 września, a potrwają do 4 października. I polecam sprawdzić program, bo są w nim tytuły, które zainteresują nie tylko bardzo młodych widzów. No i ten program można trochę poznać teraz u nas.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
8: Daniel Ratuszniak, dyrektor kina Nowe Horyzonty.
7: Może zacznijmy właściwie od liczb. Jaki będzie w tym roku festiwal Młode Nowe Horyzonty, jeśli moglibyśmy go tak właśnie zebrać w liczbach?
8: Przede wszystkim to jest 10 dni. A jeżeli patrzymy na tytuły, to w sumie łącząc wszystkie metraże, to jest aż 170 tytułów, ale patrzymy na to tak, że to jest 110 seansów.
7: No i tak sobie myślę, że najłatwiej zorientować się w programie, sprawdzając sekcje. Ich też jest kilkanaście.
8: Tak, jest kilkanaście sekcji, oczywiście taki jeden nasz podstawowy, czyli konkurs główny. Naprawdę gorąco polecam, bo tam trafiają filmy, które już zdobywały nagrody na światowych festiwalach. Między innymi będzie Kim jest Julian, ale także taka ciekawostka też możliwe, że dla starszych widzów, najnowszy film Koredy Look Back. A kolejne sekcje, które mamy w ramach naszego festiwalu, to również tak. Królestwo anime, czyli naprawdę mocne tytuły dla fanów tych produkcji z Azji.
7: A jest ich trochę we Wrocławiu, z tego co wiem.
8: Jest, więc sądzę, że będą naprawdę mocno zadowoleni. Gra w zielone. Sekcja, która właściwie jest poświęcona przyrodzie. Ja z takim szczególnym upodobaniem patrzę na sekcję Let's Dance. Akurat tu są takie filmy, które ja pamiętam osobiście, które oglądałem w kinie, bo jest między innymi Billy Elliot, naprawdę przesympatyczna historia z Wielkiej Brytanii młodego chłopaka, który wbrew wszystkiemu pokochał balet to się zapowiada kuriozalnie, a to jest tak fantastyczny film, że naprawdę z otwartym sercem zapraszam do kina, ale również jest Footloose, czyli film troszeczkę z przeszłości, ale naprawdę on mi traci tempa. Mamy również klasykę Coming of Age i tu jest kolejny taki sympatyczny tytuł Mała Miss, gorąco również polecam, i Lady Bird.
7: To jest tak, że mamy na festiwalu głównie nowości, ale właśnie też klasyki.

0: Tak, mamy sporo nowości, ale również mamy klasykę, bo oczywiście festiwal Tauron Młode Horyzonty jest dedykowany nie tylko dla najmłodszych.
1: A zatrzymajmy się jeszcze przy konkursie. Jak właściwie to działa? Kto wybiera te filmy i jakie filmy startują w tym roku?
0: Jeżeli chodzi o konkurs główny, mamy oczywiście jury, w skład którego wchodzi aktorka, reżyserka i pedagogzka Magdalena Glapińska, reżyser Krzysztof Komander. To jest oczywiście jury ogólnopolskie, ale pamiętajmy o tym, że uczestnicy naszego festiwalu również wybierają film, wybierają ten tytuł, wybierają film publiczności.
1: Z jakich tytuł?
0: Między innymi są dwa filmy, które były prezentowane w tym roku w festiwalu Annecy. To jest taki naprawdę najbardziej jeden z klasycznych festiwali poświęconych animacjom. I tutaj jest Kim jest Julian, Zizi i Serce Dżungli, ale również są filmy, które były prezentowane chociażby w Wenecji, przepraszam, że żyję, czy Świat Gugu. Tak. Tutaj jest Kim jest Julian, Zizi i Serce Dżungli, ale również są filmy, które były prezentowane chociażby w Wenecji, przepraszam, że żyję, czy Świat Gugu.
1: Tak sobie opowiadamy o tym programie, a jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, co będzie na początek, bo film otwarcia to też jest taki ważny punkt programu.
0: Tak, to będzie animacja Lucky Lost. Film naprawdę jest dosyć mocny, zaznaczam, ale naprawdę warto go obejrzeć.
1: To jesteśmy przy programie właśnie, przeglądając program. Jak się zorientować, jeśli mamy dzieci w takim wieku albo w innym, które filmy dla nich będą najlepsze, które filmy dla nich wybrać, a z którymi jeszcze warto by było poczekać kilka lat?
0: Przy każdym tytule po drodze pojawia się taka sugerowana kategoria wiekowa.
1: No i w programie festiwalu nie tylko filmy, ale też sporo wydarzeń towarzyszących. Co to jest?
0: Oj tak. Podczas festiwalu oczywiście przygotowaliśmy szereg atrakcji i one są dedykowane naprawdę do różnych grup wiekowych. Bardzo ciekawie zapowiada się nasza współpraca z Markids Planet. Oni będą robić u nas strefę filmową Galaktykę. Z taką ciekawością oczywiście patrzę na to, co będzie się działo we współpracy z Wrocławskim Klubem Ojca, gdzie będziemy konstruować drewniane zabawki z recyklingu. Ale oprócz tego będą również dla starszych warsztaty aktorskie, ćwiczenia z technik pamięciowych i z racji tego, że mamy również sekcję anime, no nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj też zrobić super, super warsztaty i przygotują je dla nas Wrocławski Klub Mangi i Anime Nami Azarashi.
1: Z filmami sytuacja jest jasna, kupujemy bilety, a jak to jest z tymi wydarzeniami towarzyszącymi, jak się na nie dostać?
0: Większość wydarzeń jest darmowa, na niektóre oczywiście są zapisy, więc polecam, żeby zerknąć na naszą stronę, tam wszystkie nasze atrakcje są wyszczególnione, są również tam podane godziny i też mniej więcej na ile osób jest przeznaczona dana atrakcja.
1: Festiwal Młode Horyzonty niedługo w kinie Nowe Horyzonty, czyli w centrum Wrocławia, ale zaraz potem wydarzenie będzie miało też swoją online-ową edycję.
2: Zmieniamy temat.
1: Będziemy teraz wspominać i podsumowywać lato, jeśli chodzi o turystów.
2: Dolnośląskie wędrówki.
3: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
3: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panie profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 miliony 350 tysięcy odwiedzających i 1 750 tysięcy turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście w

0: wakacje średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy, każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
1: No a porównując te letnie dane czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze czy źle?
0: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%, także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to, że ponad 20, można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej, także to nas bardzo cieszy.
1: A z zagranicy, a konkretniej?
0: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
1: Z Włoch? Poloty takie?
0: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi, może no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu te trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem i Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski. W jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
1: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry. Jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
0: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki. Czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje ogród zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po niektórych, znaczy między 200 tysięcy sprzedanych biletów a 1 milionem. Także to są naprawdę duzi gracze. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast mają spadki sprzedaży.
1: No właśnie, bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
0: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie akwaparki, można powiedzieć.

0: jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego, to jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląski jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno szlak tajemniczych podziemi. Ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy tajemnicze dolnośląskie podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
1: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
0: Dolnoślązacy, mamy takie badania, głównie polskiej organizacji turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży. 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
1: No i połowa z nas decydowała się już na takie troszkę dłuższe wakacje, trwające od 7 do 10 dni.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji, a chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultra przetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
7: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji i oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższej ilości, powyżej 19 gram na dobę.
6: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
7: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale

0: Ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżnia je także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
1: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
0: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
1: To na co patrzeć?
0: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc, wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
1: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
0: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jajc, a wcześniejsze badania z badania PIOR też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa na nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość. Także unikamy tych wysoko przetworzonych właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
1: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
0: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet palenie tytoniu ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednak modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, które gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
1: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit.
0: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
1: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu.
0: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. Związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata w, czy w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną. Bogato właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i, no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
1: I kiszonki.
0: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
1: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
0: Badanie PIUR, badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie. W tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie. Pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
1: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
0: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki, nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
1: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
0: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
1: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
0: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście... Inaczej, powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety śródziemnomorskiej na przykład to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane. Więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty Orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, produktów ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
1: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
0: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukrów dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% w wydarze energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak? Ale unikać, a z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób, także jak najbardziej pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
2: Zdrowy Wrocław.
1: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat, obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27 krajów.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zajmiemy się tym, jak we Wrocławiu dba się o trawniki, drzewa i krzewy. We Wrocławiu rośnie prawie 1,5 miliona drzew. Do tego jest około 45 takich tradycyjnych parków i kilkadziesiąt małych zielonych skwerków, które nazywamy parkami kieszonkowymi. I choć na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, to taką zieleń w mieście trzeba utrzymać. Zieleń też trzeba chronić. Więc miasto wprowadza takie polityki, które mają na przykład chronić osiedlową przyrodę przed deweloperami. Po drugie, wprowadzają taki, jak to nazwać, immunitet chroniący drzewa na placach budowy, a po trzecie, w parkach nic się nie marnuje. Wszystko ma swoją funkcję do spełnienia. Od opadłych liści po gałęzie. A więcej ciekawostek na temat tego, jak utrzymywana jest zieleń w mieście, ma dla nas Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: To warto wiedzieć.
5: Gdybyśmy nie utrzymywali terenów zielonych, które powstały w wyniku różnych wcześniejszych, czasami przed wielu lat inwestycji, to dopiero by było. I to jest bardzo ciężka praca i bardzo duży dział w Zarządzie Zieleni. Chylę kapelusza i nie sposób nie wspomnieć. Natomiast inwestycje tak, oczywiście mamy. W tej chwili mamy po kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt inwestycji rocznie. Obecnie, jakby się tak rozejrzeć, to tak. Rozpoczęliśmy już promenadę staromiejską na tym odcinku od ulicy Kołłątaja do Oławskiej. Ta nawet część jest wyłączona. Zapraszamy. Kończymy park przy ulicy Idzikowskiego i Metalowców. On się trochę nam przedłuża, ale tam jakieś urządzenia zabawowe nie spełniają norm, a niestety nie możemy otworzyć, jeżeli bezpieczeństwo przede wszystkim. No ale kolejne przed nami. No przede wszystkim rozpoczęliśmy już rzecz największą, tylko to niestety potrwa z rok, bo zlecamy projektowanie klina południa Wrocławia, czyli Jagodno, bo to jest 65 hektarów. Wszyscy też pytają, od razu tu warto powiedzieć, dlaczego tak długo? Proszę Państwa, projektowanie nie polega tylko na tym, że my wyrysowujemy to, bo to już jest w zasadzie wyrysowane w koncepcję. My musimy teraz uzyskać, a właściwie ten projektant, któremu to zlecamy, wszystkie uzgodnienia dla tych 60, czyli wszystkie podmioty, które tam mają jakieś interesy, muszą to uzgodnić i potem, co za tym idzie, trzeba zdobyć cały komplet pozwoleń, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie budowlane na koniec i dopiero możemy ruszyć, ale to już jest, to już się w zasadzie dzieje.
3: No to pochylmy się rzeczywiście nad tym wydziałem utrzymania zieleni w mieście. My stoimy teraz na zielonej trawce, na Polanie Popowickiej, pięknie zielono, więc to na pewno wymaga ogromnego zaangażowania ludzi i chyba też planowania takiego utrzymania zieleni.
5: Staramy się to jakby tak trochę edukacyjnie cały czas pokazywać, bo na przykład już na wiosnę sygnalizowaliśmy, że kupujemy cebulę roślin. Mieszczuchy to może tak nie wiedzą, ale to się sadzi na jesieni, a tak naprawdę efekt podziwiamy dopiero na wiosnę. Teraz zresztą zapraszamy na nasze stoisko, bo mamy kilka cebul kwiatowych do rozdania, ale to z wieloma sprawami tak jest. Jeżeli zaniedba się o danej porze roku, to potem w następnym roku, na następnej porze roku albo tego nie będzie, albo to wyschnie, albo będziemy żałować. Poza tym, że natura jest nieprzewidywalna, bo często też obrywamy. To nie jest tak, że wszystko da się zaplanować i ten trawnik na pewno urośnie. No, czasami zdarza się, że pod spodem jest taka gleba, tak ktoś coś wysypywał, że my niekoniecznie o tym musimy wiedzieć, ale tak. Myślę, że dział utrzymania tak naprawdę zauważylibyśmy dopiero wtedy, gdyby przestał działać.
1: To utrzymanie zieleni w mieście musi korelować ze zmianami klimatycznymi.
5: Sposobów jest kilka, nawet więcej pewnie niż kilka. I jakby uderzają w różne strony i jak przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jesteśmy tam tylko cegiełką. To jest cała polityka miasta, to jest sprawa retencji wody, to jest jakby tego okrętu nie da się zawrócić w miejscu, więc to są rzeczy, które będą przez wiele lat powstawały. To, co na szybko już możemy zrobić, to obserwujemy. To, co nazywamy ekoszeniem. Niektórzy mówią, przestajecie kosić, co jest nieprawdą, czyli nie, kosimy jednak, ale niektórzy zarzucają, kosicie, a powinniście nie kosić, mówicie, to też jest nieprawdą. Chodzi o pewne wypośrodkowanie. Musimy tak dostosować koszenie, żeby ta trawa właśnie nie była, no nie będzie już tutaj Wimbledonu, ponieważ wypali go słońce. Jeżeli chcemy mieć korzyść z tej trawy, korzyść taką ekologiczną, korzyść obniżenia temperatury, to nie możemy jej skosić przy samej ziemi. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcemy, żeby było zielono poza, w tym okresie, kiedy jest najbardziej gorąco, muszą tu rosnąć inne rośliny, więc musimy pozwolić jej wzrosnąć na tyle, żeby się rozsiały inne rośliny. Więc ten efekt też nie jest widoczny po roku czy po dwóch, tylko czasami po trzech, czterech latach, kiedy się to rozsieje, ale jesteśmy już na etapie, że to widać. Widać, że nasze skwerki, nasze te trawniki, które niektórzy mówią jak chwastowiska, one są zielone. I ktoś zarzuca, że chwasty rosną, to są zielone. Gdyby nie te chwasty, to by było tam klepisko. Nie byłoby, bo trawa potrzebuje wilgoci, nie utrzymałaby się, a nie jesteśmy w stanie podlać tej trawy. Po prostu nie jesteśmy, to jest niemożliwe. Wodę musimy oszczędzać dla ważniejszych celów. Podobnie rzecz się ma z grabieniem, czy raczej znowu z niegrabieniem liści. Jeżeli mamy, klimat zmienia się tak, że no, śniegu nie ma, jest susza, ale mrozy potrafią być. Więc jeżeli chcemy to czymś zastąpić, to pozwólmy przynajmniej pod drzewami, żeby te liście zostały, żeby zastąpiły tą pokrywę śnieżną, żeby były tą ściółką, pod którą się może jakaś drobna fauna, czasami nam się wydaje, że niepotrzebna, ale ona jest pożywieniem dla innej fauny, skryć, żeby czymś zastąpić te braki, które funduje nam klimat. A jeżeli chodzi o takie bardziej długosiężne działania, no to co zrobiliśmy na wiosnę tego roku w rynku, czyli wprowadziliśmy w przestrzeń taką stricte miejską drzewa. Wcześniej zrobiliśmy to na placu Nowy Targ. To są coraz więcej zieleni, która jest takim... No takim klimatyzatorem dla miasta, bo mieszkam niedaleko Parku Krzyckiego, więc warto zauważyć w taki upalny dzień, jeżeli wchodzimy od ulicy w ten Park Krzycki, natychmiast znajdujemy się w innym otoczeniu, przynajmniej takim klimatycznym. Natychmiast jest chłodniej, natychmiast jest przyjemniej, czujemy jakby tą wilgotność, więc chodzi o ten efekt jakby dla całego miasta, dla wszystkich mieszkańców, żeby było.
1: Kolejna taka inwestycja to przy zajezdni na Grabiszyńskiej.
5: Przy zajezdni na Grabiszyńskiej jest taka inwestycja, tylko nie my ją prowadzimy, prowadzi ją zajezdnia, ale jak najbardziej cel jest ten sam. Cel jest ten sam, żebyśmy nie wychodzili na przerwę na klepisko, tylko żeby wejść w zieleń, bo to jest jakby zdrowsze dla człowieka, ale przede wszystkim wbrew pozorom ta zieleń pracuje. Wystarczy zapytać pierwszego z brzegu naukowca, który się tym zajmuje. Ta zieleń pracuje dla całego miasta. Jeżeli tu jest chłodnie, jeżeli jakieś zwierzęta dzięki temu przetrwają, to w całym mieście jest od razu jakby opieramy się tym zmianom, opieramy się tej suszy, opieramy się ociepleniu.
1: Jak już powiedzieliśmy o utrzymaniu zieleni, no to myślimy wiosna, lato, jesień, ale w tych takich zimnych miesiącach właśnie, jesień, zima, co się dzieje? No bo to nie jest chyba czas taki zupełnie bezczynny dla wydziału.
5: Znaczy musimy zacząć od tego, że na zimę zwykle się zabezpieczało, tylko teraz się trochę inaczej zabezpieczało. Zabezpieczaliśmy się przed dużymi mrozami, dużym śniegiem i trzeba było poprawiać te zabezpieczenia. Oczywiście te prace na zimę spowalniają. Teraz warto wiedzieć, bo czasami są pretensje, że o, zima, a sadzą drzewa. Drzewa najlepiej sadzić w momencie, kiedy ta wegetacja jest spowolniona. Najlepiej jak ta wegetacja jest dłużej spowolniona, więc najlepiej na jesieni sadzić, chociaż wiosna też jest dobra, ponieważ to drzewo ma na tej to jest przesadzane drzewo tak naprawdę. Ma trochę więcej czasu na przetrwanie tego stresu, jaki jest z tym związany, ale jeżeli nie ma mrozu, to zima jest w tym momencie tak samo dobra jak jesień. No po prostu to przyniosły te zmiany. No, przecież wszyscy widzimy, że no nawet takie zdjęcia publikowaliśmy, że pelargonie przed Wigilią kwitły pelargonie. No oczywiście to było marne, bo jest mało słońca, ale nie było mrozu, więc to no musimy się dostosować do tych zmian, do tego naturalnego cyklu.
1: A co mówicie mieszkańcom, którzy właśnie po pierwsze narzekają, że przy dużych inwestycjach ten starodrzew jest wycinany. Po drugie, że te małe nasadzenia, nowe nasadzenia, malutkie drzewka nie zastąpią tego starodrzewu, a bardzo często na przykład jest tak, że po roku, dwóch, trzech takie nowe drzewa po prostu usychają. Nie tylko drzewa, no ale takie nowe nasadzenia.
5: Łatwiej mi się wypowiadać o nowe nasadzenia, bo tym się zajmujemy. Jeżeli chodzi o inwestycje, no to jakby każdy inwestor działa tu we własnym zakresie i na własnym terenie, bo nie wolno mu wyciąć drzewa, które jest poza własnym terenem. Jeżeli jest na naszym terenie, to się bronimy. Aczkolwiek no tam też jest tak, że jeżeli jest jakaś mocna ingerencja związana z budową jakiejkolwiek infrastruktury, czy to budynku, czy jakiejś sieci podziemnej i drzewa dorosłego, drzewa są przycięte, no to niestety jest olbrzymia szansa na to, że to drzewo i tak umrze, a niestety jeżeli ono jest duże, to ono powoli, niekontrolowanie staje się zagrożeniem w mieście, no ponieważ tam ludzie są, no nie jesteśmy w stanie tego odgrodzić, więc tutaj jakby takie drobne usprawiedliwienie. My też z powodów sanitarnych musimy wyciąć niekiedy drzewa i to widać, natomiast no, staramy się to rekompensować nowymi nasadzeniami. Jeżeli one usychają, to zwykle nowe nasadzenia mają tak, że wykonawcy udzielają gwarancji i one są wymieniane, także sadzone są do skutku, a tu trzeba podkreślić, nowe nasadzenia drzew w mieście, w przestrzeni zurbanizowanej nie mają lekko, wręcz przeciwnie, mają bardzo, bardzo trudno.
4: Istotne dla Wrocławia.
3: 2 lata temu, w drugiej połowie września, powodziowa fala kulminacyjna docierała do Wrocławia. Najpierw woda zniszczyła miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, a potem dotarła do stolicy Dolnego Śląska. Wrocław się obronił. Co prawda wysoki poziom wód utrzymywał się przez kilka dni, ale sama kulminacja rozłożyła się w czasie. Miastu udało się uniknąć scenariusza z 1997 roku i fala kulminacyjna przeszła przez miasto bez poważniejszych szkód. Woda pojawiła się na polderach zalewowych, bo zgodnie z planem uruchomiono wtedy polder Blizanowice-Trestno, który przyjął nadmiar wody, żeby odciążyć miasto. No i wystąpiły takie lokalne podtopienia. Woda podeszła blisko zabudowań na osiedlach takich jak Marszowice, gdzie wylewała rzeka Bystrzyca, czy na Stabłowicach. Mieszkańcy umacniali wały workami z piaskiem, no i to uchroniło ich domy przed zalaniem. A te 2 lata po powodzi podsumowuje wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
6: Możemy podsumować, co przez te 2 lata o tej tragicznej sytuacji wspólnie zrobiliśmy. Po pierwsze, chciałabym bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom tych terenów za cierpliwość, ale także za ogromną determinację i zaangażowanie w odbudowę, bo to mieszkańcy tych terenów są dużą częścią tak naprawdę całego procesu odbudowy. Przypomnę, że ponad 500 000 000 zł, ponad 600 milionów złotych trafiło na Dolnym Śląsku bezpośrednio do osób, które zostały bezpośrednio poszkodowane. Do mieszkanek i mieszkańców tych terenów trafiły pieniądze na odbudowę ich domów, ich mieszkań, które zniszczyła wielka woda. W sumie pomocy rządowej do dnia dzisiejszego na tereny, które dotknęła powódź z 2024 roku, trafiło ponad 11 miliardów złotych. Ogromne podziękowania dla samorządów, które od pierwszych dni najpierw walczyły z żywiołem, później usuwały skutki tego żywiołu, ale także w międzyczasie zabezpieczały mienie, szacowały szkody, a następnie uruchamiały współpracę i z parlamentarzystami, którzy przygotowywali odpowiednie regulacje prawne do tego, by w sposób szybki i bezpośredni kierować potrzebne pieniądze na odbudowę. I dzisiaj to właśnie na samorządach także spoczywa bardzo duża odpowiedzialność do tego, by tę odbudowę budowę jak najszybciej przeprowadzić. Bo to z jednej strony i mniejsze remonty, ale także duże, które wymagały przygotowania dokumentacji, przygotowania pozwoleń, uzgodnień, no i w końcu realizacji. Mamy świadomość tego, że ta odbudowa to nie jest sprint, to jest maraton.
3: A jeśli chodzi o inwestycje, które mają zabezpieczyć Wrocław, remontowane mają być wały wzdłuż Ślęzy i Bystrzycy w okolicach Wrocławia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was na imprezę urodzinową, bo Wrocławski Dom Literatury obchodzi 10. urodziny. A o tym, czy będzie tort, fajerwerki, fontanna z czekolady, a może inne atrakcje, opowie Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
9: Nie możesz tego przegapić.
10: Będziemy świętować literacko. Postanowiliśmy zrobić taki prezent dla naszych czytelniczek, czytelników, no ale nie ukrywajmy, też trochę dla siebie. I obchody zamienić w taki rozciągnięty w czasie festiwal. 10 spotkań na 10 lat Wrocławskiego Domu Literatury od września do grudnia. Zapraszamy do Wrocławia, do naszej siedziby, do Klubu Proza, ale też do kilku zaprzyjaźnionych z nami instytucji, bo wiemy, że ta współpraca jest niezbędna, żeby się rozwijać. No i czekają nas naprawdę wyjątkowe wydarzenia.
3: No to powiedzmy, co, kiedy, kto?
10: 1 października przeniesiemy się do Barbary, Wrocławski Instytut Kultury, takie miejsce bardzo rozpoznawalne, a tam spotkanie z postacią równie rozpoznawalną, czyli Mariuszem Szczygłem. Tu nie będzie pretekstu w postaci konkretnej książki, ale jak wiadomo, nikt tak nie mówi o reportażu jak Mariusz Szczygieł, więc spodziewamy się wielu anegdot i też może zdradzi, nad czym teraz pracuje, bo podobno krążą mu nowe pomysły po głowie. 6 października znów w prozie Wrocławska Królowa Reportażu i Literatury Faktu, czyli Joanna Kuciel-Frydryszak. Myślę, że tu też trochę odejdziemy od jednej konkretnej książki i zwrotu ludowego. Nie tylko o chłopkach będziemy rozmawiać z naszą wrocławianką, ale też wielbioną i zawsze spotkania z nią. To jest wielka gratka dla jej wielbicielek i też wielbicieli, bo nie tylko kobiety Kuciel-Frydryszak czytają. Następnie chwila przerwy i 14 października w Hali Stulecia współorganizujemy z miastem Wrocław, Fundacją Olgi Tokarczuk i innymi partnerami spotkanie z Olgą Tokarczuk, czyli światowa premiera nowej książki. I tutaj jest ważna rzecz, że to jest jedyne spotkanie, na które trzeba sobie zdobyć wcześniej wejściówki, bo nawet hala stulecia wydaje się mała przy światowej premierze nowej książki naszej noblistki. 18 października z prawie dokładnie drugiego końca świata, z Tasmanii, przyjedzie Richard Flanagan, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy anglojęzycznych i to nie ja sobie to wymyśliłam, tylko krytycy ogólnoświatowi. Laureat Bookera za Ścieżki Północy. Teraz ukazuje się w Polsce jego nowa książka, Pytanie numer 7, która opowiada trochę o jego rodzinnej historii, trochę jak zwykle o literaturze i jak to Flanagan tylko umie, w pięknym, pięknie językowo, zresztą tłumacz też wybitny na polski, Maciej Świerkocki, opowiada o wielkiej historii i małych historiach, plus, no powiedzmy sobie szczerze, to będzie pierwszy raz, kiedy u nas we Wrocławskim Domu Literatury będzie gość z Tasmanii. 22 października znów z daleka, ze Stanów Zjednoczonych, przyjedzie do nas Jericho Brown. To jest laureat Pulitzera, wybitny amerykański poeta ze swoim nowym tomem Tradycja, który właśnie też to będzie spotkanie wokół premiery książki. Ukazuje się w języku polskim w przekładzie Emilii Staniek i trochę posłuchamy, jak Jericho Brown czyta performatywnie, a trochę porozmawiamy o tym, o czym pisze, a są to tematy trudne, bo on pisze i o swojej queerowej tożsamości, i o przemocy wobec osób czarnych, i o różnych problemach, którymi się teraz Stany Zjednoczone zmagają, ale też dużo jest w tych wierszach piękna i radości. 26 października w prozie pojawi się Stefan Chwil. To jest chyba postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Autor Hahnemana, czyli jednej z najważniejszych książek ostatnich dekad. Tym razem opowie o swojej najnowszej książce pod tytułem Piratki, ale myślę też o bardzo wielu rzeczach i o literaturze, bo jest w końcu literaturoznawcą i badaczem i też bardzo, bardzo rzadko z Gdańska wyjeżdża i do Wrocławia przybywa. Potem chwila przerwy, 20 listopada, nowa książka redaktora Michała Nogasia. Tutaj jeszcze nie znamy nawet tytułu tej książki, natomiast są to oczywiście kolejne rozmowy z pisarkami i pisarzami z całego świata. Laureatami tu nawet nie wymienię, ale na pewno będą i nobliści, noblistki, i laureatki, laureaci Bookera, więc trochę się pewnie dowiemy też o kuchni, o tych rozmów, no i pewnie dużo anegdot. 1 grudnia w Ossolineum, też u naszych przyjaciół, premiera najnowszej powieści Joanny Bator, Więcej niż jeden świat. Będzie to prawdopodobnie pierwsze jej spotkanie z czytelnikami w ogóle po wydaniu tej książki, która ukaże się pod samiutki koniec listopada. No i znowu, autorka nam, dolnoślązakom, bardzo bliska, bardzo utytułowana. Już nie możemy się doczekać tego, bo to jest oczywiście książka, której ja jeszcze nie czytałam. Prawie nikt jej nie czytał. I na zakończenie Maciej Siembieda, nie tylko o Gołobożu będziemy rozmawiać, książce, która zebrała w tym roku mnóstwo nagród i nominacji, ale też myślę w ogóle trochę o karierze Siembiedy i o tym, który zdecydował się na pisanie kryminałów późno, a wychodzi mu to fantastycznie. To 3 grudnia w Klubie Proza.
11: No to imprezy urodzinowe już mamy. A gdybyśmy miały podsumować te 10 lat, co się wydarzyło w Wrocławskim Domu Literatury?
10: My sobie trochę powiedzieliśmy, że ciężko jest podsumowywać po dekadzie, ale jak cofniemy się o te 10, a nawet 12 lat, bo idea Domu Literatury pojawiła się gdzieś koło 2014 roku i miało to być miejsce, które będzie zbierać, integrować, sieciować, pomagać, budować, nie monopolizować życie literackie we Wrocławiu. Zaczęło się od wydawnictwa Warstwy Miejskiego, które połączono w jedną instytucję z wrocławskimi targami dobrych książek. A teraz, jak spojrzymy, co się dzieje we Wrocławskim Domu Literatury, jesteśmy operatorem dwóch największych miejskich nagród, czyli Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Organizujemy i współorganizujemy festiwale, wydajemy piękne książki, ale też dwa czasopisma. Notatnik teatralny i notatnik literacki oraz, co myślę jest bardzo, bardzo ważne też dla miasta, wyszliśmy zupełnie poza Wrocław. Pandemia sprawiła oczywiście, że przestaliśmy organizować wydarzenia na jakiś czas, więc postanowiliśmy zamienić Prozę, nasz klub, w studio telewizyjne. I teraz to już idziemy w miliony odsłon naszych filmów na YouTubie. Ja się bardzo cieszę z tego, że bardzo wiele odbiorczyń i odbiorców jest nie tylko z całej Polski, bo to wcale nie wrocławianie oglądają nas na YouTubie, oni przychodzą do nas, ale też spoza granic, bo to pokazuje, że z ważnymi rozmowami, z ciekawymi książkami jesteśmy w stanie dotrzeć naprawdę, naprawdę bardzo szeroko, a mówiąc w skrócie, po to Dom Literatury powstał, żeby wspierać twórczynie i twórców, ale przede wszystkim, żeby zachęcać ludzi do czytania i pokazywać im, że jest rozrywką, oczywiście, rozwija, oczywiście, ale jest też ogromnie, ogromnie ważne dla całego naszego życia.
11: To jakie plany na następne 10, 20, 30? Możemy tak dojechać do stówki na przykład.
10: Znajdujemy się w mieście, w którym jest Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, więc tak, myślimy o jakichś 100, 200, 300 do przodu. Na pewno będziemy rozwijać to, co widzimy, że się sprawdza, czyli właśnie czasopisma, nie tylko w wersji internetowej, ale też w wersji papierowej. Będziemy wydawać kolejne książki, dużo poezji, z której warstwy słyną. Działamy też coraz mocniej nad takim rozwojem programu Wrocławia Miasta Literatury UNESCO. Wrocław do tej sieci dzięki aplikacji, którą przygotowaliśmy, wszedł w roku 2019, a tutaj już myślimy o tym, to już jakby nie chodzi tylko o to, żeby się spotykać i o książkach rozmawiać, ale zobaczyć, jak przez literaturę możemy zmieniać świat. To oczywiście brzmi bardzo górnolotnie, ale ma też bardzo praktyczny wymiar. Zaczęliśmy organizować takie spotkania, które pokazują, jak literatura może pomóc nam zdiagnozować różne problemy współczesności i szukać rozwiązań, bo ja bardzo wierzę, że literatura tą moc sprawczą ma i że nie tylko naukowcy, ale też właśnie pisarki i pisarze mogą nam mówić o tym, co się dzieje i co możemy zrobić, żeby uciec od katastrofy, która nadchodzi. Działamy też mocno w polu wolności słowa i wolności wypowiedzi artystycznej. Wrocław jest w Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia. U nas we Wrocławiu operatorem jest właśnie Dom Literatury i będziemy i staramy się i cały czas mamy rezydentów, którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania zamieszkania, żeby znaleźć schronienie w innym mieście. W tej chwili przebywa u nas Andrzej Hadanowicz, białoruski tłumacz, pisarz, poeta, ale też juror Angelusa. I te działania we współpracy już międzynarodowej są dla nas bardzo ważne, bo one pokazują, że to, co nam się wydaje oczywiste tu i teraz, czyli że każdy może usiąść, napisać i wydać, jak znajdzie pieniądze, co tylko zechce, w pewnych krajach i w pewnych kręgach to jest kwestia życia lub śmierci. I że trochę naszą odpowiedzialnością, ale też szczęściem jest to, że możemy te osoby i te wartości wspierać.
11: Kto jeszcze tutaj we Wrocławiu znalazł schronienie?
10: Pierwszym naszym rezydentem był Omar Abdul Nasser z Iraku. Był u nas 2 lata. On uciekał z Mosulu w trakcie, kiedy była wojna. Potem ruszył na kolejne stypendia, a tu we Wrocławiu odnalazł sobie grupę muzyków i robił takie performanse muzyczno-poetyckie. Był też naszym rezydentem Władimir Niaklajał, czyli no, chyba największy współczesny bard dla diaspory białoruskiej w Polsce, który wciąż też tam mieszka we Wrocławiu.
11: Chciałam zapytać o to czytelnictwo. Jak z twojego punktu widzenia czytelnictwo wygląda we Wrocławiu?
10: Są nawet badania, to prowadzi między innymi nasza Miejska Biblioteka Publiczna, że we Wrocławiu czytelnictwo wygląda lepiej niż w Polsce. Oczywiście też w dużych miastach ono wygląda lepiej niż w całej Polsce. My nie narzekamy na brak zainteresowania czytelników i czytelniczek, natomiast zdajemy też sobie sprawę, że to są wszystko pewne bańki i że żeby naprawdę zachęcać ludzi, musimy trochę wyjść poza tą naszą strefę komfortu. Czyli cały czas jest ogromny potencjał do działania, a żeby do tych osób, które same po książkę nie sięgną, dotrzeć, no to trzeba też robić rzeczy niestandardowe, bo trudno jest taką osobę zaprosić na performance poetycki czy na spotkanie o przekładzie literackim. Dlatego staramy się działać też jakby poza naszą siedzibą i w pozastandardowy sposób. I tu chciałam wspomnieć o takiej miejskiej akcji, która trwa we Wrocławiu już prawie rok i nazywa się Wrocław Czyta, która polega na tym, że jedzie sobie po Wrocławiu tramwaj, który nazywa się Wrocław Czyta i jest książkami właśnie oklejony. I w nim co miesiąc rozdawane są książki i tu już docieramy do publiczności takiej zupełnie, która nie oni muszą przyjść do nas, tylko my przychodzimy do nich, a jednocześnie są informowani i o tym, co można znaleźć w bibliotekach i o tym, co można znaleźć w księgarniach. Więc nawet jeśli ten poziom czytelnictwa we Wrocławiu jest wyższy niż w Polsce, no to nie oszukujmy się, w Polsce, mówiąc brutalnie, szału nie ma. I jeżeli mówimy o tym, czy dom literatury ma perspektywę pracy na wiele lat do przodu, zdecydowanie absolutnie tak.
11: Trochę, żeby to czytelnictwo podnieść, trochę, żeby ludzie częściej właśnie sięgali po książki, szli do biblioteki, którą mają najczęściej na osiedlu.
10: No 38 filii we Wrocławiu, plus mamy siedzibę Biblioteki Dolnośląskiej, ale to jest dużo więcej. My się coraz bardziej przyzwyczajamy do czytania tekstów krótkich, a więc też tracimy zdolność rozumienia
11: i
10: skupienia i przede wszystkim krytycznego myślenia. Żyjemy w świecie fake newsów, żyjemy w świecie tekstów tworzonych nie przez człowieka, w świecie manipulacji także poprzez słowo i właśnie kontakt z literaturą, z dłuższymi tekstami, które budzą wyobraźnię, ale też nasze zdolności kognitywne, jest tak naprawdę niezbędny i żeby przetrwać, i żeby świadomie uczestniczyć we współczesnym świecie. No, dlatego niezwykle ważna jest współpraca ze szkołami i to też się staramy robić, choćby wychodząc do szkół z lekcjami poetyckimi, bo tak, to jest jedyna szansa na to, że będziemy rozumieć nasz świat za kilkadziesiąt lat i to, co się w nim dzieje. Będziemy w stanie rozumieć, na czym ten świat został zbudowany. Nie odetniemy się od tego dziedzictwa, które właśnie nie jest cyfrowe i łatwe w przyswojeniu, więc ja bardzo trzymam za to kciuki. A do nas też przychodzą młodzi ludzie i to jest bardzo, bardzo pocieszające. I też otwierają się bardzo

0: to on nawet mu się zdarza, że ci młodzi ludzie sami mają ochotę się podzielić, bo oni dopiero wtedy tak naprawdę właśnie odkrywają, że to nie tylko Szymborska, Miłosz, Różewicz, Herbert i Słowacki, Mickiewicz, ale że poetki i poeci to są młodzi ludzie jak oni, którzy mówią dokładnie ich głosem, bo język się rozwija i poezja jest takim miejscem, gdzie język najbardziej nadąża za rzeczywistością.
1: To czego wam życzyć na te 10 urodziny?
0: No przede wszystkim właśnie coraz to nowych odbiorczyń i odbiorców, bo myślę, że to jest to, do czego dążymy i co pozwala nam też żyć, kontakt z czytelniczkami i czytelnikami, no i może takich właśnie wspaniałych gości jak tych na 10-lecie. Ja bym sobie życzyła, żeby taki festiwal we Wrocławiu był co roku.
1: To była Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury. O tych urodzinowych imprezach będziemy jeszcze pewnie mówić nieraz, no bo do grudnia trochę czasu zostało. Ale jak już o grudniu mówię i o książkach mówię, to pamiętajcie, że w grudniu Wrocławskie Targi Dobrych Książek. W tym roku między 4 a 6 grudnia, jak zwykle w Hali Stulecia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Tandemy, cargo, handbajki czy elektryki. Takie rowery można też wypożyczać w miejskim systemie we Wrocławiu, a te ostatnie można teraz wypożyczać taniej.
7: Do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
6: Jak wypożyczać we wrocławskim systemie te tak zwane rowery niestandardowe? O tym posłuchacie u nas. Najpierw odwiedzimy jednak Kino Nowe Horyzonty, gdzie po wakacyjnej przerwie wracają stałe cykle filmowe.
8: Jesień, więc my mocno wracamy z naszymi cyklami. Daniel Ratuszniak, dyrektor Kina Nowe Horyzonty. Przede wszystkim cykl Między Słowami. Cykl, który prowadzimy już od wielu lat i to są comiesięczne spotkania. Przyglądamy się filmom od tej strony, można powiedzieć, psychologicznej, wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej.
6: I to jest także film plus rozmowa.
8: Zgadza się. Czyli najpierw mamy właśnie film, a po filmie mamy wspólną rozmowę. W październiku jeden z takich dosyć ciekawszych filmów, który będzie wchodził do kin, Digger pana Alejandro Iñárritu, a 5 listopada, to już tutaj świadomie, żeśmy zaprogramowali, jeden z moich ulubionych filmów, czyli 3 billboardy z Ebbing, Missouri.
6: A czemu ulubionych? Ja go nie znam.
8: O jest. Przede wszystkim ze względu na genialną rolę z Frances McDormand. Ten film właściwie był pisany dla niej i to, co ona tam zrobiła w tym filmie, to jest naprawdę coś fenomenalnego. Czyli historia matki, takiej naprawdę mocno zranionej, nie będę zdradzał szczegółów, mocno skrzywdzonej i jak ona sobie z tym tematem radzi, a właściwie jak ona sobie radzi z tym złym światem wokół niej.
6: No, tych filmów, które mają taki potencjał mówienia o emocjach, o uczuciach jest pewnie dużo do wyboru, ale to nie jedyny cykl w Nowych Horyzontach, więc co jeszcze?
8: Tak, jeżeli jesteśmy w tym kręgu, to oczywiście powracają nasze neuroprojekcje, czyli Asia Wojsiat. Wybieram film wspólnie z Dominikiem z Watching Closely, więc ja jestem bardzo ciekaw spotkania i tej analizy właśnie od strony neurotycznej.
6: I to są spotkania raz w miesiącu, czy nieregularnie?
8: Staramy się, żeby one były raz w miesiącu, oczywiście patrzymy też na kalendarz i dostępność Asi Wojsiat.
6: Historia kina też jest u Państwa.
8: Tak, Akademia Kina Światowego, czyli nasz sztandarowy projekt wraca. Zaczynamy kolejny semestr. Spotkania zawsze są we wtorek o godzinie 17. Tylko pamiętajmy o tym, że o 17 startuje wykład. On trwa półtorej godziny, ale można również śmiało przyjść na sam film. Film startuje około godziny 18.30. Ja już jestem tak daleko w tym całym programie, że patrzę właściwie na kończący film ten semestr. Będą to godziny Stevena Daldry'ego.
6: A o jakim przedziale teraz czasowym, analizowanym czy oglądanym mówimy?
8: Ten semestr będzie oscylował wokół kinematografii ostatnich lat, czyli gdzieś tam od 1990 do czasów współczesnych.
6: No i co jeszcze? Na co jeszcze zapraszamy?
8: Jeżeli ktoś jeszcze chciałby bardziej porozmawiać o filmach, to zapraszamy do dyskusyjnego

0: Klubu Politechniki w KNH. Te spotkania mamy dwa razy w miesiącu. Program na październik jest bardzo przewrotny, bo się nazywa Każda potwora znajdzie swego amatora. 14 października Potwory i spółka, animacja, ale bardzo sympatyczna i sądzę, że już troszeczkę zapomniana. Natomiast 21 października Witajcie w Hope. Tutaj akurat będzie film premierowy, mocne kino, gorąco polecam.
1: Czyli tutaj z kolei jest tak, że każdy miesiąc ma swój temat?
0: Tak, staramy się wybrać jakieś takie hasło przewodnie i do tego hasła właśnie dobrać dwa ciekawe tytuły. Oprócz tego, że w naszym kinie goszczą filmy, to oczywiście też są pokazy specjalne i transmisje, retransmisje oper. I to naprawdę na tym najwyższym poziomie jest, bo z Metropolitan Opera. Startujemy już właściwie w październiku.
1: I to jest tak, że cały program sezonu możemy sobie sprawdzać na stronie?
0: Tak, tak. Cały sezon oper mamy już opublikowany, bilety są w sprzedaży, szczegóły i konkretne tytuły można sprawdzić na naszej stronie internetowej.
1: No właśnie, jesień to jest chyba taki moment, kiedy jest dużo, dużo premier, dużo filmów wchodzi do kin. Lalka jest taką, no, zapowiadaną.
0: Tak, zgadza się. Jesień zaczyna się z przytupem i zaczyna się z taką naprawdę dużą premierą, czyli Lalka. Premiera 30 września, ale my już zapraszamy 29 września na specjalny pokaz na wrocławską premierę Lalki, organizowana z wytwórnią filmów fabularnych. W tym momencie już mamy zapowiedź, że na pewno będzie z nami producent filmu pan Drabik, ale również będzie aktorka odtwórczyni pani Łęckiej.
1: Też we wrześniu Lalka, ale w postaci serialu, ma swoją premierę na jednej z platform streamingowych, a zdjęcia do tego serialu były nagrywane między innymi we Wrocławiu. Na przykład na Szajnochy, na Placu Uniwersyteckim czy na Partynicach. Partynice to zresztą, zmieniając temat, całkiem niezły teren do jazdy rowerem, a o tym właśnie będzie teraz u nas. Z okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego operator systemu firma Nextbike zrobiła badania i wychodzi z nich na przykład, że najwięcej osób wypożycza miejskie jednoślady kilka razy w miesiącu, a ponad połowa użytkowników jeździ na nich krócej niż od 2 lat. Też sprawdziłam, co sądzicie o miejskich rowerach.
2: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
3: W sumie jest dużo rowerów, no i w sumie spoko, stan jest dobry.
1: Nie miałeś jakichś takich przygód, że próbowałeś wypożyczyć i nie działał, albo coś nie dało się wypożyczyć, coś z Kacią, nie wiem?
3: No może raz na 10 rowerów tak się zdarza, ale tak nie za często, nie?
1: Co się zdarzyło?
3: No może, że jakieś koło zepsute, coś takiego.
4: Korzystałam 2 lata temu, teraz jakoś mi nie po drodze, ponieważ blisko mojego miejsca zamieszkania niestety nie ma, bo mieszkam tymczasowo na Stabłowicach, więc tam z tym trochę gorzej, ale jak wcześniej mieszkałam w centrum na Popowicach, to korzystałam.
5: Ja chciałam skorzystać jeden raz, ale nie miałam helmeta? Kasku ze sobą. Tak, no ale to jest fajnie, że jest taka możliwość, ale oczywiście lepiej jest wynajmować nie pominutnie, a na kilka minut.
4: Jednocześnie. Ja się boję na tych rowerzach jeździć.
1: Czemu?
4: Nie wiem, że tak strasznie mnie, że ja kogoś może zabić rowerzem, kiedy będzie jeździć.
5: A, ja wiem, czego ja się bałam, że będzie ciężko kręcić pedale.
1: Czyli dlatego na wszelki wypadek kask pani chciała mieć.
5: No tak. Ja mam dziecko i muszę podawać też przykład.
6: Korzystałem wielokrotnie i korzystam nadal.
1: Dlaczego?
6: Własnego nie posiadam, więc dla mnie to jest zawsze większa mobilność, a czasem preferuję rower niż komunikację miejską.
1: A jak pan ocenia stan rowerów? Zawsze wszystko jest w porządku? Problemy z wypożyczeniem są czy nie? Czy wszystko jest gładko?
6: Przeważnie w porządku jest. Czasami oczywiście zdarzają się sytuacje takie kryzysowe, ale przeważnie z porządku stan techniczny rowerów.
1: Wrocławski rower miejski ma, jak już wspomniałam, 15 lat i ta rocznica przynosi wypożyczającym jednoślady prezenty. A teraz o szczegółach.
2: Aktywnie we Wrocławiu.
7: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od końca sierpnia w zasadzie mamy większą możliwość wypożyczania rowerów elektrycznych. Do tej pory we Wrocławiu mieliśmy ich 100 sztuk. Od końca sierpnia mamy o 50 sztuk więcej, czyli 150 rowerów elektrycznych, które mogą wypożyczać użytkownicy, jest dostępnych na ulicach Wrocławia. Co więcej, oprócz tego, że jest ich więcej, jest również również niższa cena. Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę. W przypadku rowerów elektrycznych, w odróżnieniu od tych standardowych, których we Wrocławiu mamy 2400, obowiązuje stawka od pierwszej minuty jazdy, czyli stawka płacimy od razu, gdy tylko wypożyczymy rower. Natomiast przypomnę, że te rowery standardowe, tam przez pierwsze 20 minut jeździmy bezpłatnie.
8: Rowery elektryczne, może dopowiedzmy, o czym mówimy tak dokładnie.
7: No właśnie, rowery elektryczne to tak naprawdę są rowery ze wspomaganiem elektrycznym, bo jako takiego roweru elektrycznego w przepisach nie mamy opisanego, także są to rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Polega to na tym, że jadąc mamy wspomaganie, czyli pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę. Czyli jeżeli już jedziemy, jeżeli rower osiągnie tę prędkość, to wówczas już nie mamy wspomagania. Możemy oczywiście szybciej jechać, jeżeli pozwala nam na to siła naszych nóg. Natomiast do 25 km mamy takie wspomaganie. To jest doskonałe rozwiązanie dla osób, dla których rower wydaje się takim środkiem transportu bardzo wymagającym. Gdzieś muszą przejechać do pracy na przykład i się boją, że się spocą, zmęczą i przyjadą już wyczerpani. Poza tym być może niektórym się rower elektryczny kojarzy z tymi nieszczęsnymi pojazdami, które przypominają rowery, na których jeżdżą niektórzy użytkownicy, zwłaszcza dostawcy jedzenia. To nie są rowery, to są tak naprawdę pojazdy, które tylko je przypominają, bo w większości one są wyposażone w manetkę gazu, czyli można nimi jechać i osiągać duże, znaczne prędkości bez konieczności pedałowania. Ich moc silnika jest o wiele wyższa niż ta, która jest dostępna i możliwa dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Także we Wrocławiu oferowane przez firmę Next Bike rowery ze wspomaganiem elektrycznym spełniają oczywiście wszystkie warunki roweru ze wspomaganiem elektrycznym, nie stwarzają takiego niebezpieczeństwa jak te pojazdy, które potrafią się na drogach dla rowerów rozpędzić nawet do 50 km na godzinę.
8: A czy wrocławianie są zainteresowani ich wypożyczaniem?
7: Jest to oferta ciekawa, bo tak jak powiedziałam, można o wiele zwiększyć swój zasięg dojazdu, więc też zauważamy, że te rowery są wypożyczane. Wiadomo, te rowery standardowe, których wypożyczenie przez pierwsze 20 minut jest darmowe, będą i cieszą się największą popularnością, ale elektryki, jak też widzimy po tym, że dostawiane są kolejne pojazdy, również ich atrakcyjność jest i wrocławianie z nich korzystają.
8: A jeszcze dopowiedzmy, bo może niektórzy nie wiedzą, te rowery ze wspomaganiem elektrycznym to są nie jedyne takie niestandardowe pojazdy, które można wypożyczać. Jakie jeszcze możemy sobie wypożyczyć za dopłatą?
7: Właśnie te dopłaty, jeśli chodzi o niestandardowe rowery, oprócz elektryków, one są bardzo niewielkie. Czasami można nawet na 24 godziny wypożyczyć rower i za niego zapłacić 10 zł raptem. Te rowery niestandardowe, o których mówimy, to są handbajki, to są takie rowery dla osób z niepełnosprawnością. Są również rowery cargo, rowery towarowe, które również można wypożyczyć. Taki rower jest podstawiany wówczas na konkretną stację. Są również tandemy, czyli dla romantyków. Jeżeli chcielibyśmy sobie razem na romantyczną wycieczkę pojechać, to takie tandemy również można wypożyczyć. I mamy również rowery dziecięce. Te również są dostępne w ofercie rowerów niestandardowych. Żeby wypożyczyć taki rower niestandardowy, musimy sobie zarezerwować taką usługę w aplikacji. Wówczas taki rower jest podstawiany na jedną z pięciu wybranych przez nas stacji. Te informacje wszystkie znajdziecie Państwo w aplikacji. Ceny również są tam podane. Tak jak mówiłam, to są ceny bardzo przystępne, więc zachęcam do próbowania, zwłaszcza rowerów towarowych, bo to jest fajna opcja, żeby spróbować, czy na przykład zakupy takim rowerem towarowym będą dla nas czymś, jakąś fajną alternatywą do jechania samochodem gdzieś do centrum handlowego, ale również na wycieczki. Rower cargo się super sprawdzi, pakujemy rzeczy na biwak i jedziemy po prostu do parku. No i to jest super zabawa.
8: I takimi pojazdami można pojechać też poza Wrocław?
7: Owszem, pojazdami, rowerami miejskimi możemy jeździć poza Wrocław, co więcej możemy je tam parkować, ponieważ mamy podpisane do naszego systemu wrocławskiego roweru miejskiego, który już teraz jest rowerem aglomeracyjnym, bo przystąpiło do niego również 5 gmin ościennych, czyli Kobierzyce, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Czernica i Siechnice. Także możemy tam zaparkować. Również w aplikacji pojawiają się informacje, gdzie można oddać rower za darmo, bo pamiętajmy, że poza stacjami, gdy oddajemy rower poza stacjami, również we Wrocławiu, naliczana jest dodatkowa opłata. A gdy zaparkujemy przy stacji, to takiej opłaty nie musimy uiszczać. Warto również zaznaczyć, że w jedną stronę zawsze, jeżeli chcielibyśmy się przejechać na przykład do kątów wrocławskich i tam pozwiedzać rowerowo, to możemy w jedną stronę pojechać rowerem, zostawić tam, zaparkować rower przy stacji kolejowej, bo zazwyczaj właśnie w okolicach stacji kolejowych są te stacje roweru miejskiego usytuowane i na przykład w powrotną podróż już się udać pociągiem, jeżeli na przykład już nie będziemy chcieli korzystać z roweru. Także opcji jest dużo, zachęcam do takiego właśnie sprawdzania i takich podróży multimodalnych, czyli z wykorzystaniem różnych środków transportu, bo to się może okazać naprawdę fajna alternatywa do tych podróży samochodem, gdzie tkwimy w korku i uważamy, że tak po prostu już musi być.
1: Według badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Nextbike najczęściej wrocławskie rowery miejskie wypożyczamy właśnie na wycieczki. Do pracy dojeżdża na nich niecałe 35% badanych, a niemal 30% używa ich do szybkiego przemieszczania się po centrum Wrocławia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, jak nas widzą, czyli o najnowszym badaniu wizerunkowym, a to badanie pokazuje, że Wrocław jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce pod względem jakości życia, rozwoju zawodowego, akademickości i nowoczesności. A o tym, co jeszcze mówi nam to badanie, rozmawiam z Radosławem Michalskim, dyrektorem Departamentu Marki Miasta we Wrocławiu.
2: Nasz Wrocław.
13: Rzeczywiście badania przygotowywane przez IBIMS przy współpracy socjologów Uniwersytetu Warszawskiego na reprezentatywnej próbie ponad 1000 ankietowanych respondentów i chyba jedyne badanie, które zlecamy w ogóle jako departament. Robimy je raz w roku, żeby zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o postrzeganie miasta poza miastem. To znaczy, rzeczywiście w tym jednym, jedynym badaniu mieszkańcy Wrocławia są wykluczeni z odpowiedzi, ponieważ chcemy zobaczyć, jak działają to wszystko, co się dzieje w Wrocławiu, jak działa poza jego granicami. No i rzeczywiście w tym badaniu tegorocznym, bo robimy je rzeczywiście co roku, wychodzi nam, że wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia. Mówimy tutaj o osobach, które albo rozważają przeprowadzkę, to tam mówimy o pułapie blisko 30% respondentów i ponad 30%, jeżeli mówimy o tych, którzy deklarują, że w ciągu dwóch najbliższych lat rozważają przeprowadzkę ze swojego miejsca zamieszkania. Wrocław najsilniej rezonuje na województwa ościenne, ale też jeżeli chodzi o wschodnią ścianę. Co jest ciekawe i właściwie pokrywa się z tym, o czym wiemy, tylko analizujemy to za każdym razem, żeby wiedzieć, gdzie należy rozłożyć akcenty komunikacyjne w naszych komunikatach wysyłanych poza Wrocław, to nie przekonujemy jedną konkretną rzeczą, a całością. Wrocław jest skonstruowany synergicznie, to znaczy mamy tutaj bardzo dobrze rozbudowane środowisko akademickie i ono nam mówi o tym, że warto tu przyjechać, bo jest z czego wybierać i tak samo pokazują to ci, którzy rozważają znalezienie swojego miasta do studiowania, ale gdybyśmy walczyli samą akademickością, no tutaj mamy poważną konkurencję, bo tak naprawdę Kraków wypada w bezpośrednich rankingach lepiej, Warszawa również jest w czołówce, no ale jeżeli dodamy sobie do tego na przykład ofertę kulturalną miasta, dołożymy do tego możliwości komunikacyjne Wrocławia, zwłaszcza przy rozbudowie portu lotniczego, to znaczy, że łatwo stąd wyskoczyć chociażby na City Break gdzieś na weekend. Jeżeli spojrzymy na zakłady pracy i inwestycje międzynarodowe, czyli student jest w stanie znaleźć sobie zajęcie jeszcze w trakcie studiowania, a natychmiast po studiach właściwie jest rozchwytywany, jeżeli tylko chce się zaangażować i pracować we Wrocławiu. Jak do tego dołożymy bezrobocie, które oscyluje w przedziale 1,6-2%, czyli właściwie go nie ma w mieście, czyli każdy, kto tu przyjedzie, znajdzie pracę, może nie od razu pracę marzeń, ale ma punkt zaczepienia, od którego może zacząć, to rzeczywiście te wszystkie elementy składają się na poczucie tego, że Wrocław jest dobrym miejscem do życia dla tych, którzy chcą się rozwijać i planują swoją karierę zawodową czy akademicką.
12: Troszeczkę to spróbujmy rozłożyć na czynniki pierwsze. Co mieszkańców innych miast przyciąga do Wrocławia? Co się we Wrocławiu podoba?
13: Mamy to rozpisane w kilkunastu punktach. Zachęcam też do tego, żeby zapoznać się z raportem. On jest publicznie dostępny. Można sobie zobaczyć tam każdy z tych elementów, bo one są podzielone także na grupy wiekowe, na płeć. Ale patrząc na to, co jest interesujące we Wrocławiu, to nasi respondenci zwracali uwagę na łatwość w znalezieniu pracy, dobrej pracy, ofertę kulturalną, poczucie bezpieczeństwa i zdolności komunikacyjne miasta, to znaczy to, z kim on jest połączony, bo mówiliśmy o porcie lotniczym, który rzeczywiście w tej chwili poszerza swoją ofertę, ale chociażby i Wrocławski Dworzec Główny, choć w tej chwili można powiedzieć, że koleje polskie muszą pracować nad jego większą wydolnością, ale to właśnie ze względu na to, że jest bardzo popularną destynacją. Dość powiedzieć, że co nam wyszło w badaniach turystycznych akurat i nie w tych, o których dzisiaj mówimy, że turyści z Czech, dla których Baltic Express miał być okazją do podróży nad morze, w znakomitej większości zdarza im się wysiadać właśnie we Wrocławiu i tutaj zostawać, zwiedzając Wrocław, który zdaje się powinien bardzo przypominać im Pragę pod wieloma względami, a jednak bardzo jakoś zapadł im w serca. Myślę, że może przez swój piwny klimat, być może właśnie ze względu na to podobieństwo, na te podobieństwa wszystkie związane z Czechami i czeską duszą. Kiedy mamy tutaj jarmark bożonarodzeniowy, to szczególnie wielu Czechów widać na nim, ale i bez jarmarku jest to jedna z ciekawszych krajów, jeżeli chodzi o zainteresowanie naszym miastem.
12: Coraz więcej osób docenia ofertę gastronomiczną Wrocławia. To przez lata była taka gruba dyskusja w Polsce, że trochę właśnie i Kraków nas wyprzedza, i Warszawa nas wyprzedza. To się powoli zaczyna zmieniać.
13: Myślę, że to się zaczyna zmieniać wszystkim siłą gastronomów. Ten geniusz losu Wrocławia, który przyciąga do niego różnych ludzi także spoza miasta, myślę, że też dlatego, że we Wrocławiu każdy może poczuć się wrocławianinem bardzo szybko, bo wciąż jeszcze jesteśmy miastem, które zbudowało się na nowo po 1945 roku i właściwie każdy był skądś. Tam trochę zostało w pamięci. Sprawia, że przyjeżdżają tutaj też ludzie z pomysłami. Widać to po środowisku startupowym, ponieważ Wrocław jest jedną z takich dolin krzemowych startupów w Europie i na świecie. I widać to po środowisku gastronomicznym. Widać to dlatego, że po pierwsze, gdzieś Wrocław zaangażował się mocno w markę Michelin, czyli w tę markę takiego najpopularniejszego na świecie przewodnika gastronomicznego, ale sam przewodnik nie robi roboty. Robią ją ci, którzy do tego przewodnika aspirują. Aspirują przez to, że prowadzą ciekawą kuchnię, że mają swoje marzenie, potrafią wokół tego marzenia zebrać ludzi, którzy z nim pracują. Przecież sam szef kuchni tutaj cudu nie zrobi, musi mieć dobrą ekipę wokół siebie, musi być liderem. No i tych liderów troszkę nam obrodziło, bo kiedy Wrocław w 2025 roku wchodził do przewodnika Michelin, to był najsilniejszym europejskim debiutem w historii. 22 lokale gastronomiczne się tam pojawiły, mimo że wówczas nie było gwiazdki, ale pojawiły się trzy wyróżnienia Bib Gourmand, czyli tak zwane rozsądne jakość za rozsądną cenę i do tego 19 lokali z rekomendacjami. Na rok 26 rozbił bank i właściwie uplasowaliśmy się na drugim miejscu za Warszawą. A wydawałoby się, że Warszawa i Kraków w szczególny sposób są w czołówce, bo od wielu, wielu lat były w przewodniku wymieniane. Warszawa, bo kiedyś, dawno temu przewodnik zmapował wszystkie stolice europejskie, a Kraków jako turystyczna destynacja zawsze sobie tam dobrze radził, a tymczasem Wrocław jest na drugim miejscu z dwiema gwiazdkami, w tym jedna dla pierwszej polskiej szefowej kuchni, więc myślę, że to troszeczkę pokazało silniej ten potencjał, wyeksponowało go. Zresztą w tym badaniu też o to pytaliśmy. Widzimy, że mamy troszkę do zrobienia, bo ile rozpoznawalność samego brandu gastronomicznego Wrocławia rośnie, no to powinniśmy jeszcze silniej zaangażować się w pokazywanie tych właśnie marek, które w przewodniku Michelin są. Ale nie chciałbym się skupiać wyłącznie na nich, bo kiedy spojrzymy na to, jak się Wrocław ładnie zbudował, to pamiętamy o ulicy Bogusławskiego, która kiedyś była takim zapomnianym rejonem miasta, w którym kręciło się filmy i to dekady temu. Dzisiaj jest to piękne pubowo-knajpkowe ciąg komunikacyjny, w którym takie lokale też mają swoje miejsce i nie są nie tylko studenckie, tam teraz każdy znajdzie coś dla siebie. Później mamy ulicę Włodkowice i właściwie dzielnicę wzajemnego szacunku, gdzie również pojawiło się trochę lokali takiej też dobrej jakości. Rynek i okoliczne uliczki tutaj również nie narzekają na brak pomysłów i konceptów, w których można się odnaleźć. Piwnica Świnicka jest to miejsce, o którym mówimy, że jest najstarszym, ciągle działającym lokalem gastronomicznym Europy, a pewnie i świata. Choć tutaj parę innych lokali próbuje z nami konkurować, ale trzymamy się swojego i właściwie na stałe była zżyta z ratuszem wrocławskim, bo pod nim się znajduje. To wszystko daje pewien klimat, ale zarazem też zbudowało się bardzo ciekawe środowisko gastronomiczne. A jak wymieniamy te wszystkie zaułki, to popełniłbym duże faux pas i błąd, gdybym nie powiedział o przestrzeni pomiędzy Mostem Pomorskim a Mostem Uniwersyteckim, bo tam właściwie było zagłębie przewodnika Michelin. Każdy z tamtych lokali w tym przewodniku figuruje, co też pokazuje, że czasami obecność obok siebie też motywuje nawzajem do podnoszenia jakości. Ale myślę też, że to środowisko restauracyjne, które pojawiło się przy okazji szkoleń, przy okazji spotkań integracyjnych, zbudowało się bardzo silnie. I sądzę, że większość z tych osób nawet nie walczy o to, żeby w przewodniku być, tylko walczy o to, żeby robić dobrą kuchnię, a walcząc o to, żeby robić dobrą kuchnię, siłą rzeczy sprawia, że środowisko się rozwija. No i dzięki temu, jak sądzę, mam taką nadzieję, bo tego nigdy nie wiem, ale bardzo mocno trzymam kciuki, żeby kolejne lata były jeszcze lepsze, jeśli o tę gastronomię chodzi.
12: I wzorem też takich zachodnich metropolii, zachodnich miast, coraz więcej bardzo dobrych lokali pojawia się, nie mówię, że na obrzeżach miast, ale też na osiedlach nie w ścisłym centrum. To przecież w Londynie bardzo, czy w Berlinie bardzo, bardzo częste zjawisko. I tutaj we Wrocławiu też.
13: Tak, bo wymieniliśmy sobie zagłębia restauracyjno-gastronomiczne, które siłą rzeczy sprawiają, że wokół siebie powstaje kilka lokali różnych branż. Przez branżę mam na myśli kuchnie regionalne, bo tutaj mamy też bardzo silnie reprezentowaną Azję i bardzo silnie reprezentowane Włochy. Więc wielką niespodzianką, bo Polacy są miłośnikami włoskiej kuchni. Ale jak spojrzymy na włocławskie osiedla, to rzeczywiście tak jest. I są takie klejnoty poukładane w różnych miejscach, do których ci, którzy są wyzbicielami specyficznego rodzaju kuchni, specjalnie dojadą, nadłożą drogi. To zresztą też jest dobre, dlatego że zagłębia restauracyjne mają to do siebie, że ściągają turystów, a wrocławianie też lubią skorzystać z dobrej oferty gastronomicznej i takie miejsca mają nie zawsze na swoim osiedle akurat to, które lubią, ale wiedzą, gdzie mogą dojechać i rzeczywiście wówczas bez natłoku turystycznego z takiego miejsca skorzystać.
12: Coraz więcej osób docenia takie zielone tereny, takie tereny rekreacyjne, że to ma coraz większe znaczenie właśnie w ocenie miasta, w tym, jak to miasto jest postrzegane, jak to teraz jest we Wrocławiu.
13: Ten raport nie oznacza, że u nas w mieście wszystko jest perfekcyjnie, idealnie i każde podwórko jest dopieszczone i dopięte na ostatni guzik. To tylko oznacza, że rzeczywiście generalny wizerunek Wrocławia jest postrzegany w taki sposób, jako miasto szansy, jako miasto, w którym warto zainwestować, aby swoją przyszłość z nim związać. I ci, którzy patrzą z zewnątrz na Wrocław, rzeczywiście postrzegają go w dużym obrazku. Postrzegają go poprzez Odrę, która odżyła na nowo jako miejsce rekreacyjne Wrocławia. Pamiętam, bo jeszcze z dziadkiem spacerowałem sobie wzdłuż dzisiejszego bulwaru Dunikowskiego i on tak zupełnie nie wyglądał. Miało porośnięte chaszczami jakieś nabrzeże, właściwie nie było widać wody. Wzdłuż tego murku, jak się szło w kierunku Muzeum Narodowego, to jeszcze coś można było zobaczyć, a dzisiejsza Zatoka Gondoli była po prostu takim oczkiem wodnym, w którym można było spotkać lokalną faunę i florę, ale niekoniecznie jakąkolwiek aktywność turystyczną. Po rzece pływały 4 duże statki, jedna mała kaczuszka, to nazwa własna akurat tego stateczku, którym można było popłynąć przez kawałek rzeki. No a dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, bulwary Dunikowskiego odżyły, są miejscem stałych spotkań mieszkańców i spontanicznych, i tych chociażby zebranych wokół gastromiasta albo innych eventów, które się tam odbywają. Pięknie odnowiony Ostrów Tumski, na którego panorama rozlega się właśnie z rzeczonych bulwarów Dunikowskiego, również dobrze się prezentuje, a żegluga po Odrze, powiedziałbym, że w sezonie jest nawet tłoczna. Więc rzeka odżyła i stała się jednym z magnesów Wrocławia i bardzo dobrze, bo to pokazuje, że oswoiliśmy ją na nowo. Nie kojarzy nam się już wyłącznie z rokiem 97, również ważnym w historii Wrocławia, ale dzisiaj kojarzy się z ruchem turystycznym, rekreacją i takim fajnym spędzaniem wolnego czasu. No i przestrzenie zielone we Wrocławiu. Wrocław rzeczywiście jest zielonym miastem. My dzisiaj rozmawiamy we wrocławskim rynku, patrzymy sobie na nasadzenia na placu Gołębim chociażby, których niedawno jeszcze nie było. Tu mowa o ponad 70 nowych drzewach, a to jest tylko symbol. Bo te drzewa, które nigdy parku nie zbudują, zresztą nie taki jest ich cel. Natomiast kiedy spojrzymy na te inwestycje zielonego Wrocławia, na to wszystko, co się zadziało nie tylko na staromiejskich bulwarach ciągnących się wzdłuż dawnych murów warownych miasta, ale też na te parki, które powstały w innych miejscach, na rezerwat przyrody, na nowe tereny zielone, to jest ich naprawdę sporo. I one służą dwóm celom. Po pierwsze, pokazują zielony Wrocław w sensie ekologicznym, nawet symbolicznie, ale też bardzo praktycznie, bo rzeczywiście te miejsca mają znaczenie ekologiczne, a po wtóre są miejscem przyjemnego spędzania wolnego czasu. Można przejść się tam na spacer, pojeździć na rowerze, pobiegać z psem. Myślę, że to jest coś, co w ogóle jest na mapie turystycznej Wrocławia dzisiaj. Po Wrocławiu podróżują turyści często szlakiem Krasnali. Tu widać szczególnie najmłodszych, którzy gdzieś z mapkami biegają i próbują zebrać je wszystkie. Ale ta zieleń wrocławska też skłania do tego, żeby sobie pospacerować. I stąd na przykład spacer z wrocławskiego rynku przez Ostrów Tumski w kierunku Hali Stulecia jest okazją do przyjemnego spędzenia czasu.
12: To na koniec powiedzmy jeszcze, jakie mamy zadanie domowe. Co nam ten raport mówi i co powinniśmy zrobić, żeby to postrzeganie miasta było jeszcze lepsze?
13: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że możemy na nie spojrzeć z dwóch poziomów. Pierwszy poziom chyba taki najistotniejszy. najistotniejszy. Mówiliśmy o tym, że badanie pokazuje synergiczne postrzeganie miasta. Synergiczne oznacza, że nie mamy u siebie Disneylandu, który ściąga turystów tylko w to konkretne miejsce, nie mamy jednego wielkiego zakładu pracy, do którego przyjeżdżają tylko ci, którzy szukają jego konkretnie, i nie mamy jednego kierunku studiów, który przyciąga młodych ludzi. To wszystko, co się tutaj dzieje, podobnie jak turystyka, i to porównanie jest dość istotne, zasadza się na czymś, co ludzie powiedzieli, że miasto jest dobre do życia. I to generalne poczucie, że miasto jest dobre do życia, zasadza się na tym, z czym ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, się spotykają. No bo tak jak sobie powiedzieliśmy, Wrocław wymaga jeszcze wielu inwestycji w wielu obszarach. Są dzielnice, w których osiedla, w których należałoby silniej wejść, jeżeli chodzi o remonty podwórek, to się dzieje, ale oczywiście nie wszystko naraz, nie wszystko w jednym momencie zadziać się może. Ale ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, mają poczucie, że wrocławianie są generalnie zadowoleni z życia w mieście. I to się przejawia na różne sposoby, no bo to nie jest tak, że spotykamy kogoś na ulicy i mówi: hej, fajnie mi się tutaj żyje. Raczej widać to po tym, w jaki sposób opowiadają o Wrocławiu, także na zewnątrz, w jaki sposób mówią do swojej rodziny i przyjaciół, kiedy do Wrocławia przyjeżdżają. Jak podchodzą do ludzi, których spotykają na ulicach, czy w miejscach, w których się zatrzymują, bo tutaj mówimy czy choćby o branży hotelarskiej, która też opiekuje się turystami w sposób szczególny, czy o branży gastronomicznej, którą dzisiaj omawialiśmy na każdy możliwy sposób, bo to w jaki sposób goście czują się zaopiekowani właśnie w tej gościnności sprawia, z jakim wrażeniem z Wrocławia później wyjadą. To wszystko rzutuje na to, że mają poczucie, że w Wrocławiu dobrze się żyje, ale za to odpowiadają w największej mierze mieszkańcy, którzy mają dobrą opinię o swoim mieście, to znaczy dobrze się w nim czują.
2: Nasz Wrocław.
12: W badaniu respondenci najwyżej ocenili to, że Wrocław jest atrakcyjny i przyjazny turystom. Takie 8 na 10.
2: Reklama.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. 2 lata mijają właśnie od ostatniej powodzi, którą we Wrocławiu dobrze pamiętamy, choć na szczęście nie zrealizowały się wtedy najgorsze scenariusze. Wrocławscy ekolodzy wspólnie z tymi z Polski i z innych krajów apelują teraz o bardziej zaangażowane działania w ochronie przeciwpowodziowej.
2: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
19: Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odry. Jeśli chodzi o to lato, nie było tak tragicznej sytuacji jak do tej pory, jak w 2024 roku. Nie było też złotej algi, ale mieliśmy katastrofę na jeziorze Pilchowickim, pomór ryb. Mieliśmy nawalne deszcze w Głuchołaza, które też zmyły kawał miejscowości. To jest coś, co jest mniej widoczne, ale to jest susza. W tym roku najbardziej dotknęła nas susza. To jest rok najgorętszy w Europie, 2,5 stopnia więcej niż średnia z wielolecia z XIX wieku. 29 lat temu mieliśmy tu powódź. W tym roku wielka susza i pomór ryb. I teraz to jest tak, że to są naczynia połączone. Susza i powódź to jest po prostu to samo. Jeśli nie mamy naturalnej retencji krajobrazowych, zrenaturyzowanych rzek, to jesteśmy zagrożeni powodzią i suszą. Co więcej, tą suszą, która jest znacznie groźniejsza niż ta, która jest widoczna, dlatego że jestem z wykształcenia hydrogeologiem i doskonale to widzę. Najgorsza susza jest to ta susza, której nie widzimy. Brakuje coraz częściej wód podziemnych. próbuje się wiercić coraz niżej, ale to nic nie da, dlatego że to są zasoby nieodnawialne. Te wody, które zczerpujemy, to są wody, które powstawały często kilkadziesiąt lat temu. Więc to rozwiązaniem jest renaturyzacja, rozwiązaniem jest ochrona mokradeł, rozwiązaniem są też ochrona retencji krajobrazowej. Czy to można robić? To jest problem, który występuje, uwaga, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, też w Niemczech. To jest sprawa międzynarodowa, sprawa dotycząca katastrofy klimatycznej. To jest kwestia też łączenia kropek, po prostu susza, powódź, pomór ryb, to jest po prostu to, co nas w tej chwili dotyka i oby ta sytuacja nie powtórzyła się z 2024 roku, ale nie mamy żadnej gwarancji. Niż genueński, które te się rozwiną na Morzu Śródziemie, dotkną nas katastrofalnymi opadami, większymi niż w 1997 roku, ale ja przypominam, że w tej chwili temperatura Morza Śródziemnego to jest w niektórych rejonach to jest powyżej 4 stopnie więcej niż średnia z wielolecia, więc nie mamy żadnej gwarancji, że powódź jeszcze w tym roku nawet nas nie dotknie, dlatego apelujemy o to, żeby zwracać na to uwagę.
20: Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Czas na Odrę. Małe takie wspomnienie, bo ja tu niedaleko mieszkałem tego miejsca. Właściwie ta woda płynęła tutaj takim dosyć wartkim nurtem, tą ulicą, także ulicą Kościuszki przez Wrocław, 29 lat temu w lipcu. I wtedy mówiono, że to jest powódź tysiąclecia, prawda? Że raz na tysiąc lat prawdopodobieństwo, że taka powódź się zdarzy. Minęło 27 lat i w Kotlinie Kłodzkiej, prawda, o czym w 24 roku, w Kotlinie Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach, powódź była wcale nie mniejsza. Dowód na to jest taki, że w Kłodzku samym, na wodowskazie, wody było o półtorej, w ogóle niewyobrażalne, o półtorej metra więcej, prawda, nie? Skąd to hasło naprawdę, ono nie jest wymyślone. Powódź jest dziełem człowieka. Jak człowiek nieumiejętnie przeciwdziała, prawda, albo wpisuje się w tereny zalewowe, wchodzi z budownictwem w tereny zalewowe, co ma miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, działa też, prawda, reguluje rzeki, buduje zbiorniki, które tworzą iluzję, prawda, ochrony przeciwpowodziowej, buduje wały przeciwpowodziowe, które tworzą często iluzję ochrony przeciwpowodziowej, bo przy dużych powodziach, takich, z jakimi mamy teraz do czynienia, to ludzie są bezradni właściwie. Ludzie muszą być przygotowani na ewakuację, ratowanie życia i swojego podstawowego majątku. Te działania, jak nie wiem, pogłębianie rzek w tej sytuacji suszy, pogłębianie Odry, żeby więcej wody się zmieściło w tej Odrze, powoduje inny skutek, bo na wypadek suszy powoduje drenaż właściwie. Do tej pogłębionej Odry spływają jeszcze wody sąsiednie i przesuszają jakby dodatkowo tereny. Tu trudno nie straszyć, jeśli ludzkość się nie zabierze za rozumne przeciwdziałanie temu. Rozumne, czyli nie regulację rzek, nie budowę zbiorników, jak nastąpiła po powodzi. My jesteśmy też częścią koalicji Ratujmy Rzeki. Eksperci koalicji po 2024 roku zwrócili uwagę, że setki milionów złotych, które wydano na naprawę skutków powodzi, właściwie zaskutkują zwiększeniem zagrożenia powodziowego. Dlaczego? Jednym przykładem, żeby nie... tą Białą Lądecką i inne rzeki, prawda? Zamiast renaturyzować to, co Czesi na przykład świetnie robią, widzieliśmy, jak oni to robią i im się to sprawdza. Uformowano tak zwane trapezowe koryto, czyli brzegi sformułowano w formie trapezu i rzeka jest teraz znowu w formie trapezu, która była już przez tą powódź, jakby można powiedzieć, rozbita i zróżnicowana. Znowu ją daliśmy do kubki w formie trapezu i wyprostowaliśmy koryto. Czyli taką rynną, nawet jak ona nie jest wybetonowana, ona jest z kamienia, bo tam są zwykle kamienie, taką rynną naprawdę na kolejna powódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze mocniej uderzy. To jest absurd, prawda, że my kompletnie nie wyciągamy wniosków jakby z powodzi, nie idziemy w kierunku wykorzystywania jakby tej sytuacji do takiej renaturyzacji rzek, która musi łączyć retencję, prawda, oczywiście musi łączyć retencję i musi łączyć ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, bo to jest to łączenie kropek, a idziemy jakby rozwiązaniami hydrotechnicznymi. My wówczas mówiliśmy, przyjeżdżali eksperci Banku Światowego po powodzi w tamtym roku, byłem akurat w ministerstwie, to teraz już dosyć ostatni akapit, i mówili mi, niekoniecznie musimy zbudować zbiorniki, prawda? Odchodzi świat od zbiorników, już wówczas, 30 lat temu. No ale poszło jak poszło i niestety trwamy w tym cały czas, bo gospodarka wodna jest, bym powiedział, najbardziej archaiczna w naszym kraju. Mówię to ze smutkiem, ale tak trzeba powiedzieć, że czyli... Mimo różnych deklaracji, prawda, o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takiej działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie takim pomysłem ujarzmiamy przyrodę. Ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy.
18: Jak słyszycie u nas teraz o ochronie przed powodziami, bo akurat mijają 2 lata od ostatniej powodzi, która przechodziła również przez Wrocław. Przekonajmy się teraz, jakie działania zdaniem ekologów należy podjąć i co właściwie oznacza renaturyzacja rzek.
20: W praktyce to oznacza tyle, że rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki. Poza te wały, a czasem likwidujemy wały, likwidujemy to trapezowe, Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów i Czesi tam w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów. To, oczywiście to nie zawsze się zdarzy, bo przyjdzie taka powódź czasami, że ona będzie, ale zadziwiająco ta naturalna rzeka jest w stanie dużo więcej wody przyjąć. Oczywiście renaturyzacja się musi w takich górach łączyć też z tym, co się dzieje niedobrego w lasach, bo powódź się zaczyna tam w tych lasach, w Kotlinie Kłodzkiej, jak już chwilę jesteśmy. Bo tam są drogi leśne porobione, wybetonowane i tak dalej. I w razie opadów tam się woda nie zbiera, deszcz się nie zbiera, on płynie błyskawicznie.
19: Na suszę i na powodzie potrzebujemy naturalnych dolin rzecznych, odsuniętych wałów, meandrujących rzek, retencji naturalnej krajobrazowej na obszarach leśnych i na obszarach rolniczych.
18: Tak na poziomie lokalnym, jak panowie oceniają to, co robi Wrocław? Bo słyszymy przy każdej inwestycji ogrody deszczowe, zachowywanie generalnie jakichś terenów podmokłych. Jak panowie oceniają skalę tego i wystarczalność?
20: No ja powiem tak, że niewątpliwie pozytywne jest, że Wrocław zaczął sadzić dużą, wysoką zieleń. To w kontekście zmian klimatycznych, no jak się jeździ, widać, prawda, nawet jest czasem za dużo tych drzew posadzanych, wydaje się, gęsto, więc to jest jakby pozytywne i same te działania jakby są, można powiedzieć, idą w dobrą stronę. No musimy mieć świadomość, że ta wyspa ciepła w Upały, to ona jest tutaj we Wrocławiu. Ja mieszkam pod Wrocławiem i to jest naprawdę około 9-10 stopni. Tu jest, nie wiem, 30, a u mnie jest 20, prawda, jak ja tam zajadę. I to ma miejsce, więc my jak najmniej betonu, prawda, tu jeszcze wydaje się jest sporo do zrobienia. Bym powiedział, chwaląc jakby te drzewa, zieleń, bym powiedział, że jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i na przykład zezwolenia, no to widzimy tak, że pod budynkiem, prawda, architekci zezwalają na to, że no mamy, nie wiem, 10-20% zieleni, a reszta jest jednak beton. Ja bym to odwracał, prawda, tam powinno być 10-20% betonu, a reszta powinno być zielenią, w tym wysoką zielenią. No tak mamy szereg miejsc, gdzie możemy pokazać, że nieśmiało to trochę idzie. Myślę, że wobec tego, co się będzie działo, co się już dzieje, że mamy temperaturę podniesioną o 2,5 stopnia w Europie i w Polsce też tutaj mamy około 2-2,5 stopnia, w miastach jeszcze więcej, bo właśnie ze względu na tą wyspę ciepła, w stosunku do czasów przedindustrialnych, no to wpływ negatywny na człowieka, też na niestety zgony ludzi, prawda, w trakcie upałów, no będzie rósł. I to także śmielej, bym powiedział, na Wrocław.
19: We Wrocławiu i w innych dużych miastach widzimy w tej chwili odwrót od tej betonozy, większa retencja, próbuje się wodę zatrzymywać i to jest dobry trend. Natomiast jeśli chodzi o zapobieganie skutkom suszy i powodzi, to przede wszystkim musimy na dużą skalę działać na obszarach rolniczych i leśnych, bo tam możemy dużo wody zatrzymać. Tutaj to są zmiany kosmetyczne, one poprawią trochę komfort życia w miastach, ale one nie uratują nas przed suszą i przed powodziami, dlatego bardzo ważne są działania w rolnictwie i w resorcie leśnictwa.
18: Na Dolnym Śląsku trwa jeszcze odbudowa infrastruktury po ostatniej powodzi, mówi pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński.
0: Wody Polskie konsekwentnie realizują zadania popowodziowe związane z przywróceniem do stanu technicznego obiektów przed powodzi, jak i skupiają się na realizacji zadań strategicznych, zadań przeciwpowodziowych dotyczące obszaru, którym zarządza RZGW we Wrocławiu. W 2024 roku zrealizowaliśmy łącznie 274 zadania popowodziowe na kwotę prawie 80 milionów złotych. W 2025 roku zrealizowano kolejne 318 zadań łącznie wartości prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo w ramach zakończonego projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły zrealizowaliśmy zadania, te najpilniejsze zadania związane chociażby z zabezpieczeniem zbiornika Topola, zabezpieczenie zbiornika w stronie śląskie, to jest na decyzji nakazowej, oraz szereg zadań związanych z umocnieniem, przywróceniem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, udrożnieniem cieków. Łączna wartość tych zadań to jest kolejne 212 milionów złotych. W tym roku również Wody Polskie realizują z RZGW Wrocław, RZGW Gliwice zadania na kwotę prawie 120 milionów złotych, z czego 74 miliony przypada na obszar działania RZGW w Wrocławiu. W tym roku zawarliśmy prawie 80 porozumień z samorządowcami na kwotę 18 milionów złotych, co pozwala w szybkim czasie transferować środki do tych miejsc, które zdaniem samorządowców są najbardziej newralgiczne. Równolegle RZGW realizuje szereg inwestycji strategicznych. W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań finansowanych z budżetu państwa, jak i z Funduszu Spójności, to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów. Ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie, jak chodzi o redukcję szczytu fali powodziowej, tak aby w bezpieczny sposób można było ją transferować w dół przez kaskadę zbiorników i chronić tym samym miejscowości zlokalizowane wzdłuż Nysy Kłodzkiej i kolejne Odry aż do Wrocławia. Prowadzone są również działania związane z odbudową zbiornika w stronie śląskie. Zakontraktowaliśmy w tym roku projektanta, wybraliśmy już wariant odbudowy. Będzie to nowoczesne rozwiązanie, urządzenie spełniające aktualne normy i przepisy. Rozpoczęcie prac będzie możliwe do końca przyszłego roku. Wtedy będziemy mieli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji. Innym elementem działań jest także opracowanie studium wykonalności programu redukcji ryzyka dla zlewni Nysy Kłodzkiej. Ono obejmuje analizę szerokich wachlarzy rozwiązań, odbudowy zbiorników poprzez działania strukturalne, działania niestrukturalne. Wszystkie dotychczas opracowane warianty w ramach programu redukcji ryzyka są w tej chwili analizowane przez zespół ekspertów. Te rozwiązania będą poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac studialnych planowane jest na koniec pierwszego kwartału przeszłego roku.
18: Jak dodaje pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński, łączna wartość inwestycji przeciwpowodziowych, które mają być realizowane na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższych lat, przekracza kilka miliardów złotych.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
21: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
22: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam Was dzisiaj na ulicę Oławską, bo tam, w samym centrum naszego miasta, między Rynkiem a Placem Dominikańskim, warto na chwilę zwolnić krok i spojrzeć na plenerową wystawę Kroniki Wrocławianek. To historie bohaterek, które żyły w różnych czasach, ale swoją pracą, odwagą, talentem i determinacją wpisały się na stałe w historię najpierw Breslau, a potem powojennego Wrocławia. Skąd pomysł na tę wystawę? No bo kiedy myślimy o historii miast, podręczniki i pomniki bardzo często podsuwają nam nazwiska polityków, generałów, architektów czy urzędników. I niestety zbyt rzadko pamiętamy, że równorzędnymi twórczyniami tego miejsca były kobiety. Na wystawie spotkamy sylwetki wybitnych naukowczyń, odważnych działaczek społecznych, pionierek architektury, niezwykłych sportsmenek i artystek, kobiety różnych epok, języków i tradycji, które łączyła jedna wspólna cecha – odwaga, niezwykły talent i determinacja, żeby zmieniać otaczającą je rzeczywistość, wbrew ograniczeniom, które były codziennością w ich czasach. O tym, jak wyglądało przywracanie tych zapomnianych biografii, jak wybierane były bohaterki i co te dawne wojowniczki mówią współczesnym wrocławiankom, porozmawiam dzisiaj z koordynatorką i realizatorką całego przedsięwzięcia, Małgorzatą Czaicką-Moryń, prezeską Fundacji Freja.
2: Ciekawostki o Wrocławiu.
23: Pionierki, liderki, wojowniczki Wrocławia, które to miasto nam budowały, a o których nie zawsze pamiętamy i właściwie czasem nie wiemy, że miały taki wkład w kształtowanie tego miasta.
4: Na wystawie będzie można poznać biografie, takie najbardziej podstawowe, kobiet, które działały jeszcze w Breslau przedwojennym, ale również, tak jak wspomniałaś, kobiet, które budowały Wrocław, na przykład w latach 40. Zofia Gumińska, Zofia Gostomska-Zarzycka i wiele innych pań.
23: Przyjrzyjmy się im nieco bliżej. Na kogo zwracamy uwagę?
4: Zwróćmy uwagę może przede wszystkim na osoby, o których wiemy niewiele, które w ogóle tak naprawdę nie pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Chociażby pierwsza doktorka na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z pierwszych doktorek w Niemczech, czyli w ówczesnym Breslau, Klara Haber-Immerwahr, o której tak naprawdę niemieckie uniwersytety wiedzą o wiele więcej niż my, gdzie Klara otrzymała swój doktorat, czy też zdobyła swój doktorat, bo otrzymała, nie można w tym momencie powiedzieć. A we Wrocławiu tylko jedna mała tablica mówi, i to naprawdę trzeba się natrudzić, żeby ją znaleźć, o tym, że Klara Haber-Immerwahr zdobywała tutaj swoje wykształcenie.
23: To były czasy, kiedy wcale o taki doktorat u kobiet nie było łatwo.
4: Zdecydowanie. Wiele naszych bohaterek to są pionierki, tak jak w tytule projektu, pionierki w jakiejś dziedzinie. Mamy wśród kobiet również Paulę Ohlendorf, niesamowitą społeczniczkę, działaczkę, która w naszym mieście zasłynęła i była pierwszą kobietą w Radzie Miejskiej Niemiec.
23: No, czyli taka społeczniczka, aktywistka, polityczka.
4: Zdecydowanie tak. Reprezentowała partię, niemiecką partię demokratyczną i działała na terenie całego miasta. Zresztą jej willa, w której prowadziła żłobek i przedszkole, znajduje się obecnie, no niestety już ma trochę inne zadanie, na Krzyckiej 35.
23: To kogo jeszcze zobaczymy na wystawie?
4: Zobaczymy jeszcze panią Hannę Gucwińską, która starszemu może pokoleniu kojarzy się z Kamerą wśród zwierząt i o której na pewno warto pamiętać, zwłaszcza we Wrocławiu. Dzięki niej zasłynął nie tylko zoo, ale również Wrocław w całej Polsce. Kogo jeszcze zobaczymy? Tak naprawdę możemy poznać jeszcze panią Alice Rosenstein i tutaj idę o zakład, że niewiele osób w ogóle kojarzy nazwisko pani Alice Rosenstein, która znowu pojawia się w informacjach neurochirurgów na całym świecie, ale we Wrocławiu nie wiemy o niej nic. Pani Alice Rosenstein była prawdopodobnie pierwszą kobietą neurochirurg w Niemczech, a może i na świecie, nie wiadomo. Zdobywała swoje doświadczenie we Wrocławiu właśnie na obecnej ulicy Komandorskiej 118-120, gdzie mieści się teraz Uniwersytet Ekonomiczny, ale przed wojną znajdował się drugi co do wielkości szpital.
23: Hanna Hirschfeldowa też?
4: Zdecydowanie tak. Panią Hannę Hirschfeldową, no nie mogło jej zabraknąć na naszej wystawie, aczkolwiek powiem szczerze, że 1000 słów, które chcieliśmy zamknąć jej biografię, to było bardzo trudne wyzwanie.
23: Trochę w cieniu, trochę zapomniana. Teraz zaczynamy przypominać jej historię, ale w ogóle chyba z historią kobiet tak jest, że nie do końca o niej pamiętamy.
4: To jest właśnie temat, czy też zadanie, któremu chcemy trochę podołać. To znaczy chcielibyśmy właśnie, żeby młodzież, do której tak naprawdę skierowany jest nasz cały projekt, poznawała historię Wrocławia, ale właśnie w kontekście tych biografii kobiet. I dzięki temu również poznawała te niesamowite, niezwykłe kobiety, które może i pani Hanna Hirschfeldowa była w cieniu swojego męża, ale wydaje mi się, że to na własne życzenie odrobinę, ale mimo wszystko ich małżeństwo z opowieści osób, które ich znały, uchodzi jednak za małżeństwo partnerskie.
23: To też te kroniki wrocławianek pokazują, jak wielokulturowe jest to miasto, że było budowane przez kobiety z wielu kultur. To nie jest taka jednolita, prosta historia tego miasta.
4: Zdecydowanie tak, bo mamy tutaj kobiety Niemki, mamy Żydówki, mamy Polki i na naszej wystawie, jak i podczas całego projektu, staramy się właśnie pokazać to, że kobiety z różnych kultur, różnych wyznań, o różnych sylwetkach budowały nasze miasto, czyli to, czym możemy się szczycić, czym możemy się cieszyć teraz.
23: Jak ważne jest to, żeby o tym pamiętać?
4: Ważne jest, żeby wydobywać te postaci, no w tym przypadku akurat kobiet, żeby mówić o historii nie o liczbach, nie o datach konkretnych, ale o osobach. I to jest nasze zadanie, żeby przywracać je, niektóre z nich przywracać pamięci, ale niektóre w ogóle odkrywać i dać również możliwość odkrycia innym.
23: No właśnie, myślę sobie, że to dla, nie wiem, jakichś młodych aktywistek, dziewcząt, polityczek może być motywujące. Zobaczyć takie biogramy, zobaczyć takie sylwetki, które w takich czasach nie do końca sprzyjających, ale potrafiły robić fantastyczne rzeczy dla tego miasta.
4: Oczywiście, że tak. Tutaj mamy niesamowite przykłady, na których możemy pokazywać młodym, możemy pokazywać młodym kobietom, dziewczętom w szkołach, co można było wtedy, pomimo tak jak powiedziałaś, tych niesprzyjających zupełnie warunków, że można było osiągnąć. Tak, jeżeli miało się samozaparcie, siłę, tą pasję w sobie, to można było bardzo dużo osiągnąć. Ale bardzo często też w tych biografiach, które poznawałam podczas przygotowania i wystawy z moimi koleżankami, czy też całego projektu, bardzo często one miały wsparcie ze strony swojej rodziny. To jest również bardzo istotne.
23: Jak mówimy o tej wartości edukacyjnej, to w projekcie jest też bardzo duży nacisk, kładziecie na to. Przygotowane są materiały edukacyjne, materiały, które nauczyciele mogą wykorzystać na lekcjach.
4: Oprócz materiałów, które będą mogli nauczyciele wykorzystać na naszej stronie, na której będzie można znaleźć i biogramy, rozbudowane biogramy kobiet, bo powiedzmy może jeszcze, że na każdej z plansz, która jest prezentowana podczas wystawy, znajdziemy również kod, który będzie nas kierował do rozszerzonej biografii kobiety. A również na tej stronie Kroniki Wrocławianek będziemy mogli znaleźć plakaty, które będzie można wydrukować, czy też scenariusze zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Nie poprzestajemy na tym, ponieważ bardzo ważne jest dla nas również zapraszanie nauczycieli i edukatorów, nauczycielek i edukatorek na spotkania i seminaria z nami. I takie pierwsze seminarium, drugie właściwie, bo pierwsze miało miejsce i cieszyło się bardzo dużą popularnością. Drugie odbędzie się 6 października.
23: I kto może na to seminarium przyjść? W jaki sposób można się, nie wiem, zapisać na to? Jaki jest program?
4: Organizujemy to wydarzenie wraz z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Kto może wziąć udział? Tak naprawdę nauczyciele wszystkich profesji, edukatorzy, ale również osoby zainteresowane, bo często odbiorcą naszych działań nie są tylko nauczyciele i edukatorzy, ale również osoby, które po prostu czują tą samą pasję, którą my mamy.
23: Czyli nauczyciel, który, nie wiem, na historii, na języku polskim, na WOS-ie będzie chciał przybliżyć uczniom sylwetki kobiet, które budowały tożsamość Wrocławia, będą mieć co, gotowe scenariusze?
4: Tak, będą mieć gotowe scenariusze, będą mieć w ogóle przykłady, jak można samodzielnie pracować i mam nadzieję, że będą mieć również inspiracje, jak budować własne scenariusze, ale też scenariusze są po to, żeby nauczyciele w tym swoim ogromie zajęć, które mają, żeby mogli już sięgnąć po konkretny scenariusz i po prostu go przeprowadzić. Ale oprócz wymienionych nauczycieli, bardzo jeszcze zapraszamy serdecznie nauczycieli klas 1-3, bo okazuje się, że z tymi dziećmi najmłodszymi można przeprowadzać niesamowite wydarzenia, festiwale związane z naszymi bohaterkami. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy taki 3-miesięczny, taki pilotażowy projekt w jednej ze szkół wrocławskich, gdzie dzieci poznawały najpierw z nami, pierwsze kroki stawiały z nami, jeżeli chodzi o bohaterki. Później pracowały ze swoimi paniami nauczycielkami. Po 3 miesiącach zorganizowaliśmy wydarzenie podsumowujące. Na wydarzeniu podsumowującym mieliśmy przede wszystkim pokazaną panią Hannę Hirschfeldową, pierwszą lekarkę tak naprawdę w powojennym Wrocławiu, jej piękne portrety. Ale mieliśmy wzorem Elfriede Reichelt, czyli pierwszej kobiety, która stworzyła atelier we Wrocławiu. Mieliśmy stworzone niesamowite fotografie, zdjęcia, fotografie, rysunki dzieci, ponieważ była to kobieta, która oprócz fotografowania osób, ona robiła coś niezwykłego. Ona fotografowała zwierzęta. I to nie tylko takie najpiękniejsze, więc staraliśmy się dzieciom pokazać Elfriedę jako fotografkę zwierząt. Co więcej, podczas tego wydarzenia zamykającego mieliśmy również wspaniałe plakaty. No, pani Hanna Gucwińska była pokazana jak Jane Goodall na plakatach, więc dzieci bardzo doceniły jej poświęcenie dla zwierząt, ale mieliśmy również konkurs, za który przede wszystkim dziękowali nam rodzice, ponieważ zrobiliśmy konkurs piosenki w stylu latinoamerykańskiej, a było to wszystko poprzedzone poznaniem sylwetki pani Izabeli Skrywan-Dziewiątkowskiej.
23: Powiedzmy troszeczkę właśnie o tej takiej artystycznej warstwie wystawy. Kto ją tworzył? Jak wyglądają portrety tych kobiet?
4: Wystawa stworzona została przez przeze mnie jako koordynatorkę, ale zaprosiłam do współpracy mojej koleżanki i zupełnie pewnie nikomu nieznaną artystkę, ponieważ na portrecie, na każdej z plansz mamy portret. My zdecydowaliśmy się na pokazanie każdej z kobiet tak, jak my ją widzimy. W tej kolorystyce, w jakiej my ją widzimy, jak my ją chcielibyśmy zapamiętać, my twórcy tej wystawy. Więc na wystawie zobaczymy portrety autorstwa pani Ireny Pluty, zobaczymy biogramy, które przygotowały historyczki, ale również zdjęcia wykonane w większości przypadków przez nas, zdjęcia, które pokazują w jaki sposób i czy w ogóle bohaterki są upamiętniane we Wrocławiu.
23: I są?
4: W wielu przypadkach tak, ale myślę, że na przykład jak było to w przypadku pani Hanny Hirschfeldowej, zaproponowanie na obecnym Wydziale Medycyny, zaproponowanie tej wielkiej postaci tablicy na pierwszym piętrze tego budynku, tablicy wielkości 20 cm na 10, to moim zdaniem jest za mało.
23: Potrzebujemy więcej. Potrzebujemy, żeby te kobiety były bardziej widoczne w tym mieście, bo jest coś takiego, że jak myślimy o historii, to ona jednak została zdominowana przez taki wizerunek męski.
4: Bo tak jest pokazywana w podręcznikach, bo w podręcznikach, czego uczą się nasi uczniowie, nasze dzieci, uczą się dat, bitew, ile osób zginęło, co się wydarzyło. Natomiast jeszcze raz powtórzę, historia to są ludzie i nie tylko i wyłącznie mężczyźni, chociaż jest to taki tak naprawdę najlepszy sposób podawania historii. Wielką bitwę wygrał, tak? Natomiast ktoś obowiązki mężczyzny w domu musiał przejąć, ktoś musiał zbierać i zajmować się, nie wiem, niedożywionymi dziećmi, ktoś miał pomysł i stworzył, tak jak na przykład pani Hanna Hirschfeldowa, właśnie podstawy pediatrii we

0: Oławskiej można oglądać do 7 października. A ja przypominam, że nieopodal, bo na ulicy Świdnickiej można zobaczyć kolejną wystawę, również plenerową, również o kobietach. Portrety laureatek ubiegłorocznego plebiscytu Wrocławianka Roku. A jak już przy tym temacie jesteśmy, przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatki. O tytuł mogą ubiegać się mieszkanki Wrocławia, których ważna społecznie i nieszablonowa działalność inspiruje innych i wpływa na rozwój Wrocławia. Kandydatury można zgłaszać do 16 października.
1: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. To żadna tajemnica, że Wrocław i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego. Teraz więc u nas o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
6: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
7: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
5: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica. Ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
7: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych. Nie tylko mówię o reżyserach, scenarzystach, ale też osoby, które zajmują się lokacjami filmowymi, którzy są operatorami. W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji. Właśnie to są małe procenty w skali całego filmu, ale właśnie dzięki dystrybucji w Polsce, czy z platform VOD, czy w momencie, kiedy film zostanie sprzedany do telewizji, to my też jako koproducent mamy z tego jakieś wpływy i te wpływy potem wrzucamy do naszej skarbonki o nazwie Fundusz Filmowy. I możemy dysponować nimi w kolejnym konkursie i w kolejnych rozdaniach tego funduszu w kolejnych latach.
5: Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, to jest te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
7: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania. Nie są głównym trzonem, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy milionów, paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach. Więc w momencie, kiedy my dysponujemy w funduszu prawie 2,5 milionem złotych, no to wiadomo, że to jest jakaś tam po prostu cząstka tylko danego filmu. A w przypadku, jeśli mówimy o dofinansowaniu 10 filmów, no to to są kwoty 600 tysięcy, 300 tysięcy.

0: 200 tysięcy, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo... bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie, w portfolio duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes. Mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych, właśnie no, chociażby w Cannes, piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc potem właśnie w tym momencie pojawiam się ja, która opowiadam o promocji, o potencjale regionu. Mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura wiejska, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten, ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
1: Rozmawiamy o filmach nagrywanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy, między innymi dzięki temu, zobaczymy na ekranach kin.
0: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, który do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z Dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku Pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong. To będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza i akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
2: A te wybrane do dofinansowania dokumenty będą jakoś bezpośrednio nawiązywać do Dolnego Śląska?
0: Tak, i tutaj te dokumenty będą nawiązywały, pięknie się to ułożyło, bo jeden nawiązuje właśnie do historii dolnośląskiej, drugi był kręcony na Dolnym Śląsku, a trzeciego reżyserką jest Dolnoślązaczka i to jest jej debiut pełnometrażowy, dokumentalny. Pierwszy tytuł, Jak uprowadzić samolot. To jest też debiut Aleksandra Muńskiego i to jest film opowiadający o wydarzeniach z lat 80., kiedy z Wrocławia do Warszawy wystartował samolot, który został porwany, by ostatecznie wylądować w Berlinie Zachodnim. I na pokładzie tego samolotu byli pracownicy zakładów wodociągowych z Dzierżoniowa. Ja, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam w ogóle o tej historii. Ona się wydarzyła dzięki temu, że właśnie kilka lat wcześniej produkcja zgłosiła się do nas z prośbą o pokierowanie, gdzie mogą znaleźć jakieś archiwalia, bo my też jako Dolnośląskie Centrum Filmowe świadczymy pomoc i usługi w nakierowywaniu na lokacje filmowe. Jeśli jakiś producent jest na przykład z Gdańska i totalnie nie wie, do kogo uderzyć i z kim się skontaktować, kto może być w posiadaniu jakichś archiwaliów, to też nakierowujemy. Więc to jest projekt, który poznałam wcześniej, ponieważ najpierw była taka prośba. A faktycznie ta historia spektakularna miała miejsce i to będzie film z nutą też humoru i nie będą to tylko gadające głowy przeplatane archiwaliami, ale albo na początku tego roku, albo w zeszłym w Instytucie Grotowskiego było takie czytanie performatywne tego scenariusza, gdzie właśnie aktorzy Teatru Grotowskiego, Instytutu Grotowskiego wcielili się w rolę tych bohaterów prawdziwych i fragmenty tego czytania performatywnego też znajdą swoje miejsce w filmie, więc to się szykuje, ciekawy kolaż, bardzo ciekawa historia, opowiedziana też lekko, choć lekką nie była, no bo tutaj to były losy zostawić swoje życie we Wrocławiu i po prostu zacząć nowe życie w Berlinie. Znamy to z opowieści rodziców, dziadków, ale tak lata 80. Też wyglądały. Więc czekamy na film dokumentalny Jak uprowadzić samolot. To jest właśnie ta historia dolnośląska. Drugim filmem jest film o roboczym tytule jeszcze. Być może on ulegnie zmianie. Film Hotspot Dokuterapia. To jest film znanego i uznanego już dokumentalisty Macieja Bielawskiego. Film opowiada o też kilku historiach. Jest tam kilku bohaterów, którzy dotykają lęku przed zmianami klimatycznymi. I prowadzona jest terapia. Każdy ma innego rodzaju lęki. Nastolatka ma inne, pracownik fizyczny lat 40 ma zupełnie inne. Część zdjęć była kręcona we wnętrzach sanatorium w Sokołowsku, ale też w innych lokacjach dolnośląskich, więc tutaj mamy ten aspekt lokacji. A trzeci film, Ubezpieczenie od meteorytów, w reżyserii Natalii Śliwowskiej. To jest jej historia, więc tutaj mamy elementy też autobiografii. Brat Natalii zginął w tajemniczym wypadku samochodowym 20 lat temu. Natalia dorastała pod ciężarem obsesji matki na punkcie właśnie tego, że nie do końca jasne są losy tego, jak zginął jej syn, a brat reżyserki i właśnie 20 lat później Natalia wyrusza na poszukiwanie prawdy. Więc też bardzo ciekawa i osobista historia. I tu przedstawiłam wszystkie trzy dofinansowane filmy dokumentalne, które są też bardzo bliskie memu dokumentalnemu sercu.
2: Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacji o tym, że one będą.
0: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, że dany film był kręcony albo kto będzie w obsadzie i musimy to uszanować. Produkcja chce mieć kontrolę nad tym, jak ta opowieść i promocja tego filmu będzie budowana, ale zgadza się. Niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach, niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARP-a. Był taki film LARP, Miłość, trole i inne questy. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku. Roboczy tytuł Księga Rekordów albo Malignum. I tyle o tym projekcie mogę powiedzieć. Natomiast w Oleśnicy właśnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Anny Jadowskiej, znanej reżyserki. Ten film nosi tytuł Marysia zawsze dziewica. Bohaterką jest tytułową właśnie 17-letnia Marysia. I Marysia, kiedy wrzuca swoje zdjęcie do sieci, zaczyna 17 lat ma, więc jest atrakcyjną osobą, bo jeszcze nie kobietą, z atrakcyjnym ciałem, ale zaczyna przyciągać uwagę obcych mężczyzn i zaczyna zastanawiać się, czy nie zrobić właśnie z tego swojego pierwszego razu transakcji. I umawia się z mężczyznami, wydaje jej się, że może kontrolować sytuację, no ale właśnie kluczowe jest tutaj w tej historii, że jej się tylko wydaje.
1: A przed nami jeszcze choćby zdjęcia do wspomnianego już pasażera, ale też familijnego filmu Przygody Baltazara Gąbki, czy Łakomych w reżyserii Jagody Szelc.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji. A chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultra przetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
8: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji i oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższej ilości, powyżej 19 gram na dobę.
7: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
8: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżnia je także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
7: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
8: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
7: To na co patrzeć?
8: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełno wieloziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc. Wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
7: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
8: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jajc, a wcześniejsze badania z badania PIUR też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa dla nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość. Także unikamy tych wysoko przetworzonych właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
7: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
8: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy, żywieniowych. Nawet palidotonium ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednak modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększają gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, który dziś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
7: A wiele badań już tam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
8: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
7: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
8: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. Związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie, i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogata właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
7: I kiszonki.
8: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
7: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
8: Badanie PIUR, badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie, w tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie. Pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
7: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
8: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowy badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
7: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
8: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
7: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
8: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście... Inaczej, powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że elementy diety śródziemnomorskiej na przykład to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane. Więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty. Orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, produktów ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych odłóg. Składach.
7: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
8: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukrów dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% cukru w darze energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak, ale unikać, a z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania PIUR, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także jak najbardziej pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
3: Zdrowy Wrocław.
7: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27 krajów.
3: Reklama.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
3: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Niektórzy zabalowali wczoraj w czasie Dobrego Melo z Meloradiem. Tym bardziej cieszę się, że jesteście i będziecie mieć pewnego rodzaju fory, bo już teraz zdradzam, że po 12 podejmij wyzwanie. Będę miał dla Was skiety z naszej limitowanej edycji. Ale teraz sobie trochę pogramy. Rumors i Thomas Gray, Opokasie ma.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon. To jest jeden z najgorętszych bangerów na naszej antenie. Sięgajcie po naszą muzykę również do naszych kanałów muzycznych i na playermeloradio.pl. Za chwilę coś świeżego od DJ-a Fresh. Rita Ora śpiewać będzie Hot Right Now. Takie numery wspierać możecie również w 30 Melo Radio na w każdy piątek na antenie, ale głosujecie nieustannie. To od was zależy, jak dobrze sobie poradzą w kolejnym zestawieniu wasi ulubieni artyści. Playermeloradio.pl. Tam wszystko.

0: tym gościem nie ma nudy, take it slow. To taki posmak, bym powiedział, tego, co działo się wczoraj w nocy. Dzisiaj w nocy, minionej nocy. Bo Robin Schulz to przecież jedna z naszych gwiazd, gwiazd dobrego Melo. Magic Symphony i Sibul już za chwilę pojawi się u nas w weekendowym Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, co u was. WhatsApp na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
2: Pana deszczek popaduje.
3: Odsłał po Rzeszów leje.
2: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
4: No, zdecydowanie nie.
2: Ale na weekendowe melo?
4: Jak najbardziej.
2: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę...

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Nowy sezon. Ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
10: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
9: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
10: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
9: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
13: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Po reklamie.

Ciekawe, ile stopni pokazują termometry w waszych domach. Wiem, dzięki tej muzyce robi się tam naprawdę gorąco, ale nie ma co ukrywać, że noce są już coraz chłodniejsze. Trzeba wymieniać lekkie letnie kołderki na pierzynki. Dajcie znać, czy kochacie jesień, czy nie. No, ta Polska złota może być naprawdę piękna. A w których miejscach, waszym zdaniem, Polski jesień jest najcudowniejsza? Dajcie znać, może wyślijcie zdjęcia. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Niezmiennie znajdziecie go, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Chase the Feeling, Timmy Trumpet, to jest nówka, którą gramy wam w Meloradiu. Dosłownie przed momentem wypłynęła i niech płynie na szerokie wody, ale Farben razem z nim.

0: David Guetta i Zara Larsson. Pasuje ten duecik do siebie, musicie przyznać. This one's for you. Tuż przed godziną 11 spoglądam sobie na te piękne zdjęcia, które wysyłacie w naszej cudownej polskiej jesieni. Nawet grzyba na zdjęciu dostrzegłem. Podobno nie ma ich tak dużo jeszcze.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas to jak prawdziwków po deszczu. Marlon Hofstadt. Tych muzycznych grzybków rzecz jasna. Zbierajcie żniwo. I like punktualnie o 11 w weekendowym Melo.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD-imbwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.
10: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

A no, Marlon Hofstadt, jak powiedziałem, tak zrobię i zagram. Numer zatytułowany I Like, niech dobra energia poleci w waszą stronę, bo to weekendowe Melo w Melo Radio. Poka, cześć.

Chyba jestem jednym z największych fanów Liwki, tak. Uwielbiam ją. Uwielbiam jej muzykę, uwielbiam Poza Tobą Nic. Przepiękny numer w Melo Radio. To weekendowe Melo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i tych, którzy niestety muszą pracować. No ale cóż, zbyt wielu niedziel handlowych w tym roku nie ma, więc to dobra informacja dla tych, którzy w handlu pracują, bo przynajmniej w niedzielę możecie trochę dłużej pospać. No chyba, że zrobicie teraz głośno, to już spania nie będzie u sąsiadów. The Logical Song, Scooter.

Wiem, że przy tym numerze ciężko ustać, ale nie wolno wychodzić z samochodu, nawet jak świeci się czerwone światło, nie wolno tańczyć na ulicy. Nie, w samochodzie możecie podrugiwać. Pozdrawiamy tych, którzy są w drodze teraz, wracają do domów, albo może dopiero na weekend wyjeżdżają. W końcu niedziela, to przecież też weekend. Jeszcze nawet południe nie wybiło. Neptunika, What If w Melo przed momentem.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
0: Po reklamie.

Not giving up on love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter. Ależ on sobie potrafi dobierać te wokalistki, które po prostu czarują swoimi głosami w jego numerach. A ja chciałbym zaczarować rzeczywistość. Jeśli troszkę brakuje na koncie, a na przykład potrzebujecie odświeżyć sobie klimatyzację w samochodzie, to chętnie pomożemy. Mamy dla was szybką kasę i już jutro w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy. Pytamy, na co potrzebujecie pieniędzy i rozdajemy. Wbijajcie na meloradio.pl, tam szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybko lecimy do numeru Gipsa PZ zatytułowanego Karnawał. Teraz w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Felix Jan, Close Your Eyes w Melo Radio, to weekendowe Melo, w którym, no właśnie, w weekendy już tak mamy, że lubimy rzucać wam wyzwanka, więc wkrótce to się wydarzy. Bądźcie czujni, kto jest z nami od samego rana, ten wie, że właśnie na południe to dzisiaj zaplanowałem, a do zgarnięcia małe co nieco z naszej szafy Melo Merchu. Ale najpierw to troszkę pogramy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Na początek Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Zaraz wracam.

0: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
1: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
0: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
1: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
0: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka. Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Siemanko, wyzwanie już przygotowane. Jeśli chcesz je podjąć, no to dzwoń do studia. 321-321-777. Meloskiety z naszej limitowanej edycji czekają na Ciebie. A gramy już za chwilę. Set Girls, Bibi Rexha, David Guetta dla Was. Teraz opoka, siema.

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio. Michał razem ze mną, siemano.
1: Cześć.
0: Michał, po głosie wnioskuję, że szkołę masz już dawno za sobą.
1: No już to parę lat minęło.
0: Dobra, a pamiętasz swój najbardziej taki znienawidzony przedmiot?
1: No nie miałem chyba takiego bardzo nienawidzonego.
0: A, czyli
1: biologia, historia?
0: Wzorowym uczniem, dobrze, biologia, historia. To ja chciałbym cię zaprosić do wyzwania matematycznego. Masz coś przeciwko?
1: Nie.
0: Dobrze, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to zaczynamy, 2 plus 2?
1: 4.
0: Zawsze, chociaż są tacy, którzy mówią, że nie. 4 do potęgi drugiej?
1: 16.
0: 16 odjąć 7?
1: 9.
0: I pierwiastek z 9 to?
1: 3.
0: Brawo, a 3 odjąć 1 to 2 i dokładnie tyle skarpet leci do ciebie na lewą i prawą nogę. No stary, poszło ci po prostu znakomicie. Gratuluję serdecznie, możesz być wzorem do naśladowania. Pozdrawiasz kogoś?
1: Pozdrawiam Dawida z Lubonia.
0: Pozdrawiamy.
1: Problemy z nosem ostatnio.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze. Pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. No a kolejne Podejmij Wyzwanie wkrótce na naszej antenie. Bądźcie czujni. Podejmij Wyzwanie.

0: Ostatnie dwa lata były dla niego przełomowe. Miliony wyświetleń w socialach, mnóstwo sprzedanych singli, no i zainteresowanie ze strony największych światowych wytwórni. Gnarly, szwedzki DJ i producent u nas z nóweczką, która dosłownie paręnaście dni temu pojawiła się na naszej antenie. Gnarly, Wasted, przed momentem, zapamiętajcie ten pseudonim. A za chwilę ten, którego znacie, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

Be My Lover, High Patton i David Guetta w Melo Radio. Gorący numer. Czytam, że Morze Śródziemne nagrzewa się z jakąś zmożoną prędkością, pół stopnia na dekadę. No i różne perturbacje może to powodować, a w Bałtyku stabilnie, bez zmian, cały czas. Także aż człowiekowi nie chce się wchodzić. Gdzie byliście w tym roku na wakacjach? Dajcie znać, które morze wybraliście i czy w ogóle to było morze. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam przekierowanie do komunikatora. Tobi Romeo, Fly High, proszę.

0: Dzięki Słyszysko i Eli Henderson. Ten klasyk, muzyczny antyk, można by powiedzieć, został nieco odświeżony. React ze znanym wam samplem z numeru Children. Prawie 13, a my sobie lecimy przez to niedzielne popołudnie. Ciekawe, co tam w nadchodzącym tygodniu przed wami. Jak macie ochotę pochwalić się planami, proszę bardzo. Ja sobie wrócę do waszych wiadomości po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: wydaj ją, na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
6: Siemanko, 13 na zegarkach. Przed nami Lumix z numerem Self Aware. To jest mocny numer. Mam nadzieję, że wyrwie was z butów. Dobrej zabawy, opoka, siema.

0: Cześć, Tabletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Sylwa Bampa On Tonight w weekendowym Melo. Tu Melo Radio, jak się bawicie, jak się macie po południu w niedzielę, gotowi na nowy tydzień? No to pochwalcie się, jakie największe wyzwania przed wami w nadchodzących dniach. Ja mogę zdradzić, że w nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana opon. Uwaga, jeszcze nie na zimowe, a na letnie, bo są już w takim stanie, że po prostu jeździć się na nich nie da. No money, no właśnie, to też wydatek, jakby nie patrzeć, jeśli brakuje wam kasy, to za chwilę będę miał na to radę. Galantis teraz. Sorry,

0: Heaven Thomas Gray w Melo Radio. Dobry numer. Zabieramy was wysoko, wysoko nad ziemię, żebyście mogli z innej perspektywy spojrzeć na świat, z tej, która no chyba daje takie poczucie wolności. Mam nadzieję, że tak dzisiaj z nami się czujecie. Za chwilę wracamy z numerem When Love Takes Over.
1: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
2: Odsłał Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

One with the Wolves, Robin Schulz to gwiazda dobrego melo, grał w nocy z soboty na niedzielę w ramach setów największych, najgrubszych, najmocniejszych nazwisk światowej sceny EDM, bo właśnie w dobrym melo tylko po takich DJ-ów sięgamy. A jeśli wy chcielibyście sięgnąć po bonusową kaskę, no to jutro ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy. Tak, zbliża się sezon wymiany opon, to też kosztuje. Jeśli potrzebujecie na wymianę albo nowe kółka, przynajmniej na jednego kapcia, to dajcie znać, meloradio.pl, tam przyjmujemy wasze zgłoszenia. Pytamy o to, na co potrzebujecie pieniędzy, a my z szybką kasą wracamy do was już jutro w nowym tygodniu. Fate, Alan Walker i Ava Max teraz w Melo.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: In the Name of Love, Martin Garrix, Bebe Rexha. Czekamy na nowy album Martina z niecierpliwością. Jesień tego roku, późna jesień, to ma być właśnie ten czas. Na albumie mają pojawić się oprócz niego Madonna, U2 czy choćby Ed Sheeran. Więc warto czekać. Czekamy też na kolejną godzinę weekendowego Melo. To już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk, wybór staje się prosty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
11: Po reklamie.
0: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
12: Siemanko, dzień dobry. Wjeżdżamy do Was z kolejną porcją gorącej muzy na niedzielne popołudnie. Save My Love i Khalid. Już teraz Kygo razem z nim, rzecz jasna, tu Opoka w studiu Meloradia. Fajnie, że jesteście.

Josh Baker, Popik Bascomp, My Place. Wśród informacji, które można powtarzać na okrągło, są oczywiście te, które powodują, że no, chce nam się wstawać, że chce nam się patrzeć w przód, że chce nam się na coś czekać. Mam nadzieję, że czekacie na tegoroczne Boże Narodzenie. Wiem. Jeszcze za wcześnie, żeby zacząć to wielkie odliczanie, ale na zegarze szlachetnej paczki to odliczanie już się zaczęło, bo szlachetna paczka szuka wolontariuszy, więc jak macie dobre serducha i trochę czasu i chcecie pomóc, to może warto byłoby się zainteresować. A tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardzo długie, bo Wigilia w czwartek, wolny piątek, sobota i za tę sobotę jeszcze można odebrać dzień wolny, więc mam nadzieję, że poszalejecie w tym roku w grudniu. A teraz szalejcie przy kolejnej muzycznej propozycji od Meloradia.

Lost Frequencies, Mary Froh z numerem Paraiso w Melu Radio. To weekendowe Melo. Proszę o meldunek, gdzie jesteście i co porabiacie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Wystarczy stukać na smartfonach, na dole komunikator.

0: reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtrudniejszego.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Kermi, Lumix, Kaszmir, Karra w Melo Radio. Gorących numerów więcej w 30 Melo Radio na w piątki o 18 na naszej antenie, ale głosujecie cały czas. Więc wbijajcie na player meloradio.pl i sprawdźcie, który numer jest waszym numerem uno w nadchodzącym wydaniu. Zerknijcie również do propozycji, bo mamy ciekawe numery do notowania, które jeszcze w nim nie są, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wkrótce się tam pojawi. W notowaniu było Everlasting, Armin van Buuren, już nawet na topie. Jeśli się podoba, to zróbcie głośniej. Teraz dla was śpiewa Sasza.

Call My Name i Shout. To numer, którym macham do Was. Dzięki za ten weekend. No i co? Do następnego. Za chwilę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze z Konradem. Opoka, cześć.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Śniadanie do łóżka, później spacer. No mam nadzieję, że wy też dobrze zaczęliście niedzielę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam na wspólne popołudnie. Karnawał na początek tej godziny.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Actually Bonnie, whatever turns you on. No mnie na przykład kręci to powiadomienie w telefonie, kiedy przychodzi wypłata albo w ogóle dodatkowe pieniądze na moim koncie. Coś czuję, że wy też macie podobnie, a jeżeli właśnie kasa was kręci, no to mam dobrą wiadomość, bo już jutro będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w Meloradiu. W szybkiej kasie, na to tylko potrzebujecie, na randkę, na wyjazd, na jakąś fajną kolację albo może na nowe felgi do samochodów. Chodźcie na meloradio.pl już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Offenbach i Four to the Floor. To już 27 minut po 15, to Melo Radio w niedzielę, a ja, słuchajcie, przeglądam internety i uwaga, wczoraj ktoś zgarnął 44 794 855 zł. Ponad 44 bańki. Co wy byście zrobili z taką kasą? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. No jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły. No jak to mówią, za marzenia nie karają. Chemistry już za chwilę u nas, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Ten numer chyba nigdy mi się nie znudzi. Anioły i demony u nas 18 minut do 16. 44 bańki. Czajcie, że ktoś tyle wczoraj wygrał. Mordeczko, jak słuchasz, to pożycz chociaż jedną. Pytałem, na co wy byście wydali taki hajs. Karolina napisała na WhatsAppie, że kupiłaby za to fabrykę czekolady, bo może jeść ją kilogramami. No zupełnie się nie dziwię. Irek kupiłby sobie samolot, żeby co tydzień latać na wakacje. O, się rozmarzyłem. Z kolei Wiktoria, uwaga, wydałaby ten hajs na prawników, bo odchodząc z roboty wygarnęłaby wszystko szefowi.

0: Move Your Body, no tytuł przy niedzieli myślę, że jak najbardziej pasujący. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16. No a biorąc pod uwagę, że dzisiaj pewnie u niektórych rosoły, schabowe i inne, no to warto się poruszać. Po 16 też to zrobimy.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w MediaExpert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM.
1: Do Halloween jeszcze moment, ale u nas się zrobi tak trochę wampirycznie. Dracula otwiera nam 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ile ja uchwila winiam w Melo, to jest weekendowe Melo. W niedzielę już nie tylko wiele osób jest singlami, ale i uwaga, nie organizujemy ślubów. Takie staty mi się rzuciły w oczy w internetach. W zeszłym roku zawarliśmy najmniej małżeństw od czasów wojny, ale za to rekordowo rośnie liczba intercyz, czyli tej opcji, że każdy sam odpowiada za swój hajs. No ciekawe w takim razie, kto płaci, jak żona zarysuje furkę albo za nowe torebki? Coś czuję, że nie chcę wtedy sama. Calvin Harris, Thinking About You, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Candy Night. Oj, podkręcamy tempo w Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Melo Radio, to 26 minut po 16, a za chwilę będę miał dla was fajną opcję na to, żeby całkowicie za darmo popodróżować sobie i w Polsce, i w Niemczech. Zagra nam też Sam Say.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct Traktor po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
19: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
23: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Wiktor Jakida i Księga Żywiołów w Melo. Co byście powiedzieli na podróż całkowicie za free? No to teraz jest taka opcja, bo powstało coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni. No i jeżeli macie od 18 do 27 lat, no to możecie go sobie ogarnąć. Wystarczy tam wejść, słuchajcie, na stronę, wypełnić jakiś formularz, no i cyk, macie bilet, z którym możecie za darmożkę pojechać do Niemiec, pojeździć sobie, pozwiedzać, pojeść, wrócić do Polski. No wiadomo, że to nie będzie all inclusive w Hiszpanii albo w Grecji, ale za darmo, no to kto by nie chciał. A to David Guetta i Hypaton.

0: Tiesto, Kashmir i Secrets. Tylko z Meloradiem. Jeszcze przed 17 możecie poczuć się jak na dobrym Melo, chociaż z drugiej strony podejrzewam, że niektórzy nawet jeszcze przed tą 17 mogą kontynuować imprezę, którą zaczęli wczoraj i wcale się nie dziwię.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Mocno uderzymy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
14: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z...
0: To znaczy... Idę w melo.

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Alan Walker i Ava Max, tak mocno zaczniemy 17, ale za chwilę też m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie też polski akcent z Mola z tej Trips. Konrad Traczek, witajcie i zapraszam.

To już kwadrans po 17. Happiness is so sad, to Melo Radio. A kiedy ostatnio udało się wam coś utargować, nie licząc tej stronki do zamawiania ubrań, żeby jakiś taki tam rabacik sobie ogarnąć? Bo trafiłem, słuchajcie, właśnie na nagłówek w internetach. Koreańczycy poszli nad morskie oko, próbowali negocjować cenę z góralami. No, większego fopa w górach już chyba popełnić nie można. Obawiałbym się wręcz, że za targowanie to można dostać podwójną stawkę dudków. Na szczęście w Melogramy całkowicie za darmo. Galantis i Rockset to już teraz przed nami. Za chwilę też Topic i Becky G. Podkręcamy tempo w niedzielne popołudnie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Thomas Gray, Heaven, 26 minut po 17. Dzisiaj, słuchajcie, ogólnopolski dzień przedszkolaka w kalendarzu. No chyba każdy z nas pamięta te czasy. Niektórzy też trochę tęsknią za tymi czasami. No właśnie, co wy byście chętnie zrobili teraz? Co mogliście robić jako przedszkolaki? Za czym najbardziej tęsknicie? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia albo w wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Za czym najbardziej tęsknicie z czasów dzieciństwa? Ja na przykład najbardziej za legalnymi drzemkami w ciągu dnia. No, w sumie kto mi zabroni? September za chwilę, a ja idę na drzemkę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: W Media Expert rewelacja na produkty w akcji. 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w MediaExpert dalej masz.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Anima i Ellie Goulding, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 18. Dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ja pytałem was, za czym wy najbardziej tęsknicie z tych czasów, kiedy było się przedszkolakiem? No i Wiktoria się nagrała na WhatsAppie, Melo.
1: Za czym tęsknię? Za brakami sprawdzianów i za drzemkami.
0: O tak, to było totalnie najlepsze. Człowiek nienawidził zawsze tych drzemek w przedszkolu, ale teraz to by dużo dało. No i za brak sprawdzianów to myślę, że też Karo też się nagrała.
2: Ja najbardziej tęsknię za tym, że ktoś mnie wtedy utrzymywał w 100% i nie byłam odpowiedzialna za żadne wydatki, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie, czy koszty utrzymania mieszkania. Myślę, że to był największy atut bycia przedszkolakiem. Pozdrawiam, Karo.
0: Totalnie, też pozdrawiam, ale na to też jest rozwiązanie, słuchajcie. To znają wszyscy ci, którzy są studentami i jadą do domu rodzinnego. Jedziecie, bierzecie dużą walizkę, a później tam wpychacie wszystko, co jest w chacie i wtedy człowiek trochę zaoszczędzi zawsze, nie?

0: Jeszcze przed 18 w Melo Fragma, tak podkręcamy tempo w niedzieli. A żebyście nie przegapili żadnego dźwięku, to pamiętajcie, że warto pobrać naszą apkę Meloradia. No i wtedy możecie nas słuchać w każdym miejscu Polski, a nawet świata.
1: A już o 18 zagramy
0: Just the way you are. No nie tylko na świecie, ale i w kosmosie. Punktualnie 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

Niezależnie, czy jesteście teraz na ploteczkach z Bestii, czy może sami siedzicie i jedziecie w furce, dla każdego coś miłego. Milki i David Guetta na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, Pezzetti, Formany i Karnawał. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. 14 minut już po 18. Ja, słuchajcie, przeglądam internety. No i okazuje się, że nie wystarczy spać 8 godzin, żeby się wysypiać. No bo żeby być wypoczętym, a nie zmęczonym, no to trzeba jeszcze według tych wszystkich badaczy mądrych zasypiać regularnie o tej samej porze. Także w weekendy i wstawać też o tej samej porze. No to powodzenia. To ja już chyba jednak wolę poimprezować, a wyspać się na starość.

Oh yeah, ale to dobry numer. Majomaj, to Melo Radio, to 26 minut po 18. Co można zrobić dla miłości? No okazuje się, że można przejść ponad 4000 kilometrów. O tym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Magic System, Magic in the Air. To za moment.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na

To Tiesto, to Laylow i to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 19. Słuchajcie, ile można pokonać kilometrów, żeby znaleźć wymarzoną kobietę? No, jeżeli się jest takim zwierzątkiem, likaonem pstrym, no to 4000 kilometrów ponad ostatnio takie trzy zwierzaki w poszukiwaniu swoich partnerek pokonały, no i pobiły wszelkie rekordy. Także dziewczyny, jeżeli wasz facet powie, że ma za daleko, żeby pójść do piwnicy po ogórki, no to powiedzcie mu o tej historii. A to świeżynka w naszej playce, Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19. Robin Schulz, James Blunt. To taki idealny numer do tego, żeby gdzieś tam na przykład drugą połówkę złapać za rękę w samochodzie, albo za coś innego na przykład. No w każdym razie po 19 też zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Tobiego Romeo. Flyaway u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Oczywiście jeśli chodzi o to tam łapanie, to coś innego niż za rękę, to miałem na myśli na przykład za ramię albo gdzieś tam po głowie pogłaskać na przykład. No, o to chodziło.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
18: To wiadomo na początek, za chwilę też Lorin, ale będzie też John Summit i The Chainsmokers. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. To co, gotowi? Zaczynamy? Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Jennifer Lopez. Tak podkręcamy tempo, to Szkwadrans po 19:00, to Melo Radio. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont, waszych portfeli. No bo wiecie, jesień to różne wydatki, jakieś tam pumpkin spice i inne. No więc wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, a jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, a my jutro z wielką chęcią pomożemy.

Wasted w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Już za chwilę u nas Avicii i Rita Ora, jeszcze przed 20 też Axwell i Bonno. Jednym słowem, będzie można się poruszać podczas tych ostatnich godzin niedzieli.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: O reklamie.

To Jax Jones i Where Did You Go? To Mel Radio, to 19 minut do 20. My jak zawsze podkręcamy tempo, a tymczasem internet zapłonął za sprawą nowych fotek Maćka Musiała, które zrobili paparazzi. Maciek, słuchajcie, spotkał się z koleżanką najprawdopodobniej. No i czytam nagłówek: Maciej Musiał gaworzy w modnej kawiarni i okłada oko lodem ze szklanki. Czyżby za nim ciężka noc? No, albo ciężka noc, albo jeden z tych patentów z TikToka pokroju wsadzania stóp do wody z octem, bananem i proszkiem do prania, żeby być wiecznie młodym.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ależ to świetnie gra. No życzę wam, żeby ten przyszły tydzień też on tak świetnie grał jak Sigala na antenie Meloradia jeszcze przed 20. No i w ogóle dobrego tygodnia. Ja wracam w sobotę po 15. Także powodzonka, bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
5: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.

0: Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Pewnie dobrze kojarzycie związany z Wrocławiem festiwal Nowe Horyzonty, ale może nie wiecie, że ma on też swoją młodzieżową i dziecięcą odsłonę. I ona już niedługo. Młode Horyzonty zaczną się we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty 25 września, a potrwają do 4 października. I polecam sprawdzić program, bo są w nim tytuły, które zainteresują nie tylko bardzo młodych widzów. No i ten program można trochę poznać teraz u nas.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
5: Daniel Ratuszniak, dyrektor kina Nowe Horyzonty.
4: Może zacznijmy właściwie od liczb. Jaki będzie w tym roku festiwal Młode Nowe Horyzonty, jeśli moglibyśmy go tak właśnie zebrać w liczbach?
5: Przede wszystkim to jest 10 dni. A jeżeli patrzymy na tytuły, to w sumie łącząc wszystkie metraże, to jest aż 170 tytułów, ale patrzymy na to tak, że to jest 110 seansów.
4: No i tak sobie myślę, że najłatwiej zorientować się w programie, sprawdzając sekcje. Ich też jest kilkanaście.
5: Tak, jest kilkanaście sekcji. Oczywiście taki jeden nasz podstawowy, czyli konkurs główny. Naprawdę gorąco polecam, bo tam trafiają filmy, które już zdobywały nagrody na światowych festiwalach. Między innymi będzie Kim jest Julian, ale także taka ciekawostka też możliwa, że dla starszych widzów najnowszy film Koredy Look Back. A kolejne sekcje, które mamy w ramach naszego festiwalu, to również tak. Królestwo anime, czyli naprawdę mocne tytuły dla fanów tych produkcji z Azji.
4: A jest ich trochę we Wrocławiu, z tego co wiem.
5: Jest, więc sądzę, że będą naprawdę mocno zadowoleni. Gra w zielone. Sekcja, która właściwie jest poświęcona przyrodzie. Ja z takim szczególnym upodobaniem patrzę na sekcję Let's Dance. Akurat tu są takie filmy, które ja pamiętam osobiście, które oglądałem w kinie, bo jest między innymi Billy Elliot, naprawdę przesympatyczna historia z Wielkiej Brytanii, młodego chłopaka, który wbrew wszystkiemu pokochał balet. To się zapowiada kuriozalnie, ale to jest tak fantastyczny film, że naprawdę z otwartym sercem zapraszam do kina. Ale również jest Footloose, czyli film troszeczkę z przeszłości, ale naprawdę on nie traci tempa. Mamy również klasykę Coming of Age i tu jest kolejny taki sympatyczny tytuł Mama Miss, gorąco również polecam, i Lady Bird.
4: To jest tak, że mamy na festiwalu głównie nowości, ale właśnie też klasyki?
5: Tak, mamy sporo nowości, ale również mamy klasykę, bo oczywiście festiwal Tauron Młode Horyzonty jest dedykowany nie tylko dla najmłodszych.
4: A zatrzymajmy się jeszcze przy konkursie. Jak właściwie to działa? Kto wybiera te filmy i jakie filmy startują w tym roku?
5: Jeżeli chodzi o konkurs główny, mamy oczywiście jury, w skład którego wchodzi aktorka, reżyserka i pedagogzka Magdalena Glapińska, reżyser Krzysztof Komander. To jest oczywiście jury ogólnopolskie, ale pamiętajmy o tym, że uczestnicy naszego festiwalu również wybierają film, wybierają ten tytuł, wybierają film publiczności.
4: Z jakich tytułów?
5: Między innymi są dwa filmy, które były prezentowane w tym roku festiwalu Annecy. To jest taki naprawdę najbardziej jeden z klasycznych festiwali poświęconych animacjom. I tutaj jest Kim jest Julian, Zizi i Serce Dżungli, ale również są filmy, które były prezentowane chociażby w Wenecji, przepraszam, że żyję, czy Świat Gugu.
4: Tak sobie opowiadamy o tym programie, a jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, co będzie na początek, bo film otwarcia to też jest taki ważny punkt programu.
5: Tak, to będzie animacja Lucky Lost. Film naprawdę jest dosyć mocny, zaznaczam, ale naprawdę warto go obejrzeć.
4: To jesteśmy przy programie właśnie, przeglądając program. Jak się zorientować, jeśli mamy dzieci w takim wieku albo w innym, które filmy dla nich będą najlepsze, które filmy dla nich wybrać, a z którymi jeszcze warto by było poczekać kilka lat?
5: Przy każdym tytule po drodze pojawia się taka sugerowana kategoria wiekowa.
4: No i w programie festiwalu nie tylko filmy, ale ale też sporo wydarzeń towarzyszących. Co to jest?
5: Oj tak, podczas festiwalu oczywiście przygotowaliśmy szereg atrakcji i one są dedykowane naprawdę do różnych grup wiekowych. Bardzo ciekawie zapowiada się nasza współpraca z Markids Planet. Oni będą robić u nas strefę filmową Galaktykę. Z taką ciekawością oczywiście patrzę na to, co będzie się działo we współpracy z Wrocławskim Klubem Ojca, gdzie będziemy konstruować drewniane zabawki z recyklingu. Ale oprócz tego będą również dla starszych warsztaty aktorskie, ćwiczenia z technik pamięciowych i z racji tego, że mamy również sekcję anime, no nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj też zrobić super, super warsztaty i przygotują je dla nas Wrocławski Klub Mangi Anime Nami Azarashi.
4: Z filmami sytuacja jest jasna, kupujemy bilety, a jak to jest z tymi wydarzeniami towarzyszącymi, jak się na nie dostać?
5: Większość wydarzeń jest darmowa, na niektóre oczywiście są zapisy, więc polecam, żeby zerknąć na naszą stronę, tam wszystkie nasze atrakcje są wyszczególnione, są również tam podane godziny i też mniej więcej na ile osób jest przeznaczona dana atrakcja.
4: Festiwal Młode Horyzonty niedługo w kinie Nowe Horyzonty, czyli w centrum Wrocławia, ale zaraz potem wydarzenie będzie miało też swoją online-ową edycję.
0: Zmieniamy temat.
4: Będziemy teraz wspominać i podsumowywać lato, jeśli chodzi o turystów.
0: Dolnośląskie wędrówki.
6: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
4: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
6: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panie profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 miliony 350 tysięcy odwiedzających i 1 750 tysięcy turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście wakacje, średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
4: No a porównując te letnie dane czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze czy źle?
6: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%, także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej, także to nas bardzo cieszy.
4: A z zagranicy, a konkretniej?
6: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
4: Z Włoch? Poloty? Jakie?
6: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu te trendy zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem i Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski. W jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
4: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry. Jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
6: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki. Czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje ogród zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają między 200 tysięcy sprzedanych biletów, a 1 milionem. Także to są naprawdę duzi gracze. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast mają spadki sprzedaży.
4: No właśnie, bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
6: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląski jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno szlak tajemniczych podziemi. Ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy tajemnicze dolnośląskie podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
4: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
6: Dolnoślązacy, mamy takie badania głównie polskiej organizacji turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, A za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
4: No i połowa z nas decydowała się już na takie troszkę dłuższe wakacje, trwające od 7 do 10 dni.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji. A chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultra przetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
8: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości, powyżej 19 gram na dobę.
7: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
8: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my, przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżniaje także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
7: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
8: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
7: To na co patrzeć?
8: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc. Wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
7: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
8: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jelit, a wcześniejsze badania piór też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa dla nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość. Także unikamy tych wysoko przetworzonych właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
7: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
8: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet palenie tytoniu ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednak modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, które gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
7: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
8: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
7: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
8: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. Związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie, i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogato właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i, no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
7: I kiszonki.
8: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
7: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
8: Badanie PIUR, badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie. W tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to dla niej unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie, pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
7: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
8: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki, nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
7: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
8: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
7: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
8: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście inaczej. Powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety śródziemnomorskiej na przykład, to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane. Więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty, orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
7: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
8: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukru dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% cukru w darze energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak? Ale unikać, a z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także także jak najbardziej dwie trzeba możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
0: Zdrowy Wrocław.
7: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27 krajów.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zajmiemy się tym, jak we Wrocławiu dba się o trawniki, drzewa i krzewy. We Wrocławiu rośnie prawie 1,5 miliona drzew. Do tego jest około 45 takich tradycyjnych parków i kilkadziesiąt małych zielonych skwerków, które nazywamy parkami kieszonkowymi. I choć na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, to taką zieleń w mieście trzeba utrzymać. Zieleń też trzeba chronić. Więc miasto wprowadza takie polityki, które mają na przykład chronić osiedlową przyrodę przed deweloperami. Po drugie, wprowadzają taki, jak to nazwać, immunitet chroniący drzewa na placach budowy, a po trzecie, w parkach nic się nie marnuje. Wszystko ma swoją funkcję do spełnienia. Od opadłych liści po gałęzie. A więcej ciekawostek na temat tego, jak utrzymywana jest zieleń w mieście, ma dla nas Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.
0: To warto wiedzieć.
12: Gdybyśmy nie utrzymywali terenów zielonych, które powstały w wyniku różnych wcześniejszych, czasami sprzed wielu, wielu lat inwestycji, to dopiero by było. I to jest bardzo ciężka praca i bardzo duży dział w Zarządzie Zieleni. Chylę kapelusza i nie sposób nie wspomnieć. Natomiast inwestycje tak, oczywiście mamy. W tej chwili mamy po kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt inwestycji rocznie. Obecnie, jakby się tak rozejrzeć, to tak. Rozpoczęliśmy już promenadę staromiejską na tym odcinku od ulicy Kołłątaja do Oławskiej. Tam nawet część jest wyłączona. Zapraszamy. Kończymy park przy ulicy Idzikowskiego i Metalowców. On się trochę nam przedłuża, ale tam jakieś urządzenia zabawowe nie spełniają norm, a niestety nie możemy otworzyć, jeżeli bezpieczeństwo przede wszystkim. No ale kolejne przed nami. No przede wszystkim rozpoczęliśmy już rzecz największą, tylko to niestety potrwa z rok, bo zlecamy projektowanie klina południa Wrocławia, czyli Jagodno. To jest 65 hektarów. Wszyscy też pytają, od razu tu warto powiedzieć, dlaczego tak długo? Proszę Państwa, projektowanie nie polega tylko na tym, że my wyrysowujemy to, bo to już jest w zasadzie wyrysowane w koncepcję. My musimy teraz uzyskać, a właściwie ten projektant, któremu to zlecamy, wszystkie uzgodnienia do tych 60, czyli wszystkie podmioty, które tam mają jakieś interesy, muszą to uzgodnić i potem, co za tym idzie, trzeba zdobyć cały komplet pozwoleń, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie budowlane na koniec i dopiero możemy ruszyć, ale to już jest, to już się w zasadzie dzieje.
7: No to pochylmy się rzeczywiście nad tym wydziałem utrzymania zieleni w mieście. My stoimy teraz na zielonej trawce, na Polanie Popowickiej, pięknie zielono, więc to na pewno wymaga ogromnego zaangażowania ludzi i chyba też planowania takiego utrzymania zieleni.
12: Staramy się to jakby tak trochę edukacyjnie cały czas pokazywać, bo na przykład już na wiosnę sygnalizowaliśmy, że kupujemy cebulę roślin. Mieszczuchy to może tak nie wiedzą, ale to się sadzi na jesieni, a tak naprawdę efekt podziwiamy dopiero na wiosnę. Teraz zresztą zapraszamy na nasze stoisko, bo mamy kilka cebul kwiatowych do rozdania. Ale to z wieloma sprawami tak jest. Jeżeli zaniedba się o danej porze roku, to potem w następnym roku, na następnej porze roku albo tego nie będzie, albo to wyschnie, albo będziemy żałować. Poza tym, że natura jest nieprzewidywalna, bo często też obrywamy. To nie jest tak, że wszystko da się zaplanować i ten trawnik na pewno urośnie. No, czasami zdarza się, że pod spodem jest taka gleba, tak ktoś coś wysypywał, że my niekoniecznie o tym musimy wiedzieć, ale tak, myślę, że dział utrzymania tak naprawdę zauważylibyśmy dopiero wtedy, gdyby przestał działać.
13: To utrzymanie zieleni w mieście musi korelować ze zmianami klimatycznymi.
12: Sposobów jest kilka, nawet więcej pewnie niż kilka i jakby uderzają w różne strony i jak przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jesteśmy tam tylko cegiełką, to jest cała polityka miasta, to jest sprawa retencji wody, to jest jakby tego okrętu nie da się zawrócić w miejscu, więc to są rzeczy, które będą przez wiele lat powstawały. To, co na szybko już możemy zrobić, to obserwujemy. To, co nazywamy ekoszeniem. Niektórzy mówią, przestajecie kosić, co jest nieprawdą, czyli nie, kosimy jednak, ale niektórzy zarzucają, kosicie, a powinniście nie kosić, mówicie, to też jest nieprawdą. Chodzi o pewne wypośrodkowanie. Musimy tak dostosować koszenie, żeby ta trawa właśnie nie była, no nie będzie już tutaj Wimbledonu, ponieważ wypali go słońce. Jeżeli chcemy mieć korzyść z tej trawy, korzyść taką ekologiczną, korzyść obniżenia temperatury, to nie możemy jej skosić przy samej ziemi. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcemy, żeby było zielono poza, w tym okresie, kiedy jest najbardziej gorąco, muszą tu rosnąć inne rośliny, więc musimy pozwolić jej wzrosnąć.

0: zatrzymałaby się, a nie jesteśmy w stanie podlać tej, po prostu nie jesteśmy, to jest niemożliwe. Wodę musimy oszczędzać dla ważniejszych celów. Podobnie rzecz się ma z grabieniem, czy raczej znowu z niegrabieniem liści. Jeżeli mamy klimat zmienia się tak, że no, śniegu nie ma, jest susza, ale mrozy potrafią być. Więc jeżeli chcemy to czymś zastąpić, to pozwólmy przynajmniej pod drzewami, żeby te liście zostały, żeby zastąpiły tą pokrywę śnieżną, żeby były tą ściółką, pod którą się może jakaś drobna fauna, czasami nam się wydaje, że niepotrzebna, ale ona jest pożywieniem dla innej fauny, skryć, no żeby czymś zastąpić te braki, które funduje nam klimat. A jeżeli chodzi o takie bardziej długosiężne działania, no to co zrobiliśmy na wiosnę tego roku w rynku, czyli wprowadziliśmy w przestrzeń taką stricte miejską drzewa. Wcześniej zrobiliśmy to na placu Nowy Targ. To są no, coraz więcej zieleni, która jest takim... No takim klimatyzatorem dla miasta, bo mieszkam niedaleko Parku Krzyckiego, więc warto zauważyć w taki upalny dzień, jeżeli wchodzimy od ulicy w ten Park Krzycki, natychmiast znajdujemy się w innym otoczeniu, przynajmniej takim klimatycznym. Natychmiast jest chłodniej, natychmiast jest przyjemniej, czujemy jakby tą wilgotność, więc chodzi o ten efekt jakby dla całego miasta, dla wszystkich mieszkańców, żeby było.
1: Kolejna taka inwestycja to przy zajezdni na Grabiszyńskiej.
0: Przy zajezdni na Grabiszyńskiej jest taka inwestycja, tylko nie my ją prowadzimy, prowadzi ją zajezdnia, ale jak najbardziej cel jest ten sam. Cel jest ten sam, żebyśmy nie wychodzili na przerwę na klepisko, tylko żeby wejść w zieleń, bo to jest jakby zdrowsze dla człowieka, ale przede wszystkim wbrew pozorom ta zieleń pracuje. Wystarczy zapytać pierwszego z brzegu naukowca, który się tym zajmuje. Ta zieleń pracuje dla całego miasta. Jeżeli tu jest chłodniej, jeżeli jakieś zwierzęta dzięki temu przetrwają, to w całym mieście jest od razu jakby opieramy się tym zmianom, opieramy się tej suszy, opieramy się ociepleniu.
1: Jak już powiedzieliśmy o utrzymaniu zieleni, no to myślimy wiosna, lato, jesień, ale w tych takich zimnych miesiącach właśnie, jesień, zima, co się dzieje? No bo to nie jest chyba czas taki zupełnie bezczynny dla wydziału.
0: Znaczy musimy zacząć od tego, że na zimę zwykle się zabezpieczało, tylko teraz się trochę inaczej zabezpieczało. Zabezpieczaliśmy się przed dużymi mrozami, dużym śniegiem i trzeba było poprawiać te zabezpieczenia. Oczywiście te prace na zimę spowalniają. Teraz warto wiedzieć, bo czasami są pretensje, że o, zima, sadzą drzewa. Drzewa najlepiej sadzić w momencie, kiedy ta wegetacja jest spowolniona. Najlepiej jak ta wegetacja jest dłużej spowolniona, więc najlepiej na jesieni sadzić, chociaż wiosna też jest dobra, ponieważ to drzewo ma to jest przesadzane drzewo tak naprawdę, ma trochę więcej czasu na przetrwanie tego stresu, jaki jest z tym związany, ale jeżeli nie ma mrozu, to zima jest w tym momencie tak samo dobra jak jesień. No po prostu to przyniosły te zmiany. No, przecież wszyscy widzimy, że no nawet takie zdjęcia publikowaliśmy, że pelargonie przed Wigilią kwitły pelargonie. No oczywiście to było marne, bo jest mało słońca, ale nie było mrozu, więc to no musimy się dostosować do tych zmian, do tego naturalnego cyklu.
1: A co mówicie mieszkańcom, którzy właśnie po pierwsze narzekają, że przy dużych inwestycjach ten starodrzew jest wycinany, po drugie, że te małe nasadzenia, nowe nasadzenia, malutkie drzewka nie zastąpią tego starodrzewu, a bardzo często na przykład jest tak, że po roku, dwóch, trzech takie nowe drzewa po prostu usychają, nie tylko drzewa, no ale takie nowe nasadzenia.
0: Łatwiej mi się wypowiadać o nowe nasadzenia, bo tym się zajmujemy, jeżeli chodzi o inwestycje, no to jakby każdy inwestor działa tu we własnym zakresie i na własnym terenie, bo nie wolno mu wyciąć drzewa, które jest poza własnym terenem. Jeżeli jest na naszym terenie, to się bronimy. Aczkolwiek no tam też jest tak, że jeżeli jest jakaś mocna ingerencja związana z budową jakiejkolwiek infrastruktury, czy to budynku, czy jakiejś sieci podziemnej i drzewa dorosłego drzewa są przycięte, no to niestety jest olbrzymia szansa na to, że to drzewo i tak umrze, a niestety jeżeli ono jest duże, to ono powoli, niekontrolowanie staje się zagrożeniem w mieście, no ponieważ tam ludzie są, no nie jesteśmy w stanie tego odgrodzić, więc tutaj jakby takie drobne usprawiedliwienie. My też z powodów sanitarnych musimy wyciąć niekiedy drzewa i to widać, natomiast no, staramy się to rekompensować nowymi nasadzeniami. Jeżeli one usychają, to zwykle nowe nasadzenia mają tak, że wykonawcy

0: pracy udzielają gwarancji, one są wymieniane, także sadzone są do skutku, a tu trzeba podkreślić, nowe nasadzenia drzew w mieście, w przestrzeni zurbanizowanej nie mają lekko, wręcz przeciwnie, mają bardzo, bardzo trudno.
1: Istotne dla Wrocławia.
2: Dwa lata temu, w drugiej połowie września, powodziowa fala kulminacyjna docierała do Wrocławia. Najpierw woda zniszczyła miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, a potem dotarła do stolicy Dolnego Śląska. Wrocław się obronił. Co prawda wysoki poziom wód utrzymywał się przez kilka dni, ale sama kulminacja rozłożyła się w czasie. Miastu udało się uniknąć scenariusza z 1997 roku i fala kulminacyjna przeszła przez miasto bez poważniejszych szkód. Woda pojawiła się na polderach zalewowych, bo zgodnie z planem uruchomiono wtedy polder Blizanowice-Trestno, który przyjął nadmiar wody, żeby odciążyć miasto. No i wystąpiły takie lokalne podtopienia. Woda podeszła blisko zabudowań na osiedlach takich jak Marszowice, gdzie wylewała rzeka Bystrzyca, czy na Stabłowicach. Mieszkańcy umacniali wały workami z piaskiem, no i to uchroniło ich domy przed zalaniem. A te dwa lata po powodzi podsumowuje wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
3: Możemy podsumować, co przez te dwa lata o tej tragicznej sytuacji wspólnie zrobiliśmy. Po pierwsze, chciałabym bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom tych terenów za cierpliwość, ale także za ogromną determinację i zaangażowanie w odbudowę, bo to mieszkańcy tych terenów są dużą częścią tak naprawdę całego procesu odbudowy. Przypomnę, że ponad 500 mln złotych, ponad 600 milionów złotych trafiło na Dolnym Śląsku bezpośrednio do osób, które zostały bezpośrednio poszkodowane. Do mieszkanek i mieszkańców tych terenów trafiły pieniądze na odbudowę ich domów, ich mieszkań, które zniszczyła wielka woda. W sumie pomocy rządowej do dnia dzisiejszego na tereny, które dotknęła powódź z 2024 roku, trafiło ponad 11 miliardów złotych. Ogromne podziękowania dla samorządów, które od pierwszych dni najpierw walczyły z żywiołem, później usuwały skutki tego żywiołu, ale także w międzyczasie zabezpieczały mienie, szacowały szkody, a następnie uruchamiały współpracę i z parlamentarzystami, którzy przygotowywali odpowiednie regulacje prawne do tego, by w sposób szybki i bezpośredni kierować potrzebne pieniądze na odbudowę. I dzisiaj to właśnie na samorządach także spoczywa bardzo duża odpowiedzialność do tego, by tę odbudowę jak najszybciej przeprowadzić. Bo to z jednej strony i mniejsze remonty, ale także duże, które wymagały przygotowania dokumentacji, przygotowania pozwoleń, uzgodnień, no i w końcu realizacji. Mamy świadomość tego, że ta odbudowa to nie jest sprint, to jest maraton.
2: A jeśli chodzi o inwestycje, które mają zabezpieczyć Wrocław, remontowane mają być wały wzdłuż Ślęzy i Bystrzycy w okolicach Wrocławia.
1: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was na imprezę urodzinową, bo Wrocławski Dom Literatury obchodzi 10. urodziny. A o tym, czy będzie tort, fajerwerki, fontanna z czekolady, a może inne atrakcje, opowie Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
7: Nie możesz tego przegapić.
8: Będziemy świętować literacko. Postanowiliśmy zrobić taki prezent dla naszych czytelniczek, czytelników, no ale nie ukrywajmy, też trochę dla siebie. I obchody zamienić w taki rozciągnięty w czasie festiwal. 10 spotkań na 10 lat Wrocławskiego Domu Literatury od września do grudnia. Zapraszamy do Wrocławia, do naszej siedziby, do Klubu Proza, ale też do kilku zaprzyjaźnionych z nami instytucji, bo wiemy, że ta współpraca jest niezbędna, żeby się rozwijać. No i czekają nas naprawdę wyjątkowe wydarzenia.
2: No to powiedzmy, co, kiedy, kto? to?
8: 1 października przeniesiemy się do Barbary, Wrocławski Instytut Kultury, takie miejsce bardzo rozpoznawalne, a tam spotkanie z postacią równie rozpoznawalną, czyli Mariuszem Szczygłem. Tu nie będzie pretekstu w postaci konkretnej książki, ale jak wiadomo, nikt tak nie mówi o reportażu jak Mariusz Szczygieł, więc spodziewamy się wielu anegdot i też może zdradzi, nad czym teraz pracuje, bo podobno krążą mu nowe pomysły po głowie. 6 października znów w prozie Wrocławska Królowa Reportażu i Literatury Faktu, czyli Joanna Kuciel-Frydryszak. Myślę, że tu też trochę odejdziemy od jednej konkretnej książki i Zwrotu Ludowego. Nie tylko o chłopkach będziemy rozmawiać z naszą wrocławianką, ale też wielbioną i zawsze spotkania z nią to jest wielka gratka dla jej wielbicielek i też wielbicieli, bo nie tylko kobiety Kuciel-Frydryszak czytają. Następnie chwila przerwy i 14 października w hali stulecia współorganizujemy z miastem Wrocław, Fundacją Olgi Tokarczuk i innymi partnerami spotkanie z Olgą Tokarczuk, czyli światowa premiera nowej książki. I tutaj jest ważna rzecz, że to jest jedyne spotkanie, na które trzeba sobie zdobyć wcześniej wejściówki, bo nawet hala stulecia wydaje się mała przy światowej premierze nowej książki naszej noblistki. 18 października z prawie dokładnie drugiego końca świata, z Tasmanii, przyjedzie Richard Flanagan, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy anglojęzycznych i to nie ja sobie to wymyśliłam, tylko krytycy ogólnoświatowi. Laureat Bookera za Ścieżki Północy. Teraz ukazuje się w Polsce jego nowa książka, Pytanie numer 7, która opowiada trochę o jego rodzinnej historii, trochę jak zwykle o literaturze i jak to Flanagan tylko umie, w pięknym, pięknie językowo, zresztą tłumacz też wybitny na polski, Maciej Świerkocki, opowiada o wielkiej historii i małych historiach, plus, no powiedzmy sobie szczerze, to będzie pierwszy raz, kiedy u nas we Wrocławskim Domu Literatury będzie gość z Tasmanii. 22 października znów z daleka, ze Stanów Zjednoczonych, przyjedzie do nas Jericho Brown. To jest laureat Pulitzera, wybitny amerykański poeta ze swoim nowym tomem Tradycja, który właśnie też to będzie spotkanie wokół premiery książki. Ukazuje się w języku polskim w przekładzie Emilii Staniek i trochę posłuchamy, jak Jericho Brown czyta performatywnie, a trochę porozmawiamy o tym, o czym pisze, a są to tematy trudne, bo on pisze i o swojej queerowej tożsamości i o przemocy wobec osób czarnych i o różnych problemach, którymi się teraz Stany Zjednoczone zmagają, ale też dużo jest w tych wierszach piękna i radości. 26 października w prozie pojawi się Stefan Kwin. To jest chyba postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Autor Hahnemana, czyli jednej z najważniejszych książek ostatnich dekad. Tym razem opowie o swojej najnowszej książce pod tytułem Piratki, ale myślę też o bardzo wielu rzeczach i o literaturze, bo jest w końcu literaturoznawcą i badaczem i też bardzo, bardzo rzadko z Gdańska wyjeżdża i do Wrocławia przybywa. Potem chwila przerwy, 20 listopada, nowa książka redaktora Michała Nogasia. Tutaj jeszcze nie znamy nawet tytułu tej książki, natomiast są to oczywiście kolejne rozmowy z pisarkami i pisarzami z całego świata. Laureatami tu nawet nie wymienię, ale na pewno będą i nobliści, noblistki, i laureatki, laureaci Bookera, więc trochę się pewnie dowiemy też o kuchni, o tych rozmów, no i pewnie dużo anegdot. 1 grudnia w Ossolineum, też u naszych przyjaciół, premiera najnowszej powieści Joanny Bator, Więcej niż jeden świat. Będzie to prawdopodobnie pierwsze jej spotkanie z czytelnikami w ogóle po wydaniu tej książki, która ukaże się pod samiutki koniec listopada. No i znowu, autorka nam, Dolnoślązakom, bardzo bliska, bardzo utytułowana. Już nie możemy się doczekać tego, bo to jest oczywiście książka, której ja jeszcze nie czytałam. Prawie nikt jej nie czytał. I na zakończenie Maciej Siembieda, nie tylko o Gołobożu będziemy rozmawiać, książce, która zebrała w tym roku mnóstwo nagród i nominacji, ale też myślę w ogóle trochę o karierze Siembiedy i o tym, który zdecydował się na pisanie kryminałów późno, a wychodzi mu to fantastycznie. To 3 grudnia w Klubie Proza.
2: No to imprezy urodzinowe już mamy. A gdybyśmy miały podsumować te 10 lat, co się wydarzyło w Wrocławskim Domu Literatury?
8: My sobie trochę powiedzieliśmy, że ciężko jest podsumowywać po dekadzie, ale jak cofniemy się o te 10, a nawet 12 lat, bo idea Domu Literatury pojawiła się gdzieś koło 2014 roku i miało to być miejsce, miejsce, które będzie zbierać, integrować, sieciować, pomagać, budować, nie monopolizować życie literackie we Wrocławiu. Zaczęło się od wydawnictwa Warstwy Miejskiego, które połączono w jedną instytucję z wrocławskimi targami dobrych książek. A teraz, jak spojrzymy, co się dzieje we Wrocławskim Domu Literatury, jesteśmy operatorem dwóch największych miejskich nagród, czyli Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Organizujemy i współorganizujemy festiwale, wydajemy piękne książki, ale też dwa czasopisma. Notatnik teatralny i notatnik literacki oraz, co myślę jest bardzo, bardzo ważne też dla miasta, wyszliśmy zupełnie poza Wrocław. Pandemia sprawiła oczywiście, że przestaliśmy organizować wydarzenia na jakiś czas, więc postanowiliśmy zamienić Proza, nasz klub, w studio telewizyjne. I teraz to już idziemy w miliony odsłon naszych filmów na YouTubie. Ja się bardzo cieszę z tego, że bardzo wiele odbiorczyń i odbiorców jest nie tylko z całej Polski, bo to wcale nie wrocławianie oglądają nas na YouTubie, oni przychodzą do nas, ale też spoza granic. Bo to pokazuje, że z ważnymi rozmowami, z ciekawymi książkami jesteśmy w stanie dotrzeć naprawdę, naprawdę bardzo szeroko, a mówiąc w skrócie, po to Dom Literatury powstał, żeby wspierać twórczynie i twórców, ale przede wszystkim, żeby zachęcać ludzi do czytania i pokazywać im, że jest rozrywką, oczywiście, rozwija, oczywiście, ale jest też ogromnie, ogromnie ważne dla całego naszego życia.
2: To jakie plany na następne 10, 20, 30? Możemy tak dojechać do stówki na przykład.
8: Znajdujemy się w mieście, w którym jest Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, więc tak, myślimy o jakichś 100, 200, 300 do przodu. Na pewno będziemy rozwijać to, co widzimy, że się sprawdza, czyli właśnie czasopisma, nie tylko w wersji internetowej, ale też w wersji papierowej. Będziemy wydawać kolejne książki, dużo poezji, z której warstwy słyną. Działamy też to coraz mocniej nad takim rozwojem programu Wrocławia Miasta Literatury UNESCO. Wrocław do tej sieci dzięki aplikacji, którą przygotowaliśmy, wszedł w roku 2019, a tutaj już myślimy o tym, to już jakby nie chodzi tylko o to, żeby się spotykać i o książkach rozmawiać, ale zobaczyć, jak przez literaturę możemy zmieniać świat. To oczywiście brzmi bardzo górnolotnie, ale ma też bardzo praktyczny wymiar. Zaczęliśmy organizować takie spotkania, które pokazują, jak literatura może pomóc nam zdiagnozować różne problemy współczesności i szukać rozwiązań, bo ja bardzo wierzę, że literatura tą moc sprawczą ma i że nie tylko naukowcy, ale też właśnie pisarki i pisarze mogą nam mówić o tym, co się dzieje i co możemy zrobić, żeby uciec od katastrofy, która nadchodzi. Działamy też mocno w polu wolności słowa i wolności wypowiedzi artystycznej. Wrocław jest w Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia. U nas we Wrocławiu operatorem jest właśnie Dom Literatury i będziemy i staramy się i cały czas mamy rezydentów, którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania, żeby znaleźć schronienie w innym mieście. W tej chwili przebywa u nas Andrzej Hadanowicz, białoruski tłumacz, pisarz, poeta, ale też juror Angelusa. I te działania we współpracy już międzynarodowej są dla nas bardzo ważne, bo one pokazują, że to, co nam się wydaje oczywiste tu i teraz, czyli że każdy może usiąść, napisać i wydać, jak znajdzie pieniądze, co tylko zechce, w pewnych krajach i w pewnych kręgach to jest kwestia życia lub śmierci i że trochę naszą odpowiedzialnością, ale też szczęściem jest to, że możemy te osoby i te wartości wspierać.
2: Kto jeszcze tutaj we Wrocławiu znalazł schronienie?
8: Pierwszym naszym rezydentem był Omar Abdul Nasser z Iraku. Był u nas 2 lata. On uciekał z Mosulu w trakcie, kiedy była wojna. Potem ruszył na kolejne stypendia, a tu we Wrocławiu odnalazł sobie grupę muzyków i robił takie performanse muzyczno-poetyckie. Był też naszym rezydentem Władimir Niaklajał, czyli no, chyba największy współczesny bard dla diaspory białoruskiej w Polsce, który wciąż zresztą mieszka we Wrocławiu.
2: Chciałam zapytać o to czytelnictwo. Jak z twojego punktu widzenia czytelnictwo wygląda we Wrocławiu?
8: Są nawet badania, to prowadzi m.in. nasza Miejska Biblioteka Publiczna, że we Wrocławiu czytelnictwo wygląda lepiej niż w Polsce. Oczywiście też w dużych miastach ono wygląda lepiej niż w całej Polsce. My nie narzekamy na brak zainteresowania czytelników i czytelniczek, natomiast zdajemy też sobie sprawę, że to są wszystko pewne bańki i że żeby naprawdę zachęcać ludzi, musimy trochę wyjść poza tą naszą strefę komfortu. Czyli cały czas jest ogromny potencjał do działania, a żeby do tych osób, które same po książkę nie sięgną, dotrzeć, no to trzeba też robić rzeczy niestandardowe, bo trudno jest taką osobę zaprosić na performance poetycki czy na spotkanie o przekładzie literackim, dlatego staramy się działać też jakby poza naszą siedzibą i poza standardowy sposób. I tu chciałam wspomnieć o takiej miejskiej akcji, która trwa we Wrocławiu już prawie rok i nazywa się Wrocław Czyta, która polega na tym, że jedzie sobie po Wrocławiu tramwaj, który nazywa się Wrocław Czyta i jest książkami właśnie oklejony. I w nim co miesiąc rozdawane są książki i tu już docieramy do publiczności takiej zupełnie, która nie oni muszą przyjść do nas, tylko my przychodzimy do nich, a jednocześnie są informowani i o tym, co można znaleźć w bibliotekach, i o tym, co można znaleźć w księgarniach. Więc nawet jeśli ten poziom czytelnictwa we Wrocławiu jest wyższy niż w Polsce, no to nie oszukujmy się, w Polsce, mówiąc brutalnie, szału nie ma. I jeżeli mówimy o tym, czy dom literatury ma perspektywę pracy na wiele lat do przodu, zdecydowanie absolutnie tak.
2: Trochę, żeby to czytelnictwo podnieść, trochę, żeby ludzie częściej właśnie sięgali po książki, szli do biblioteki, którą mają najczęściej na osiedlu.
8: No 38 filii we Wrocławiu, plus mamy siedzibę Biblioteki Dolnośląskiej, ale to jest dużo więcej. My się coraz bardziej przyzwyczajamy do czytania tekstów krótkich, a więc też tracimy zdolność rozumienia
2: i skupienia
8: i przede wszystkim krytycznego myślenia. Żyjemy w świecie fake newsów, żyjemy w świecie tekstów tworzonych nie przez człowieka, w świecie manipulacji także poprzez słowo i właśnie kontakt z literaturą, z dłuższymi tekstami, które budzą wyobraźnię, ale też nasze zdolności kognitywne, jest tak naprawdę niezbędny i żeby przetrwać, i żeby świadomie uczestniczyć we współczesnym świecie. No, dlatego niezwykle ważna jest współpraca ze szkołami i to też się staramy robić, choćby wychodząc do szkół z lekcjami poetyckimi, bo tak, to jest jedyna szansa na to, że będziemy rozumieć nasz świat za kilkadziesiąt lat i to, co się w nim dzieje. Będziemy w stanie rozumieć, na czym ten świat został zbudowany. Nie odetniemy się od tego dziedzictwa, które właśnie nie jest cyfrowe i łatwe w przyswojeniu, więc ja bardzo trzymam za to kciuki. A do nas też przychodzą młodzi ludzie i to jest bardzo, bardzo pocieszające. I też otwierają się bardzo na rzeczy niestandardowe, bo kiedy zdarzyło mi się parę razy być na takiej lekcji, gdzie powiedzmy bierzemy takiego Jakuba Kornhausera, zazwyczaj w stroju rowerowym, bo on przyjeżdża, jeździ po Polsce na swoim rowerze. I on zaczyna czytać poezję i zaczyna mówić o tym, czym ta poezja może być i zadawać im pytania, to on nawet mu się zdarza, że ci młodzi ludzie sami mają ochotę się podzielić, bo oni dopiero wtedy tak naprawdę właśnie odkrywają, że to nie tylko Szymborska, Miłosz, Różewicz, Herbert i Słowacki i Mickiewicz, ale że poetki i poeci to są młodzi ludzie, jak oni, którzy mówią dokładnie ich głosem, bo język się rozwija i poezja jest takim miejscem, gdzie język najbardziej nadąża za rzeczywistością.
2: To czego wam życzyć na te 10. urodziny?
8: No przede wszystkim właśnie coraz to nowych odbiorczyń i odbiorców, bo myślę, że to jest to, do czego dążymy i co pozwala nam też żyć, kontakt z czytelniczkami i czytelnikami. No i może takich właśnie wspaniałych gości, jak tych na dziesięciolecie. Ja bym sobie życzyła, żeby taki festiwal we Wrocławiu był co roku.
2: To była Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury. O tych urodzinowych imprezach będziemy jeszcze pewnie mówić nieraz, no bo do grudnia trochę czasu zostało. Ale jak już o grudniu mówię i o książkach mówię, to pamiętajcie, że w grudniu Wrocławskie Targi Dobrych Książek. W tym roku między 4 a 6 grudnia, jak zwykle w hali stulecia.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
10: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
9: Dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strudeńska przy mikrofonie. Tandemy, cargo, handbajki czy elektryki. Takie rowery można też wypożyczać w miejskim systemie we Wrocławiu, a te ostatnie można teraz wypożyczać taniej.
5: Do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
4: Jak wypożyczać we wrocławskim systemie te tak zwane rowery niestandardowe? O tym posłuchacie u nas. Najpierw odwiedzimy jednak kino Nowe Horyzonty, gdzie po wakacyjnej przerwie wracają stałe cykle filmowe.
6: Jesień, więc my mocno wracamy z naszymi cyklami. Daniel Ratuszniak, dyrektor kina Nowe Horyzonty. Przede wszystkim cykl Między Słowami. Cykl, który prowadzimy już od wielu lat i to są comiesięczne spotkania. Przyglądamy się filmom od tej strony, można powiedzieć, psychologicznej, wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej.
4: I to jest tak, że film plus rozmowa.
6: Zgadza się. Czyli najpierw mamy właśnie film, a po filmie mamy wspólną rozmowę. W październiku jeden z takich dosyć ciekawszych filmów, który będzie wchodził do kin, Digger pana Alejandro Iñárritu, a 5 listopada, tu już tutaj świadomie, żeśmy zaprogramowali jeden z moich ulubionych filmów, czyli 3 billboardy z Ebbing, Missouri.
4: A czemu ulubionych? Ja go nie znam.
6: O Jezu, no przede wszystkim ze względu na genialną rolę z Frances McDormand. Ten film właściwie był pisany dla niej i to, co ona tam zrobiła w tym filmie, to jest naprawdę coś fenomenalnego. Czyli historia matki, takiej naprawdę mocno zranionej, nie będę zdradzał szczegółów, mocno skrzywdzonej i jak ona sobie z tym tematem radzi, a właściwie jak ona sobie radzi z tym złym światem wokół niej.
4: No tych filmów, które mają taki potencjał mówienia o emocjach, o uczuciach jest pewnie dużo do wyboru, ale to nie jedyny cykl w Nowych Horyzontach, więc co jeszcze?
6: Tak, jeżeli jesteśmy w tym kręgu, to oczywiście powracają nasze neuroprojekcje, czyli Asia Wojsiat. Wybieram film wspólnie z Dominikiem z Watching Closely, więc ja jestem bardzo ciekaw spotkania i tej analizy właśnie od strony neurotycznej.
4: I to są spotkania raz w miesiącu, czy nieregularnie?
6: Staramy się, żeby one były raz w miesiącu. Oczywiście patrzymy też na kalendarz i dostępność Asi Wojsiat.
4: Historia kina też jest u Państwa.
6: Tak, Akademia Kina Światowego, czyli nasz sztandarowy projekt wraca. Zaczynamy kolejny semestr. Spotkania zawsze są we wtorek o godzinie 17. Tylko pamiętajmy o tym, że o 17 startuje wykład. On trwa półtorej godziny. Ale można również śmiało przyjść na sam film. Film startuje około godziny 18.30. Ja już jestem tak daleko w tym całym programie, że patrzę właściwie na kończący film ten semestr. Będą to godziny Stevena Daldry'ego.
4: A o jakim przedziale teraz czasowym, analizowanym czy oglądanym mówimy?
6: Ten semestr będzie oscylował wokół kinematografii ostatnich lat, czyli gdzieś tam od 1990 do czasów współczesnych.
4: No i co jeszcze? Na co jeszcze zapraszamy?
6: Jeżeli ktoś jeszcze chciałby bardziej porozmawiać o filmach, to zapraszamy do dyskusyjnego klubu Politechniki w KNH. Te spotkania mamy dwa razy w miesiącu. Program na październik jest bardzo przewrotny, bo się nazywa Każda potwora znajdzie swego amatora. 14 października Potwory i spółka, animacja, ale bardzo sympatyczna i sądzę, że już troszeczkę zapomniana. Natomiast 21 października witajcie w Hope. Tutaj akurat będzie film premierowy, mocne kino, gorąco polecam.
4: Czyli tutaj z kolei jest tak, że każdy miesiąc ma swój temat?
6: Tak, staramy się wybrać jakieś takie hasło przewodnie i do tego hasła właśnie dobrać dwa ciekawe tytuły. Oprócz tego, że w naszym kinie goszczą filmy, to oczywiście też są pokazy specjalne i transmisje, retransmisje oper. I to naprawdę na tym najwyższym poziomie jest, bo z Metropolitan Opera. Startujemy już właściwie w październiku.
4: I to jest tak, że cały program sezonu możemy sobie sprawdzać
6: tak,
4: na stronie?
6: Tak, tak. Cały sezon oper mamy już opublikowany, bilety są w sprzedaży, szczegóły i konkretne tytuły można sprawdzić na naszej stronie internetowej.
4: No właśnie, jesień to jest chyba taki moment, kiedy jest dużo, dużo premier, dużo filmów wchodzi do kin. Lalka jest taką, no, zapowiadaną.
6: Tak, zgadza się. Jesień zaczyna się z przytupem i zaczyna się z taką naprawdę dużą premierą, czyli Lalka. Premiera 30 września, ale my już zapraszamy 29 września na specjalny pokaz na wrocławską premierę Lalki, organizowana z wytwórnią filmów fabularnych. W tym momencie już mamy zapowiedź, że na pewno będzie z nami producent filmu pan Drabik, ale również będzie aktorka o twórczyni pani Łęckiej.
4: Też we wrześniu Lalka, ale w postaci serialu, ma swoją premierę na jednej z platform streamingowych, a zdjęcia do tego serialu były nagrywane między innymi we Wrocławiu. Na przykład na Szajnochy, na Placu Uniwersyteckim czy na Partynicach. Partynice to zresztą, zmieniając temat, całkiem niezły teren do jazdy rowerem, a o tym właśnie będzie teraz u nas. Z okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego operator systemu firma Next Bike zrobiła badania i wychodzi z nich na przykład, że najwięcej osób wypożycza miejskie jednoślady kilka razy w miesiącu, a ponad połowa użytkowników jeździ na nich krócej niż od 2 lat. Też sprawdziłam, co sądzicie o miejskich rowerach.
0: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
7: W sumie jest dużo rowerów, no i w sumie spoko, stan jest dobry.
4: Nie miałeś jakichś takich przygód, że próbowałeś wypożyczyć i nie działał, albo coś nie dało się wypożyczyć, coś Kacią, nie wiem.
7: No może raz na 10 rowerów tak się zdarza, ale tak nie za często, nie.
4: Co się zdarzyło?
7: No może, że jakieś koło zepsuł, to jest coś takiego.
8: Korzystałam 2 lata temu, teraz jakoś mi nie po drodze, ponieważ blisko mojego miejsca zamieszkania niestety nie ma, bo mieszkam tymczasowo na Stabłowicach, więc tam z tym trochę gorzej, ale jak wcześniej mieszkałam w centrum na Popowicach, to korzystałam.
9: Ja chciałam skorzystać jeden raz, ale nie miałam helmetu? Kasku ze sobą, tak. No, ale to jest fajnie, że jest taka możliwość, ale oczywiście lepiej jest wynajmować nie pominutnie, a na kilka minut.
8: Jednocześnie. Ja się boję na tych rowerzach jeździć.
4: Czemu?
8: Nie wiem, że tak strasznie mnie, że ja kogoś może zabić rowerzem, kiedy będzie jeździć.
9: A, ja wiem, czego ja się bałam, że będzie ciężko kręcić pedale.
4: Czyli dlatego na wszelki wypadek kask pani chciała mieć.
9: No tak. Ja mam dziecko i muszę podawać też przykład.
10: Korzystałem wielokrotnie, korzystam nadal.
4: Dlaczego?
10: Własnego nie posiadam, więc dla mnie to jest zawsze większa mobilność, a czasem preferuję rower niż komunikację miejską.
4: A jak pan ocenia stan rowerów? Zawsze wszystko jest w porządku? Problemy z wypożyczeniem są czy nie? Czy wszystko jest gładko?
10: Przeważnie w porządku jest. Czasami oczywiście zdarzają się sytuacje takie kryzysowe, ale przeważnie z porządku stan techniczny rowerów.
4: Wrocławski rower miejski ma, jak już wspomniałam, 15 lat i ta rocznica przynosi wypożyczającym jednoślady prezenty. A teraz o szczegółach.
0: Aktywnie we Wrocławiu.
11: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od końca sierpnia w zasadzie mamy większą możliwość wypożyczania rowerów elektrycznych. Do tej pory we Wrocławiu mieliśmy ich 100 sztuk. Od końca sierpnia mamy o 50 sztuk więcej, czyli 150 rowerów elektrycznych, które mogą wypożyczać użytkownicy, jest dostępnych na ulicach Wrocławia. Co więcej, oprócz tego, że jest ich więcej, jest również niższa cena. Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę. W przypadku rowerów elektrycznych, w odróżnieniu od tych standardowych, których we Wrocławiu mamy 2400, obowiązuje stawka od pierwszej minuty jazdy, czyli stawka płacimy od razu, gdy tylko wypożyczymy rower. Natomiast przypomnę, że te rowery standardowe tam przez pierwsze 20 minut jeździmy bezpłatnie.
4: Rowery elektryczne, może dopowiedzmy, o czym mówimy tak dokładnie.
11: No właśnie, rowery elektryczne to tak naprawdę są rowery ze wspomaganiem elektrycznym, bo jako takiego roweru elektrycznego w przepisach nie mamy opisanego, także są to rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Polega to na tym, że jadąc mamy wspomaganie, czyli pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę. godzinę. Czyli jeżeli już jedziemy, jeżeli rower osiągnie tę prędkość, to wówczas już nie mamy wspomagania. Możemy oczywiście szybciej jechać, jeżeli pozwala nam na to siła naszych nóg. Natomiast do 25 km mamy takie wspomaganie. To jest doskonałe rozwiązanie dla osób, dla których rower wydaje się takim środkiem transportu bardzo wymagającym. Gdzieś muszą przejechać do pracy na przykład i się boją, że się spocą, zmęczą i przyjadą już wyczerpani. Poza tym być może niektórym się rower elektryczny kojarzy z tymi nieszczęsnymi pojazdami, które przypominają rowery, na których jeżdżą niektórzy użytkownicy, zwłaszcza dostawcy jedzenia. To nie są rowery, to są tak naprawdę pojazdy, które tylko je przypominają, bo w większości one są wyposażone w manetkę gazu, czyli można nimi jechać i osiągać duże, znaczne prędkości bez konieczności pedałowania. Ich moc silnika jest o wiele wyższa niż ta, która jest dostępna i możliwa dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Także we Wrocławiu oferowane przez firmę Next Bike rowery ze wspomaganiem elektrycznym spełniają oczywiście wszystkie warunki roweru ze wspomaganiem elektrycznym, nie stwarzają takiego niebezpieczeństwa jak te pojazdy, które potrafią się na drogach dla rowerów rozpędzić nawet do 50 km na godzinę.
4: A czy wrocławianie są zainteresowani ich wypożyczaniem?
11: Jest to oferta ciekawa, bo tak jak powiedziałam, można o wiele zwiększyć swój zasięg dojazdu, więc też zauważamy, że te rowery są wypożyczane. Wiadomo, te rowery standardowe, których wypożyczenie przez pierwsze 20 minut jest darmowe, będą i cieszą się największą popularnością, ale elektryki, jak też widzimy po tym, że dostawiane są kolejne pojazdy, również ich atrakcyjność jest i wrocławianie z nich korzystają.
4: A jeszcze dopowiedzmy, bo może niektórzy nie wiedzą, te rowery ze wspomaganiem elektrycznym to są nie jedyne takie niestandardowe pojazdy, które można wypożyczać. Jakie jeszcze możemy sobie wypożyczyć za dopłatą?
11: Właśnie te dopłaty, jeśli chodzi o niestandardowe rowery, oprócz elektryków, one są bardzo niewielkie. Czasami można nawet na 24 godziny wypożyczyć rower i za niego zapłacić 10 zł raptem. Te rowery niestandardowe, o których mówimy, to są handbajki, to są takie rowery dla osób z niepełnosprawnością. Są również rowery cargo, rowery towarowe, które również można wypożyczyć. Taki rower jest podstawiany wówczas na konkretną stację. Są również tandemy, czyli dla romantyków. Jeżeli chcielibyśmy sobie razem na romantyczną wycieczkę pojechać, to takie tandemy również można wypożyczyć. I mamy również rowery dziecięce, te również są dostępne w ofercie rowerów niestandardowych. Żeby wypożyczyć taki rower niestandardowy, musimy sobie zarezerwować taką usługę w aplikacji. Wówczas taki rower jest podstawiany na jedną z pięciu wybranych przez nas stacji. Te informacje wszystkie znajdziecie Państwo w aplikacji. Ceny również są tam podane. Tak jak mówiłam, to są ceny bardzo przystępne, więc zachęcam do próbowania, zwłaszcza rowerów towarowych, bo to jest fajna opcja, żeby spróbować, czy na przykład zakupy takim rowerem towarowym będą dla nas czymś, jakąś fajną alternatywą do jechania samochodem gdzieś do centrum handlowego, ale również na wycieczki. Rower cargo się super sprawdzi, pakujemy rzeczy na biwak i jedziemy po prostu do parku. No i to jest super zabawa.
4: I takimi pojazdami można pojechać też poza Wrocław?
11: Owszem, pojazdami, rowerami miejskimi możemy jeździć poza Wrocław, co więcej możemy je tam parkować, ponieważ mamy podpisane do naszego systemu wrocławskiego roweru miejskiego, który już teraz jest rowerem aglomeracyjnym, bo przystąpiło do niego również 5 gmin ościennych, czyli Kobierzyce, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Czernica i Siechnice. Także możemy tam zaparkować. Również w aplikacji pojawiają się informacje, gdzie można oddać rower za darmo, bo pamiętajmy, że poza stacjami, gdy oddajemy rower poza stacjami, również we Wrocławiu, naliczana jest dodatkowa opłata. A gdy zaparkujemy przy stacji, to takiej opłaty nie musimy uiszczać. Warto również zaznaczyć, że w jedną stronę zawsze, jeżeli chcielibyśmy się przejechać na przykład do Kątów Wrocławskich i tam pozwiedzać rowerowo, to możemy w jedną stronę pojechać rowerem, zaparkować rower przy stacji kolejowej, bo zazwyczaj właśnie w okolicach stacji kolejowych są te stacje roweru miejskiego usytuowane i na przykład w powrotną podróż już się udać pociągiem, jeżeli na przykład już nie będziemy chcieli korzystać z roweru. Także opcji jest dużo, zachęcam do takiego właśnie sprawdzania i takich podróży multimodalnych, czyli z wykorzystaniem różnych środków transportu, bo to się może okazać naprawdę fajna alternatywa do tych podróży samochodem, gdzie tkwimy w korku i uważamy, że tak po prostu już musi być.
4: Według badań przeprowadzonych na zlecenie polecenie firmy Nextbike najczęściej wrocławskie rowery miejskie wypożyczamy właśnie na wycieczki. Do pracy dojeżdża na nich niecałe 35% badanych, a niemal 30% używa ich do szybkiego przemieszczania się po centrum Wrocławia.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, jak nas widzą, czyli o najnowszym badaniu wizerunkowym, a to badanie pokazuje, że Wrocław jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce pod względem jakości życia, rozwoju zawodowego, akademickości i nowoczesności. A o tym, co jeszcze mówi nam to badanie, rozmawiam z Radosławem Michalskim, dyrektorem Departamentu Marki Miasta we Wrocławiu.
14: Nasz Wrocław.
15: Rzeczywiście badania przygotowywane przez IBIMS przy współpracy socjologów Uniwersytetu Warszawskiego na reprezentatywnej próbie ponad 1000 ankietowanych respondentów i chyba jedyne badanie, które zlecamy w ogóle jako departament. Robimy je raz w roku, żeby zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o postrzeganie miasta poza miastem. To znaczy, rzeczywiście w tym jedynym badaniu mieszkańcy Wrocławia są wykluczeni z odpowiedzi, ponieważ chcemy zobaczyć, jak działają to wszystko, co się dzieje w Wrocławiu, jak działa poza jego granicami. No i rzeczywiście w tym badaniu tegorocznym, bo robimy je rzeczywiście co roku, wychodzi nam, że wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia. Mówimy tutaj o osobach, które albo rozważają przeprowadzkę, to tam mówimy o pułapie blisko 30% respondentów i ponad 30%, jeżeli mówimy o tych, którzy deklarują, że w ciągu dwóch najbliższych lat rozważają przeprowadzkę ze swojego miejsca zamieszkania. Wrocław najsilniej rezonuje na województwa ościenne, ale też jeżeli chodzi o wschodnią ścianę. Co jest ciekawe i właściwie pokrywa się z tym, o czym wiemy, tylko analizujemy to za każdym razem, żeby wiedzieć, gdzie należy rozłożyć akcenty komunikacyjne w naszych komunikatach wysyłanych poza Wrocław, to nie przekonujemy jedną konkretną rzeczą, a całością. Wrocław jest skonstruowany synergicznie, to znaczy mamy tutaj bardzo dobrze rozbudowane środowisko akademickie i ono nam mówi o tym, że warto tu przyjechać, bo jest z czego wybierać i tak samo pokazują to ci, którzy rozważają znalezienie swojego miasta do studiowania, ale gdybyśmy walczyli samą akademickością, no tutaj mamy poważną konkurencję, bo tak naprawdę Kraków wypada w bezpośrednich rankingach lepiej, Warszawa również jest w czołówce, no ale jeżeli dodamy sobie do tego na przykład ofertę kulturalną miasta, dołożymy do tego możliwości komunikacyjne Wrocławia, zwłaszcza przy rozbudowie portu lotniczego, to znaczy, że łatwo stąd wyskoczyć chociażby na city break gdzieś na weekend. Jeżeli spojrzymy na zakłady pracy i inwestycje międzynarodowe, czyli student jest w stanie znaleźć sobie zajęcie jeszcze w trakcie studiowania, a natychmiast po studiach właściwie jest rozchwytywany, jeżeli tylko chce się zaangażować i pracować we Wrocławiu. Jak do tego dołożymy bezrobocie, które oscyluje w przedziale 1,6-2%, czyli właściwie go nie ma w mieście, czyli każdy, kto tu przyjedzie, znajdzie pracę, może nie od razu pracę marzeń, ale ma punkt zaczepienia, od którego może zacząć, to rzeczywiście te wszystkie elementy składają się na poczucie tego, że Wrocław jest dobrym miejscem do życia dla tych, którzy chcą się rozwijać i planują swoją karierę zawodową czy akademicką.
13: Troszeczkę to spróbujmy rozłożyć na czynniki pierwsze. Co mieszkańców innych miast przyciąga do Wrocławia? Co się we Wrocławiu podoba?
15: Mamy to rozpisane w kilkunastu punktach. Zachęcam też do tego, żeby zapoznać się z raportem. On jest publicznie dostępny. Można sobie zobaczyć tam każdy z tych elementów, bo one są podzielone także na grupy wiekowe, na płeć. Ale patrząc na to, co jest interesujące we Wrocławiu, to nasi respondenci zwracali uwagę na łatwość w znalezieniu pracy, dobrej pracy, ofertę kulturalną, poczucie bezpieczeństwa i zdolności komunikacyjne miasta. To znaczy to kim on jest połączony, bo mówiliśmy o porcie lotniczym, który rzeczywiście w tej chwili poszerza swoją ofertę, ale chociażby i Wrocławski Dworzec Główny, choć w tej chwili można powiedzieć, że koleje polskie muszą pracować nad jego większą wydolnością, ale to właśnie ze względu na to, że jest bardzo popularną destynacją. Dość powiedzieć, że co nam wyszło w badaniach turystycznych akurat i nie w tych, o których dzisiaj mówimy, że turyści z Czech, dla których Baltic Express miał być okazją do podróży nad morze, w znakomitej większości zdarza im się wysiadać właśnie we Wrocławiu i tutaj zostawać, zwiedzając odwiedzając Wrocław, który zdaje się powinien bardzo przypominać im Pragę pod wieloma względami, a jednak bardzo jakoś zapadł im w serca. Myślę, że może przez swój piwny klimat, być może właśnie ze względu na to podobieństwo, na te podobieństwa wszystkie związane z Czechami i czeską duszą. Kiedy mamy tutaj jarmark bożonarodzeniowy, to szczególnie wielu Czechów widać na nim, ale i bez jarmarku jest to jedna z ciekawszych krajów, jeżeli chodzi o zainteresowanie naszym miastem.
13: Coraz więcej osób docenia ofertę gastronomiczną Wrocławia. To przez lata była taka gruba dyskusja w Polsce, że trochę właśnie i Kraków nas wyprzedza, i Warszawa nas wyprzedza. To się powoli zaczyna zmieniać.
15: Myślę, że to się zaczyna zmieniać przede wszystkim siłą gastronomów. Ten geniusz locji Wrocławia, który przyciąga do niego różnych ludzi także spoza miasta, myślę, że też dlatego, że we Wrocławiu każdy może poczuć się wrocławianinem bardzo szybko, bo wciąż jeszcze jesteśmy miastem, które zbudowało się na nowo po 1945 roku i właściwie każdy był skądś. Tam trochę zostało w pamięci. Sprawia, że przyjeżdżają tutaj też ludzie z pomysłami. Widać to po środowisku startupowym, ponieważ Wrocław jest jedną z takich dolin krzemowych startupów w Europie i na świecie. I widać to po środowisku gastronomicznym. Widać to dlatego, że po pierwsze gdzieś Wrocław zaangażował się mocno w markę Michelin, czyli w tę markę takiego najpopularniejszego na świecie przewodnika gastronomicznego, ale sam przewodnik nie robi roboty. Właściwie robią ją ci, którzy do tego przewodnika aspirują. Aspirują przez to, że prowadzą ciekawą kuchnię, że mają swoje marzenie, potrafią wokół tego marzenia zebrać ludzi, którzy z nimi pracują. Przecież sam szef kuchni tutaj cudu nie zrobi, musi mieć dobrą ekipę wokół siebie, musi być liderem. No i tych liderów troszkę nam obrodziło, bo kiedy Wrocław w 2025 roku wchodził do przewodnika Michelin, to był najsilniejszym europejskim debiutem w historii. 22 lokale gastronomiczne się tam pojawiły, mimo że wówczas nie było gestii, ale pojawiły się trzy wyróżnienia Bib Gourmand, czyli tak zwane rozsądne jakość za rozsądną cenę i do tego 19 lokali z rekomendacjami. Na rok 26 rozbił bank i właściwie uplasowaliśmy się na drugim miejscu za Warszawą. A wydawałoby się, że Warszawa i Kraków w szczególny sposób są w czołówce, bo od wielu, wielu lat były w przewodniku wymieniane. Warszawa, bo kiedyś, dawno temu przewodnik zmapował wszystkie stolice europejskie, a Kraków jako turystyczna destynacja zawsze sobie tam dobrze radził, a tymczasem Wrocław jest na drugim miejscu z dwiema gwiazdkami, w tym jedna dla pierwszej polskiej szefowej kuchni, więc myślę, że to troszeczkę pokazało silniej ten potencjał, wyeksponowało go. Zresztą w tym badaniu też o to pytaliśmy. Widzimy, że mamy troszkę do zrobienia, bo ile rozpoznawalność samego brandu gastronomicznego Wrocławia rośnie, no to powinniśmy jeszcze silniej zaangażować się w pokazywanie tych właśnie marek, które w przewodniku Michelin są. Ale nie chciałbym się skupiać wyłącznie na nich, bo kiedy spojrzymy na to, jak się Wrocław ładnie zbudował, to pamiętamy ulicy Bogusławskiego, która kiedyś była takim zapomnianym rejonem miasta, w którym kręciło się filmy i to dekady temu. Dzisiaj jest to piękne, pubowo-knajpkowe ciąg komunikacyjny, w którym takie lokale też mają swoje miejsce i nie są nie tylko studenckie, tam teraz każdy znajdzie coś dla siebie. Później mamy ulicę Włodkowice i właściwie dzielnicę Wzajemnego Szacunku, gdzie również pojawiło się trochę lokali takiej też dobrej jakości. Rynek i okoliczne uliczki tutaj również nie narzekają na brak pomysłów i konceptów, w których można się odnaleźć. Piwnica Świnicka jest to miejsce, o którym mówimy, że jest najstarszym, ciągle działającym lokalem gastronomicznym Europy, a pewnie i świata. Choć tutaj parę innych lokali próbuje z nami konkurować, ale trzymamy się swojego i właściwie na stałe była zżyta z ratuszem wrocławskim, bo pod nim się znajduje. To wszystko daje pewien klimat, ale zarazem też zbudowało się bardzo ciekawe środowisko gastronomiczne. A jak wymieniamy te wszystkie zaułki, to popełniłbym duże fopa i błąd, gdyby nie powiedział o przestrzeni pomiędzy Mostem Pomorskim a Mostem Uniwersyteckim, bo tam właściwie było zagłębie przewodnika Michelin. Każdy z tamtych lokali w tym przewodniku figuruje, co też pokazuje, że czasami taka obecność obok siebie też motywuje nawzajem do podnoszenia jakości. Ale myślę też, że to środowisko restauracyjne, które pojawiło się przy okazji szkoleń, przy okazji spotkań integracyjnych, zbudowało się bardzo silnie. I sądzę, że większość z tych osób nawet nie walczy o to, żeby w przewodniku być, tylko walczy o to, żeby robić dobrą kuchnię, a walcząc o to, żeby robić dobrą kuchnię, siłą rzeczy sprawia, że środowisko się rozwija. No i dzięki temu, jak sądzę, mam taką nadzieję, bo tego nigdy nie wiem, ale bardzo mocno trzymam kciuki, żeby kolejne lata były jeszcze lepsze, jeśli o tę gastronomię chodzi.
13: I wzorem też takich zachodnich metropolii, zachodnich miast, coraz więcej bardzo dobrych lokali pojawia się, nie mówię, że na obrzeżach miast, ale też na osiedlach nie w ścisłym centrum. To przecież w Londynie bardzo, czy w Berlinie bardzo, bardzo częste zjawisko i tutaj we Wrocławiu też.
15: Tak, bo wymieniliśmy sobie zagłębia restauracyjno-gastronomiczne, które siłą rzeczy sprawiają, że wokół siebie powstaje kilka lokali różnych branż. Przez branżę mam na myśli kuchnie regionalne, bo tutaj mamy też bardzo silnie reprezentowaną Azję i bardzo silnie reprezentowane Włochy. Więc wielką niespodzianką, bo Polacy są miłośnikami włoskiej kuchni. Ale jak spojrzymy na wrocławskie osiedla, to rzeczywiście tak jest. I są takie klejnoty poukładane w różnych miejscach, do których ci, którzy są wyźbicielami specyficznego rodzaju kuchni, specjalnie dojadą, nadłożą drogi. To zresztą też jest dobre, dlatego że zagłębia restauracyjne mają to do siebie, że ściągają turystów, a wrocławianie też lubią skorzystać z dobrej oferty gastronomicznej i takie miejsca mają nie zawsze na swoim osiedlu akurat to, które lubią, ale wiedzą, gdzie mogą dojechać i rzeczywiście wówczas bez natłoku turystycznego z takiego miejsca skorzystać.
13: Coraz więcej osób docenia takie zielone tereny, takie tereny rekreacyjne, że to ma coraz większe znaczenie właśnie w ocenie miasta, w tym, jak to miasto jest postrzegane. Jak to teraz jest we Wrocławiu?
15: Ten raport nie oznacza, że u nas w mieście wszystko jest perfekcyjnie, idealnie i każde podwórko jest dopieszczone i dopięte na ostatni guzik. To tylko oznacza, że rzeczywiście generalny wizerunek Wrocławia jest postrzegany w taki sposób, jako miasto szansy, jako miasto, w którym warto zainwestować, aby swoją przyszłość z nim związać. I ci, którzy patrzą z zewnątrz na Wrocław, rzeczywiście postrzegają go w dużym obrazku. Postrzegają go poprzez Odrę, która odżyła na nowo jako miejsce rekreacyjne Wrocławia. Pamiętam, bo jeszcze z dziadkiem spacerowałem sobie wzdłuż dzisiejszego bulwaru Dunikowskiego i on tak zupełnie nie wyglądał. Miał porośnięte chaszczami jakieś nabrzeże, właśnie nie było widać wody. Wzdłuż tego murku, jak się szło w kierunku Muzeum Narodowego, to jeszcze coś można było zobaczyć, a dzisiejsza Zatoka Gondoli była po prostu takim oczkiem wodnym, w którym można było spotkać lokalną faunę i florę, ale niekoniecznie jakąkolwiek aktywność turystyczną. Po rzece pływały cztery duże statki, jedna mała kaczuszka, to nazwa własna akurat tego stateczku, którym można było popłynąć przez kawałek rzeki. No a dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, bulwary Dunikowskiego odżyły, są miejscem stałych spotkań mieszkańców i spontanicznych, i tych chociażby zebranych wokół Gastromiasta albo innych eventów, które się tam odbywają. Pięknie odnowiony Ostrów Tumski, na którego panorama rozlega się właśnie z rzeczonych bulwarów Dunikowskiego, również dobrze się prezentuje, a żegluga po Odrze, powiedziałbym, że w sezonie jest nawet tłoczna. Więc rzeka odżyła i stała się jednym z magnesów Wrocławia i bardzo dobrze, bo to pokazuje, że oswoiliśmy ją na nowo. Nie kojarzy nam się już wyłącznie z rokiem 97, również ważnym w historii Wrocławia, ale dzisiaj kojarzy się z ruchem turystycznym, rekreacją i takim fajnym spędzaniem wolnego czasu. No i przestrzenie zielone we Wrocławiu. Wrocław rzeczywiście jest zielonym miastem. My dzisiaj rozmawiamy we wrocławskim rynku, patrzymy sobie na nasadzenia na placu Gołębim chociażby, których niedawno jeszcze nie było. Tu mowa o ponad 70 nowych drzewach, ale to jest tylko symbol, bo te drzewa tutaj nigdy parku nie zbudują, zresztą nie taki jest ich cel. Natomiast kiedy spojrzymy na te inwestycje zielonego Wrocławia, na to wszystko, co się zadziało nie tylko na staromiejskich bulwarach ciągnących się wzdłuż dawnych murów warownych miasta, ale też na te parki, które powstały w innych miejscach, na rezerwat przyrody, na nowe tereny zielone, to jest ich naprawdę sporo. I one służą dwóm celom. Po pierwsze, pokazują zielony Wrocław w sensie ekologicznym, nawet symbolicznie, ale też bardzo praktycznie, bo rzeczywiście te miejsca mają znaczenie ekologiczne, a po wtóre są miejscem przyjemnego spędzania wolnego czasu. Można przejść się tam na spacer, pojeździć na rowerze, pobiegać z psem. Myślę, że to jest coś, co w ogóle jest na mapie turystycznej Wrocławia dzisiaj. Po Wrocławiu podróżują turyści często szlakiem Krasnali. Tu widać szczególnie najmłodszych, którzy gdzieś z mapkami biegają i próbują zebrać je wszystkie. Ale ta zieleń wrocławska też skłania do tego, żeby sobie pospacerować. I stąd na przykład spacer z wrocławskiego rynku przez Ostrów Tumski w kierunku Hali Stulecia jest okazją do przyjemnego spędzenia czasu.
13: To na koniec powiedzmy jeszcze, jakie mamy zadanie domowe. Co nam ten raport mówi i co powinniśmy zrobić, żeby to postrzeganie miasta było jeszcze lepsze?
15: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że możemy na nie spojrzeć z dwóch poziomów. Pierwszy poziom chyba taki najistotniejszy. Mówiliśmy o tym, że badanie pokazuje synergiczne postrzeganie miasta. Synergiczne oznacza, że nie mamy u siebie Disneylandu, który ściąga turystów tylko w to konkretne miejsce, nie mamy jednego wielkiego zakładu pracy, do którego przyjeżdżają tylko ci, którzy szukają jego konkretnie, i nie mamy jednego kierunku studiów, który przyciąga młodych ludzi. To wszystko, co się tutaj dzieje, podobnie jak turystyka, i to porównanie jest dość istotne, zasadza się na czymś, co ludzie powiedzieli, że miasto jest dobre do życia. I to generalne poczucie, że miasto jest dobre do życia, zasadza się na tym, z czym ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, się spotykają. No bo tak jak sobie powiedzieliśmy, Wrocław wymaga jeszcze wielu inwestycji w wielu obszarach. Są dzielnice, w których osiedla, w których należałoby silniej wejść, jeżeli chodzi o remonty podwórek, to się dzieje, ale oczywiście nie wszystko naraz, nie wszystko w jednym momencie zadziać się może. Ale ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, mają poczucie, że wrocławianie są generalnie zadowoleni z życia w mieście. To się przejawia na różne sposoby, no bo to nie jest tak, że spotykamy kogoś na ulicy i mówi: hej, fajnie mi się tutaj żyje. Raczej widać to po tym, w jaki sposób opowiadają o Wrocławiu, także na zewnątrz, w jaki sposób mówią do swojej rodziny i przyjaciół, kiedy do Wrocławia przyjeżdżają. Jak podchodzą do ludzi, których spotykają na ulicach, czy w miejscach, w których się zatrzymują, bo tutaj mówimy czy choćby o branży hotelarskiej, która też opiekuje się turystami w sposób szczególny, czy o branży gastronomicznej, którą dzisiaj omawialiśmy na każdy możliwy sposób, bo to w jaki sposób goście czują się zaopiekowani, właśnie tej gościnności, sprawia z jakim wrażeniem z Wrocławia później wyjadą. To wszystko rzutuje na to, że mają poczucie, że w Wrocławiu dobrze się żyje, ale za to odpowiadają w największej mierze mieszkańcy, którzy mają dobrą opinię o swoim mieście, to znaczy dobrze się w nim czują.
14: Nasz Wrocław.
13: W badaniu respondenci najwyżej ocenili to, że Wrocław jest atrakcyjny i przyjazny turystom. Takie 8 na 10.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
18: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. 2 lata mijają właśnie od ostatniej powodzi, którą we Wrocławiu dobrze pamiętamy, choć na szczęście nie zrealizowały się wtedy najgorsze scenariusze. Wrocławscy ekolodzy wspólnie z tymi z Polski i z innych krajów apelują teraz o bardziej zaangażowane działania w ochronie przeciwpowodziowej.
14: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
19: Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odry. Jeśli chodzi o to lato, nie było tak tragicznej sytuacji jak do tej pory, jak w 2024 roku. Nie było też złotej algi, ale mieliśmy katastrofę na Jeziorze Pilchowickim, pomór ryb. Mieliśmy nawalne deszcze wokół Hołaza, które też zmyły kawał miejscowości. To jest coś, co jest mniej widoczne, ale to jest susza. W tym roku najbardziej dotknęła nas susza. To jest rok najgorętszy w Europie, 2,5 stopnia więcej niż średnia z wielolecia z XIX wieku. 29 lat temu mieliśmy tu powódź. W tym roku wielka susza i pomór ryb. I teraz to jest tak, że to są naczynia połączone. Susza i powódź to jest po prostu to samo. Jeśli nie mamy naturalnej retencji krajobrazowych, zrenaturyzowanych rzek, to jesteśmy zagrożeni powodzią i suszą. I co więcej, tą suszą, która jest znacznie groźniejsza niż ta, która jest widoczna, dlatego że jestem z wykształcenia hydrogeologiem i doskonale to widzę. Najgorsza susza jest to ta susza, której nie widzimy. Brakuje coraz częściej wód podziemnych. Próbuje się wiercić coraz niżej, ale to nic nie da, dlatego że to są zasoby nieodnawialne. Te wody, które zczerpujemy, to są wody, które powstawały często kilkadziesiąt lat temu. Więc to rozwiązaniem jest renaturyzacja, rozwiązaniem jest ochrona mokradeł, rozwiązaniem są też ochrona retencji krajobrazowej. Czy to można robić? To jest problem, który występuje, uwaga, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, też w Niemczech. To jest sprawa międzynarodowa, sprawa dotycząca katastrofy klimatycznej. To jest kwestia też łączenia kropek. Po prostu susza, powódź, pomór ryb to jest po prostu to, co nas w tej chwili dotyka i oby ta sytuacja nie powtórzyła się z 2024 roku, ale nie mamy żadnej gwarancji. Niż genueńskich, które te się rozwiną na Morzu Śródziemnym, dotkną nas katastrofalnymi opadami, większymi niż w 1997 roku, ale ja przypominam, że w tej chwili temperatura Morza Śródziemnego to jest w niektórych rejonach to jest powyżej 4 stopnie więcej niż średnia z wielolecia, więc nie mamy żadnej gwarancji, że powódź jeszcze w tym roku nawet nas nie dotknie. Dlatego apelujemy o to, żeby zwracać na to uwagę.
20: Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Czas na Odrę. Małe takie wspomnienie, bo ja tu niedaleko mieszkałem tego miejsca. Właściwie ta woda płynęła tutaj takim dosyć wartkim nurtem, tą ulicą, także ulicą Kościuszki przez Wrocław, 29 lat temu w lipcu. I wtedy mówiono, że to jest powódź tysiąclecia, prawda? Że raz na 1000 lat prawdopodobieństwo, że taka powódź się zdarzy. Minęło 27 lat i w Kotlinie Kłodzkiej, prawda, o tym, o czym w 24 roku, w Kotlinie Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach, powódź była wcale nie mniejsza. Dowód na to jest taki, że w Kłodzku samym, na wodowskazie, wody było o 1,5, w ogóle niewyobrażalne, o 1,5 metra więcej, prawda, nie? Stąd to hasło naprawdę, ono nie jest wymyślone. Powódź jest dziełem człowieka. jak człowiek nieumiejętnie przeciwdziała, prawda, albo wpisuje się w tereny zalewowe, wchodzi z budownictwem w tereny zalewowe, co ma miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, działa też, prawda, reguluje rzeki, buduje zbiorniki, które tworzą iluzję, prawda, ochrony przeciwpowodziowej, buduje wały przeciwpowodziowe, które tworzą często iluzję ochrony przeciwpowodziowej, bo przy dużych powodziach, takich, z jakimi mamy teraz do czynienia, to ludzie są bezradni właśnie. Ludzie muszą być przygotowani na ewakuację, ratowanie życia i swojego podstawowego majątku. Te działania, jak nie wiem, pogłębianie rzek w tej sytuacji suszy, pogłębianie Odry, żeby więcej wody się zmieściło w tej Odrze, powoduje inny skutek. Bo na wypadek suszy powoduje drenaż właściwie. Do tej pogłębionej Odry spływają jeszcze wody sąsiednie i przesuszają jakby dodatkowo tereny. To trudno nie straszyć, jeśli ludzkość się nie zabierze za rozumne przeciwdziałanie temu. Rozumne, czyli nie regulację rzek, nie budowę zbiorników, jak nastąpiła po powodzi. My jesteśmy też częścią koalicji Ratujmy Rzeki. Eksperci koalicji po 2024 roku zwrócili uwagę, że setki milionów złotych, które wydano na naprawę skutków powodzi, właściwie zaskutkują zwiększeniem zagrożenia powodziowego. Dlaczego? Jednym przykładem, żeby nie... tą Białą Lądecką i inne rzeki, prawda, zamiast renaturyzować to, co Czesi na przykład świetnie robią, widzieliśmy, jak oni to robią i im się to sprawdza. Uformowano tak zwane trapezowe koryto, czyli brzegi sformułowano w formie trapezu i rzeka jest teraz znowu w formie trapezu, która była już przez tą powódź, jakby można powiedzieć, rozbita i zróżnicowana. Znowu ją daliśmy do kubki w formie trapezu i wyprostowaliśmy koryto. Czyli taką rynną, nawet jak ona nie jest wybetonowana, ona jest z kamienia, bo tam są zwykle kamienie, taką rynną naprawdę na kolejna powódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze mocniej uderzy. To jest absurd, prawda, że my kompletnie nie wyciągamy wniosków jakby z powodzi, nie idziemy w kierunku wykorzystywania jakby tej sytuacji do takiej renaturyzacji rzek, która musi łączyć retencję, prawda, oczywiście musi łączyć retencję i musi łączyć ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, bo to jest to łączenie kropek, a idziemy jakby rozwiązaniami hydrotechnicznymi. My wówczas mówiliśmy, przyjeżdżali eksperci Banku Światowego po powodzi w tamtym roku, byłem akurat w ministerstwie, to teraz już dosyć ostatni akapit, i mówili mi, niekoniecznie musimy zbudować zbiorniki, prawda? Odchodzi świat od zbiorników. Już

0: związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego. Działania idą kompletnie z takim pomysłem: ujarzmiamy przyrodę, ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy.
1: Jak słyszycie u nas teraz o ochronie przed powodziami, bo akurat mijają 2 lata od ostatniej powodzi, która przechodziła również przez Wrocław. Przekonajmy się teraz, jakie działania zdaniem ekologów należy podjąć i co właściwie oznacza renaturyzacja rzek.
0: W praktyce to oznacza tyle, że rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki. Poza te wały, a czasem likwidujemy wały, likwidujemy to trapezowe, Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów i Czesi tam w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów. To oczywiście to nie zawsze się zdarzy, bo przyjdzie taka powódź czasami, że ona będzie, ale zadziwiająco ta naturalna rzeka jest w stanie dużo więcej wody przyjąć. Oczywiście renaturyzacja się musi w takich górach łączyć też z tym, co się dzieje niedobrego w lasach, bo powódź się zaczyna tam w tych lasach, w Kotlinie Kłodzkiej, jak już chwilę jesteśmy. Bo tam są drogi leśne porobione, wybetonowane i tak dalej. I w razie opadów tam się woda nie zbiera, też się nie zbiera, skąd płynie błyskawicznie.
2: Na suszę i na powodzie potrzebujemy naturalnych dolin rzecznych, odsuniętych wałów, meandrujących rzek, retencji naturalnej krajobrazowej na obszarach leśnych i na obszarach rolniczych.
1: Tak na poziomie lokalnym, jak panowie oceniają to, co robi Wrocław? Bo słyszymy przy każdej inwestycji ogrody deszczowe, zachowywanie generalnie jakichś terenów podmokłych. Jak panowie oceniają skalę tego i wystarczalność?
0: No ja powiem tak, że niewątpliwie pozytywne jest, że Wrocław zaczął sadzić dużą, wysoką zieleń. To w kontekście zmian klimatycznych, no jak się jeździ, widać, prawda, nawet jest czasem za dużo tych drzew posadzanych, wydaje się, gęsto, więc to jest jakby pozytywne i same te działania jakby są, można powiedzieć, idą w dobrą stronę. No musimy mieć świadomość, że ta wyspa ciepła w Upały, to ona jest tutaj we Wrocławiu. Ja mieszkam pod Wrocławiem i to jest naprawdę około 9-10 stopni. Tu jest nie wiem, 30, a u mnie jest 20, prawda, jak ja tam zajadę. I to ma miejsce, więc my jak najmniej betonu, prawda, tu jeszcze wydaje się jest sporo do zrobienia. Bym powiedział, chwaląc jakby te drzewa, zieleń, bym powiedział, że jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i na przykład zezwolenia, no to widzimy tak, że pod budynkiem, prawda, architekci zezwalają na to, że no mamy, nie wiem, 10-20% zieleni, a reszta jest jednak beton. Ja bym to odwracał, prawda, tam powinno być 10-20% betonu, a reszta powinno być zielenią, w tym wysoką zielenią. No tak mamy szereg miejsc, gdzie możemy pokazać, że nieśmiało to trochę idzie. Myślę, że wobec tego, co się będzie działo, co się już dzieje, że mamy temperaturę podniesioną o 2,5 stopnia w Europie i w Polsce też, tutaj mamy około 2-2,5 stopnia, w miastach jeszcze więcej, bo właśnie ze względu na tą wyspę ciepła, w stosunku do czasów predindustrialnych, no to wpływ negatywny na człowieka, też na niestety zgony ludzi, prawda, w trakcie upałów, no będzie rósł. I to także śmielej, bym powiedział, na Wrocław.
2: We Wrocławiu i w innych dużych miastach widzimy w tej chwili odwrót od tej betonozy, większa retencja, próbuje się wodę zatrzymywać i to jest dobry trend. Natomiast jeśli chodzi o zapobieganie skutkom suszy i powodzi, to przede wszystkim musimy na dużą skalę działać na obszarach rolniczych i leśnych, bo tam możemy dużo wody zatrzymać. Tutaj to są zmiany kosmetyczne, one poprawią trochę komfort życia w miastach, ale one nie uratują nas przed suszą i przed powodziami, dlatego bardzo ważne są działania w rolnictwie i w resorcie leśnictwa.
1: Na Dolnym Śląsku trwa jeszcze odbudowa infrastruktury po ostatniej powodzi, mówi pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński.
3: Wody Polskie konsekwentnie realizuje zadania popowodziowe związane z przywróceniem do stanu technicznego obiektów przed powodzi, jak i skupiają się na realizacji zadań strategicznych, zadań przeciwpowodziowych dotyczących obszaru, którym zarządza RZGW we Wrocławiu. W 2024 roku zrealizowaliśmy łącznie 274 zadania popowodziowe na kwotę prawie 80 milionów złotych. W 2025 roku zrealizowano kolejne 318 zadań łącznie wartości prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo w ramach zakończonego projektu ochrony przeciw

0: Łowodziowej do Rzecza, Odry i Wisły. Zrealizowaliśmy zadania, te najpilniejsze zadania związane chociażby z zabezpieczeniem zbiornika Topola. Zabezpieczenie zbiornika w stronie śląskiej to jest na decyzji nakazowej oraz szereg zadań związanych z umocnieniem, przywróceniem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, udrożnieniem cieków. Łączna wartość tych zadań to jest kolejne 212 milionów złotych. W tym roku również Wody Polskie realizują z RZGW Wrocław, RZGW Gliwice zadania na kwotę prawie 120 milionów złotych, z czego 74 miliony przypada na obszar działania RZGW w Wrocławiu. W tym roku zawarliśmy prawie 80 porozumień z samorządowcami na kwotę 18 milionów złotych, co pozwala w szybkim czasie transferować środki do tych miejsc, które zdaniem samorządowców są najbardziej newralgiczne. Równolegle RZGW realizuje szereg inwestycji strategicznych. W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań finansowanych z budżetu państwa, jak i z Funduszu Spójności to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów. Ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie, jak chodzi o redukcję szczytu fali powodziowej, tak aby w bezpieczny sposób można było ją transferować w dół przez kaskadę zbiorników i chronić tym samym miejscowości zlokalizowane wzdłuż Nysy Kłodzkiej i kolejne Odry aż do Wrocławia. Prowadzone są również działania związane z odbudową zbiornika w stronie śląskiej. Zakontraktowaliśmy w tym roku projektanta, wybraliśmy już wariant odbudowy. Będzie to nowoczesne rozwiązanie, urządzenie spełniające aktualne normy i przepisy. Rozpoczęcie prac będzie możliwe do końca przyszłego roku. Wtedy będziemy mieli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji. Innym elementem działań jest także opracowanie studium wykonalności programu redukcji ryzyka dla zlewni Nysy Kłodzkiej. Ono obejmuje analizę szerokich wachlarzy rozwiązań, odbudowy zbiorników poprzez działania strukturalne, działania niestrukturalne. Wszystkie dotychczas opracowane warianty w ramach programu redukcji ryzyka są w tej chwili analizowane przez zespół ekspertów. Te rozwiązania będą poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac studialnych planowane jest na koniec pierwszego kwartału przeszłego roku.
1: Jak dodaje pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński, łączna wartość inwestycji przeciwpowodziowych, które mają być realizowane na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższych lat, przekracza kilka miliardów złotych.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza szła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam Was dzisiaj na ulicę Oławską, bo tam, w samym centrum naszego miasta, między Rynkiem a Placem Dominikańskim, warto na chwilę zwolnić krok i spojrzeć na plenerową wystawę Kroniki Wrocławianek. To historie bohaterek, które żyły w różnych czasach, ale swoją pracą, odwagą, talentem i determinacją wpisały się na stałe w historię najpierw Breslau, a potem powojennego Wrocławia. Skąd pomysł na tę wystawę? No bo kiedy myślimy o historii miast, podręczniki i pomniki bardzo często podsuwają nam nazwiska polityków, generałów, architektów czy urzędników. I niestety zbyt rzadko pamiętamy, że równorzędnymi twórczyniami tego miejsca były kobiety. Na wystawie spotkamy sylwetki wybitnych naukowczyń, odważnych działaczek społecznych, pionierek architektury, niezwykłych sportsmenek i artystek, kobiety różnych epok, języków i tradycji, które łączyła jedna wspólna cecha. Odwaga, niezwykły talent i determinacja, żeby zmieniać otaczającą je rzeczywistość, wbrew ograniczeniom, które były codziennością w ich czasach. O tym, jak wyglądało przywracanie tych zapomnianych biografii, jak wybierane były bohaterki i co te dawne wojowniczki mówią współczesnym wrocławiankom, porozmawiam dzisiaj z koordynatorką i realizatorką całego przedsięwzięcia, Małgorzatą Czaicką-Moryń, prezeską Fundacji Freja.
2: Ciekawostki o Wrocławiu.
6: Pionierki, liderki, wojowniczki Wrocławia, które to miasto nam budowały, a o których nie zawsze pamiętamy i właściwie czasem nie wiemy, że miały taki wkład w kształtowanie tego miasta.
7: Na wystawie będzie można poznać biografie, takie najbardziej podstawowe, kobiet, które działały jeszcze w Breslau przedwojennym, ale również, tak jak wspomniałaś, kobiet, które budowały Wrocław, na przykład w latach 40. Zofia Gumińska, Zofia Gostomska-Zarzycka i wiele innych pań.
6: Przyjrzyjmy się im nieco bliżej. Na kogo zwracamy uwagę?
7: Zwróćmy uwagę może przede wszystkim na osoby, o których wiemy niewiele, które w ogóle tak naprawdę nie pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Chociażby pierwsza doktorka na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z pierwszych doktorek w Niemczech, czyli w ówczesnym Breslau, Klara Haber-Immerwahr, o której tak naprawdę niemieckie uniwersytety wiedzą o wiele więcej niż my, gdzie Klara otrzymała swój doktorat, czy też zdobyła swój doktorat, bo otrzymała, nie można w tym momencie powiedzieć. A we Wrocławiu tylko jedna mała tablica mówi, i to naprawdę trzeba się natrudzić, żeby ją znaleźć, o tym, że Klara Haber-Immerwahr zdobywała tutaj swoje wykształcenie.
6: To były czasy, kiedy wcale o taki doktorat u kobiet nie było łatwo.
7: Zdecydowanie. Wiele naszych bohaterek to są pionierki, tak jak w tytule projektu, pionierki w jakiejś dziedzinie. Mamy wśród kobiet również Paulę Ohlendorf, niesamowitą społeczniczkę, działaczkę, która w naszym mieście zasłynęła i była pierwszą kobietą w Radzie Miejskiej Niemiec.
6: No, czyli taka społeczniczka, aktywistka, polityczka.
7: Zdecydowanie tak. Reprezentowała partię, niemiecką partię demokratyczną i działała na terenie całego miasta. Zresztą jej willa, w której prowadziła żłobek i przedszkole, znajduje się obecnie, no niestety już ma trochę inne zadanie, na Krzyckiej 35.
6: To kogo jeszcze zobaczymy na wystawie?
7: Zobaczymy jeszcze panią Hannę Gucwińską, która starszemu może pokoleniu kojarzy się z Kamerą wśród zwierząt i o której na pewno warto pamiętać, zwłaszcza we Wrocławiu. Dzięki niej zasłynął nie tylko zoo, ale również Wrocław w całej Polsce. Kogo jeszcze zobaczymy? Tak naprawdę możemy poznać jeszcze panią Alice Rosenstein i tutaj idę o zakład, że niewiele osób w ogóle kojarzy nazwisko pani Alice Rosenstein, która znowu pojawia się w informacjach neurochirurgów na całym świecie, ale we Wrocławiu nie wiemy o niej nic. Pani Alice Rosenstein była prawdopodobnie pierwszą kobietą neurochirurg w Niemczech, a może i na świecie, nie wiadomo. Zdobywała swoje doświadczenie we Wrocławiu właśnie na obecnej ulicy Komandorskiej 118-120, gdzie mieści się teraz Uniwersytet Ekonomiczny, ale przed wojną znajdował się drugi co do wielkości szpital.
6: Hanna Hirschfeldowa też?
7: Zdecydowanie tak. Panią Hannę Hirschfeldową, no nie mogło jej zabraknąć na naszej wystawie, aczkolwiek powiem szczerze, że 1000 słów, które chcieliśmy zamknąć jej biografię, to było bardzo trudne wyzwanie.
6: Trochę w cieniu, trochę zapomniana. Teraz zaczynamy przypominać jej historię, ale w ogóle chyba z historią kobiet tak jest, że nie do końca o niej pamiętam.
7: To jest właśnie temat, czy też zadanie, któremu chcemy trochę podołać. To znaczy chcielibyśmy właśnie, żeby młodzież, do której tak naprawdę skierowany jest nasz cały projekt, poznawała historię Wrocławia, ale właśnie w kontekście tych biografii kobiet. I dzięki temu również poznawała te niesamowite, niezwykłe kobiety, które może i pani Hanna Hirschfeldowa była w cieniu swojego męża, ale wydaje mi się, że to na własne życzenie odrobinę, ale mimo wszystko ich małżeństwo z opowieści osób, które ich znały, uchodzi jednak za małżeństwo partnerskie.
6: To też te kroniki wrocławianek pokazują, jak wielokulturowe jest to miasto, że było budowane przez kobiety z wielu kultur. To nie jest taka jednolita, prosta historia tego miasta.
7: Zdecydowanie tak, bo mamy tutaj kobiety Niemki, mamy Żydówki, mamy Polki i na naszej wystawie, jak i podczas całego projektu, staramy się właśnie pokazać to, że kobiety z różnych kultur, różnych wyznań, o różnych sylwetkach budowały nasze miasto, czyli to, czym możemy się szczycić, czym możemy się cieszyć teraz.
6: Jak ważne jest to, żeby o tym pamiętać?
7: Ważne jest, żeby wydobywać te postaci, no w tym przypadku akurat kobiet, żeby mówić o historii nie o liczbach, nie o datach konkretnych, ale o osobach. I to jest nasze zadanie, żeby przywracać je, niektóre z nich przywracać pamięci, ale niektóre w ogóle odkrywać i dać również możliwość odkrycia innym.
6: Właśnie myślę sobie, że to dla, nie wiem, jakichś młodych aktywistek, dziewcząt, polityczek może być motywujące zobaczyć takie biogramy, zobaczyć takie sylwetki, które w takich czasach nie do końca sprzyjających, ale potrafiły robić fantastyczne rzeczy dla tego miasta.
7: Oczywiście, że tak. Tutaj mamy niesamowite przykłady, na których możemy pokazywać młodym kobietom, dziewczętom w szkołach, co można było wtedy, pomimo, tak jak powiedziałaś, tych niesprzyjających zupełnie warunków, że można było osiągnąć. Tak, jeżeli miało się samozaparcie, siłę, tą pasję w sobie, to można było bardzo dużo osiągnąć. Ale bardzo często też w tych biografiach, które poznawałam podczas przygotowania i wystawy z moimi koleżankami, czy też całego projektu, bardzo często one miały wsparcie ze strony swojej rodziny. To jest również bardzo istotne.
6: Jak mówimy o tej wartości edukacyjnej, to w projekcie jest też bardzo duży nacisk, kładziecie na to. Przygotowane są materiały edukacyjne, materiały, które nauczyciele mogą wykorzystać na lekcjach.
7: Oprócz materiałów, które będą mogli nauczyciele wykorzystać na naszej stronie, na której będzie można znaleźć i biogramy, rozbudowane biogramy kobiet, bo powiedzmy może jeszcze, że na każdej z plansz, która jest prezentowana podczas wystawy, znajdziemy również kod, który będzie nas kierował do rozszerzonej biografii kobiety. A również na tej stronie Kroniki Wrocławianek będziemy mogli znaleźć plakaty, które będzie można wydrukować, czy też scenariusze zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Nie poprzestajemy na tym, ponieważ bardzo ważne jest dla nas również zapraszanie nauczycieli i edukatorów, nauczycielek i edukatorek na spotkania i seminaria z nami. I takie pierwsze seminarium, drugie właściwie, bo pierwsze miało miejsce i cieszyło się bardzo dużą popularnością. Drugie odbędzie się 6 października.
6: I kto może na to seminarium przyjść? W jaki sposób można się, nie wiem, zapisać na to? Jaki jest program?
7: Organizujemy to wydarzenie wraz z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Kto może wziąć udział? Tak naprawdę nauczyciele wszystkich profesji, edukatorzy, ale również osoby zainteresowane, bo często odbiorcą naszych działań nie są tylko nauczyciele i edukatorzy, ale również osoby, które po prostu czują tą samą pasję, którą my mamy.
6: Czyli nauczyciel, który, nie wiem, na historii, na języku polskim, na WOS-ie będzie chciał przybliżyć uczniom sylwetki kobiet, które budowały tożsamość Wrocławia, będą mieć co, gotowe scenariusze?
7: Tak, będą mieć gotowe scenariusze, będą mieć w ogóle przykłady, jak można samodzielnie pracować i mam nadzieję, że będą mieć również inspiracje, jak budować własne scenariusze, ale też scenariusze są po to, żeby nauczyciele w tym swoim ogromie zajęć, które mają, żeby mogli już sięgnąć po konkretny scenariusz i po prostu go przeprowadzić. Ale oprócz wymienionych nauczycieli, bardzo jeszcze zapraszamy serdecznie nauczycieli klas 1-3, bo okazuje się, że z tymi dziećmi najmłodszymi można przeprowadzać niesamowite wydarzenia, festiwale związane z naszymi bohaterkami. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy taki 3-miesięczny, taki pilotażowy projekt w jednej ze szkół wrocławskich, gdzie dzieci poznawały najpierw z nami, pierwsze kroki stawiały z nami, jeżeli chodzi o bohaterki. Później pracowały ze swoimi paniami nauczycielkami. Po 3 miesiącach zorganizowaliśmy wydarzenie podsumowujące. Na wydarzeniu podsumowującym mieliśmy przede wszystkim pokazaną panią Hannę Hirschfeldową, pierwszą lekarkę tak naprawdę w powojennym Wrocławiu, jej piękne portrety. Ale mieliśmy wzorem Elfriede Reichelt, czyli pierwszej kobiety, która stworzyła atelier we Wrocławiu. Mieliśmy stworzone niesamowite fotografie, zdjęcia, fotografie, rysunki dzieci, ponieważ była to kobieta, która oprócz fotografowania osób, ona robiła coś niezwykłego. Ona fotografowała zwierzęta i to nie tylko takie najpiękniejsze, więc staraliśmy się dzieciom pokazać Elfriedę jako fotografkę zwierząt. Co więcej, podczas tego wydarzenia zamykającego mieliśmy również wspaniałe plakaty. No, pani Hanna Gucwińska była pokazana jak Jane Goodall na plakatach, więc dzieci bardzo doceniły jej poświęcenie dla zwierząt, ale mieliśmy również konkurs, za który przede wszystkim dziękowali nam rodzice, ponieważ zrobiliśmy konkurs piosenki w stylu latinoamerykańskiej, a było to wszystko poprzedzone poznaniem sylwetki pani Izabeli Skrywan-Dziewiątkowskiej.
6: Powiedzmy troszeczkę właśnie o tej takiej artystycznej warstwie wystawy. Kto ją tworzył? Jak wyglądają portrety tych kobiet?
7: Wystawa stworzona została przez przeze mnie jako koordynatorkę, ale zaprosiłam do współpracy mojej koleżanki i zupełnie pewnie nikomu nieznaną artystkę, ponieważ na portrecie, na każdej z plansz mamy portret. My zdecydowaliśmy się na pokazanie każdej z kobiet tak, jak my ją widzimy. W tej kolorystyce, w jakiej my ją widzimy, jak my ją chcielibyśmy zapamiętać, my twórcy tej wystawy. Więc na wystawie zobaczymy portrety autorstwa pani Ireny Pluty, zobaczymy biogramy, które przygotowały historyczki, ale również zdjęcia wykonane w większości przypadków przez nas. Zdjęcia, które pokazują w jaki sposób i czy w ogóle bohaterki są upamiętniane we Wrocławiu.
6: I są?
7: W wielu przypadkach tak, ale myślę, że na przykład jak było to w przypadku pani Hanny Hirschfeldowej, zaproponowanie na obecnym Wydziale Medycyny, zaproponowanie tej wielkiej postaci, tablicy na pierwszym piętrze tego budynku, tablicy wielkości 20 cm na 10, to moim zdaniem jest za mało.
6: Potrzebujemy więcej. Potrzebujemy, żeby te kobiety były bardziej widoczne w tym mieście, bo jest coś takiego, że jak myślimy o historii, to ona jednak została zdominowana przez taki wizerunek męski.
7: Bo tak jest pokazywana w podręcznikach, bo w podręcznikach, czego uczą się nasi uczniowie, nasze dzieci, uczą się dat, bitew, ile osób zginęło, co się wydarzyło. Natomiast jeszcze raz powtórzę, historia to są ludzie i nie tylko i wyłącznie mężczyźni, chociaż jest to taki tak naprawdę najlepszy sposób podawania historii. Wielką bitwę wygrał, tak? Natomiast ktoś obowiązki mężczyzny w domu musiał przejąć, ktoś musiał zbierać i zajmować się, nie wiem, niedożywionymi dziećmi, ktoś miał pomysł i stworzył, tak jak na przykład pani Hanna Hirschfeldowa, właśnie podstawy pediatrii we Wrocławiu. Tak naprawdę okazało się, że w pewnym momencie ten temat kobiecy jest dla nas bardzo istotny. W ogóle historia Wrocławia od samego początku jest dla nas bardzo istotna, historia regionalna. Więc w najbliższym czasie będziemy realizować również dwuletni projekt o kobietach, które pracowały również w naszym regionie, o kobietach, które pracowały w filiach obozu Gross Rosen.
6: Wystawę Kroniki Wrocławianek na ulicy Oławskiej można oglądać do 7 października. A ja przypominam, że nieopodal, bo na ulicy Świdnickiej można zobaczyć kolejną wystawę, również plenerową, również o kobietach, portrety laureatek ubiegłorocznego plebiscytu Wrocławianka Roku. A jak już przy tym temacie jesteśmy, przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatki. O tytuł mogą ubiegać się mieszkanki Wrocławia, których ważna społecznie i nieszablonowa działalność inspiruje innych i wpływa na rozwój Wrocławia. Kandydatury można zgłaszać do 16 października.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
8: Ej, nowy, skocz po kawę.
9: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
8: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
10: Wróć do mnie.
11: Załatwimy to w inny sposób.
12: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
13: WWH Mantynon.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
13: Iga, Dudziuk.
11: Mikołaj Kujawiński.

0: 97.7 i 8 FM. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. To żadna tajemnica, że Wrocław i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego. Teraz więc u nas o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
5: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
6: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
4: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica, ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
6: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych. Nie tylko mówię o reżyserach, scenarzystach, ale też osoby, które zajmują się lokacjami filmowymi, którzy są operatorami. W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji. Właśnie to są małe procenty w skali całego filmu, ale właśnie dzięki dystrybucji w Polsce, czy z platform VOD, czy w momencie, kiedy film zostanie sprzedany do telewizji, to my też jako koproducent mamy z tego jakieś wpływy i te wpływy potem wrzucamy do naszej skarbonki o nazwie Fundusz Filmowy. I możemy dysponować nimi w kolejnym konkursie i w kolejnych rozdaniach tego funduszu w kolejnych latach.
4: Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, to jest te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
6: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania. Nie są głównym trzonem, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy milionów, paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach. Więc w momencie, kiedy my dysponujemy w funduszu prawie 2,5 mln zł, no to wiadomo, że to jest jakaś tam po prostu cząstka tylko danego filmu. A w przypadku, jeśli mówimy o dofinansowaniu 10 filmów, no to to są kwoty 600 000, 300 000, 200 000, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie w portfolio duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes. Mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych, właśnie no, chociażby w Cannes, piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc potem właśnie w tym momencie pojawiam się ja, która opowiadam o promocji, o potencjale regionu, mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura wiejska, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten, ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
4: Rozmawiamy o filmach nagrywanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy między innymi dzięki temu zobaczymy na ekranach kin.
6: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, który do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z Dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku Pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong. To będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza i akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
7: A te wybrane do dofinansowania dokumenty będą jakoś bezpośrednio nawiązywać do Dolnego Śląska?
6: Tak, i tutaj te dokumenty będą nawiązywały, pięknie się to ułożyło, bo jeden nawiązuje właśnie do historii dolnośląskiej, drugi był kręcony na Dolnym Śląsku, a trzeciego reżyserką jest Dolnoślązaczka i to jest jej debiut pełnometrażowy, dokumentalny. Pierwszy tytuł, Jak uprowadzić samolot. To jest też debiut Aleksandra Muńskiego i to jest film opowiadający o wydarzeniach z lat 80., kiedy z Wrocławia do Warszawy wystartował samolot, który został porwany, by ostatecznie wylądować w Berlinie Zachodnim i na pokładzie tego samolotu byli pracownicy zakładów wodociągowych z Dzierżoniowa. Ja, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam w ogóle o tej historii. Ona się wydarzyła dzięki temu, że właśnie kilka lat wcześniej produkcja zgłosiła się do nas z prośbą o pokierowanie, gdzie mogą znaleźć jakieś archiwalia, bo my też jako Dolnośląskie Centrum Filmowe świadczymy pomoc i usługi właśnie w nakierowywaniu na lokacje filmowe. Jeśli jakiś producent jest na przykład z Gdańska i totalnie nie wie, do kogo uderzyć i z kim się skontaktować, kto może być w posiadaniu jakichś archiwaliów, to też nakierowujemy. Więc to jest projekt, który poznałam wcześniej, ponieważ najpierw była taka prośba. A faktycznie ta historia spektakularna miała miejsce i to będzie film z nutą też humoru. I nie będą to tylko gadające głowy przeplatane archiwaliami, ale albo na początku tego roku, albo w zeszłym w Instytucie Grotowskiego było takie czytanie performatywne tego scenariusza, gdzie właśnie aktorzy Teatru Grotowskiego, Instytutu Grotowskiego wcielili się w rolę tych bohaterów prawdziwych i fragmenty tego czytania performatywnego też znajdą swoje miejsce w filmie, więc to się szykuje ciekawy kolaż, bardzo ciekawa historia, opowiedziana też lekko. Choć lekką nie była, no bo tutaj to były losy zostawić swoje życie we Wrocławiu i po prostu zacząć nowe życie w Berlinie. Znamy to z opowieści rodziców, dziadków, ale tak lata 80. Też wyglądały. Więc czekamy na film dokumentalny Jak uprowadzić samolot. To jest właśnie ta historia dolnośląska. Drugim filmem jest film o roboczym tytule jeszcze, być może on ulegnie zmianie, film Hotspot Dokuterapia. To jest film znanego i uznanego już dokumentalisty Macieja Bielawskiego. Film opowiada o też kilku historiach, jest tam kilku bohaterów, którzy dotykają lęku przed zmianami klimatycznymi. I prowadzona jest terapia. Każdy ma innego rodzaju lęki. Nastolatka ma inne, pracownik fizyczny lat 40 ma zupełnie inne. Część zdjęć była kręcona we wnętrzach sanatorium w Sokołowsku, ale też w innych lokacjach dolnośląskich, więc tutaj mamy ten aspekt lokacji. A trzeci film, Ubezpieczenie od meteorytów, w reżyserii Natalii Śliwowskiej. To jest jej historia, więc tutaj mamy elementy też autobiografii. Brat Natalii zginął w tajemniczym wypadku samochodowym 20 lat temu. Natalia dorastała pod ciężarem obsesji matki na punkcie właśnie tego, że nie do końca jasne są losy tego, jak zginął jej syn, a brat reżyserki. I właśnie 20 lat później Natalia wyrusza na poszukiwanie prawdy. Więc też bardzo ciekawa i osobista historia. I tu przedstawiłam wszystkie trzy dofinansowane filmy dokumentalne, które są też bardzo bliskie memu dokumentalnemu sercu.
7: Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacji o tym, że one będą.
6: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, że dany film był kręcony albo kto będzie w obsadzie i musimy to uszanować. Produkcja chce mieć kontrolę nad tym, jak ta opowieść i promocja tego filmu będzie budowana, ale zgadza się. Niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach, niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARPA. Był taki film LARP, Miłość, trolle i inne questy. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku. Roboczy tytuł Księga Rekordów albo Malignum. I tyle o tym projekcie mogę powiedzieć. Natomiast w Oleśnicy właśnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Anny Jadowskiej, znanej reżyserki. Ten film nosi tytuł Marysia zawsze dziewi. Bohaterką jest tytułową właśnie 17-letnia Marysia. I Marysia, kiedy wrzuca swoje zdjęcie do sieci, zaczyna 17 lat ma, więc jest atrakcyjną osobą, bo jeszcze nie kobietą, z atrakcyjnym ciałem, ale zaczyna przyciągać uwagę obcych mężczyzn i zaczyna zastanawiać się, czy nie zrobić właśnie z tego swojego pierwszego razu transakcji. I umawia się z mężczyznami, wydaje jej się, że może kontrolować sytuację, no ale właśnie kluczowe jest tutaj w tej historii, że jej się tylko wydaje.
4: A przed nami jeszcze choćby zdjęcia do wspomnianego już pasażera, ale też familijnego filmu Przygody Baltazara Gąbki, czy Łakomych w reżyserii Jagody Szelc.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji. A chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultra przetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
10: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości, powyżej 19 gram na dobę.
9: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
10: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my, przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżniają także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
9: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
10: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
9: To na co patrzeć?
10: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności znajomości z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc, wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
9: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
10: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jajc, a wcześniejsze badania z badania piór też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa dla nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość. Także unikamy tych wysoko przetworzonych, właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
9: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
10: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet pani tytoniu ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednak modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, który gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
9: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
10: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
9: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
10: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. Związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie, i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogato właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
9: I kiszonki.
10: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
9: To badanie było bardzo długie, to jest badanie, które objęło 27 krajów, tak, dobrze mówię?
10: Badanie PIUR, a badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie. W tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to wydanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie. Pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
9: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
10: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki, nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
9: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
10: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
9: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
10: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście inaczej. Powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety śródziemnomorskiej na przykład, to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane, więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty, orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, produktów ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywo, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
9: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
10: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukrów dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% od źródeł energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak? Ale unikać, a z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych, zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także jak najbardziej te pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
5: Zdrowy Wrocław.
9: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27 krajów.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Pewnie dobrze kojarzycie związany z Wrocławiem Festiwal Nowe Horyzonty, ale może nie wiecie, że ma on też swoją młodzieżową i dziecięcą odsłonę. I ona już niedługo. Młode Horyzonty zaczną się we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty 25 września, a potrwają do 4 października. I polecam sprawdzić program, bo są w nim tytuły, które zainteresują nie tylko bardzo młodych widzów. No i ten program można trochę poznać teraz u nas.
5: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
14: Daniel Ratuszniak, dyrektor kina Nowe Horyzonty.
4: Może zacznijmy właściwie od liczb. Jaki będzie w tym roku festiwal Młode Nowe Horyzonty, jeśli moglibyśmy go tak właśnie zebrać w liczbach?
14: Przede wszystkim to jest 10 dni, a jeżeli patrzymy na tytuły, to w sumie łącząc wszystkie metraże, to jest aż 170 tytułów, ale patrzymy na to tak, że to jest 110 seansów.
4: No i tak sobie myślę, że najłatwiej zorientować się w programie, sprawdzając sekcje. Ich też jest kilkanaście.
14: Tak, jest kilkanaście sekcji. Oczywiście taki jeden nasz podstawowy, czyli konkurs główny. Naprawdę gorąco polecam, bo tam trafiają filmy, które już zdobywały nagrody na światowych festiwalach. Między innymi będzie Kim jest Julian, ale także taka ciekawostka też możliwe, dla starszych widzów, najnowszy film Koredy Look Back. A kolejne sekcje, które mamy w ramach naszego festiwalu, to również tak. Królestwo anime, czyli naprawdę mocne tytuły dla fanów tych produkcji z Azji.
4: A jest ich trochę we Wrocławiu, z tego co wiem.
14: Jest, więc sądzę, że będą naprawdę mocno zadowoleni. Gra w zielone. Sekcja, która właściwie jest poświęcona przyrodzie. Ja z takim szczególnym upodobaniem patrzę na sekcję Let's Dance. Akurat tu są takie filmy, które ja pamiętam osobiście, które oglądałem w kinie, bo jest między innymi Billy Elliot, naprawdę przesympatyczna historia z Wielkiej Brytanii, młodego chłopaka, który wbrew wszystkiemu pokochał balet. To się zapowiada kuriozalnie, ale to jest tak fantastyczny film, że naprawdę z otwartym sercem zapraszam do kina. Ale również jest Footloose, czyli film troszeczkę z przeszłości, ale naprawdę on nie traci tempa. Mamy również klasykę Coming of Age i tu jest kolejny taki sympatyczny tytuł Mama Miss, gorąco również polecam, i Lady Bird.
4: To jest tak, że mamy na festiwalu głównie nowości, ale właśnie też klasyki?
14: Tak, mamy sporo nowości, ale również mamy klasykę, bo oczywiście festiwal Tauron Młode Horyzonty jest dedykowany nie tylko dla najmłodszych.
4: A zatrzymajmy się jeszcze przy konkursie. Jak właściwie to działa? Kto wybiera te filmy i jakie filmy startują w tym roku?
14: Jeżeli chodzi o konkurs główny, mamy oczywiście jury, w skład którego wchodzi aktorka, reżyserka i pedagogzka Magdalena Glapińska, reżyser Krzysztof Komander. To jest oczywiście jury ogólnopolskie, ale pamiętajmy o tym, że uczestnicy naszego festiwalu również wybierają film, wybierają ten tytuł, wybierają film publiczności.
4: Z jakich tytułów?
14: Między innymi są dwa filmy, które były prezentowane w tym roku festiwalu Annecy. To jest taki naprawdę najbardziej jeden z klasycznych festiwali poświęconych animacjom. I tutaj jest Kim jest Julian, Zizi i Serce Dżungli, ale również są filmy, które były prezentowane chociażby w Wenecji, przepraszam, że żyję, czy Świat Gugu.
4: Tak sobie opowiadamy o tym programie, a jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, co będzie na początek, bo film otwarcia to też jest taki ważny punkt programu.
14: Tak, to będzie animacja Lucky Lost. Film naprawdę jest dosyć mocny, zaznaczam, ale naprawdę warto go obejrzeć.
4: To jesteśmy przy programie właśnie, przeglądając program. Jak się zorientować, jeśli mamy dzieci w takim wieku albo w innym, które filmy dla nich będą najlepsze, które filmy dla nich wybrać, a z którymi jeszcze warto by było poczekać kilka lat?
14: Przy każdym tytule po drodze pojawia się taka sugerowana kategoria wiekowa.
4: No i w programie festiwalu nie tylko filmy, ale też sporo wydarzeń towarzyszących. Co to jest?
14: Oj tak. Podczas festiwalu oczywiście przygotowaliśmy szereg atrakcji i one są dedykowane naprawdę do różnych grup wiekowych. Bardzo ciekawie zapowiada się nasza współpraca z Smart Kids Planet. Oni będą robić u nas strefę filmową Galaktykę. Z taką ciekawością oczywiście patrzę na to, co będzie się działo we współpracy z Wrocławskim Klubem Ojca, gdzie będziemy konstruować drewniane zabawki z recyklingu. Ale oprócz tego będą również dla starszych warsztaty aktorskie, ćwiczenia z technik pamięciowych i z racji tego, że mamy również sekcję anime, no nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj też zrobić super, super warsztaty i przygotują je dla nas Wrocławski Klub Mangi i Anime Nami Azarashi.
4: Z filmami sytuacja jest jasna, kupujemy bilety, a jak to jest z tymi wydarzeniami towarzyszącymi, jak się na nie dostać?
14: Większość wydarzeń jest darmowa, na niektóre oczywiście są zapisy, więc polecam, żeby zerknąć na naszą stronę, tam wszystkie nasze atrakcje są wyszczególnione, są również tam podane godziny i też mniej więcej na ile osób jest przeznaczona dana atrakcja.
4: Festiwal Młode Horyzonty niedługo w kinie Nowe Horyzonty, czyli w centrum Wrocławia, ale zaraz potem wydarzenie będzie miało też swoją online'ową edycję.
5: Zmieniamy temat.
4: Będziemy teraz wspominać i podsumowywać lato, jeśli chodzi o turystów.
5: Dolnośląskie wędrówki.
15: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
4: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
15: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych, dane

0: książki z AWF-u wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 miliony 350 tysięcy odwiedzających i 1 750 tysięcy turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście w wakacje średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy, każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
1: No a porównując te letnie dane czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze czy źle?
0: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%. Także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej, także to nas bardzo cieszy.
1: A z zagranicy, a konkretnie?
0: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
1: Z Włoch? Bo loty takie?
0: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może, no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu te trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem i Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski, w jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
1: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry, jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
0: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki. Czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po w niektórych, znaczy między 200 tysięcy sprzedanych biletów a 1 milionem. Także to są naprawdę duzi gracze. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast mają spadki sprzedaży.
1: No właśnie, bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
0: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbiorniki.

0: wybudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie, no, akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląskich jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno szlak tajemniczych podziemi. Ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy tajemnicze dolnośląskie podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
1: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
0: Dolnoślązacy, mamy takie badania głównie polskiej organizacji turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży. 36% wybrało inne regiony Polski. A za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
1: No i połowa z nas decydowała się już na takie troszkę dłuższe wakacje, trwające od 7 do 10 dni.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji, a chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultra przetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
7: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości, powyżej 19 gram na dobę.
6: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
7: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my, przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra ultraprzetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżnia je także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot-dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
6: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
7: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
6: To na co patrzeć?
7: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc. Wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
6: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
7: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jajc, a wcześniejsze badania z badania PIUR też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa na nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość. Także unikamy tych wysoko przetworzonych właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
6: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
7: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet paleodietonium ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednak modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, które gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
6: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jeli.
7: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jeli też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
6: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
7: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie, ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. W związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata w, czy w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogata właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i, no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
6: I kiszonki.
7: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
6: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
7: Badanie PIUR, badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie. W tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie. Pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
6: Jaki jest udział Wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
7: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki, nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
6: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
7: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
6: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
7: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście... Inaczej, powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasady zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety śródziemnomorskiej na przykład to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane. Więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty Orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
6: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
7: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukru dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% od wyderzy energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak? Ale unikać. A z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także jak najbardziej pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
2: Zdrowy Wrocław.
6: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
8: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
9: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
8: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Każdy, kto uwielbia słodycze, choć raz spróbował na kilkanaście czy kilkadziesiąt dni rzucić słodycze i nie sięgać po nie, doskonale wie, czym jest głód. I to jest tylko namiastka tego głodu, który czują osoby uzależnione od narkotyków czy od alkoholu, kiedy muszą przestać brać czy pić. Coraz więcej młodych osób sięga po różne środki odurzające, coraz więcej młodych osób trafia na leczenie uzależnień. Coraz więcej i coraz młodszych dzieci sięga po narkotyki. Dziś terapeuci mówią, że to są dzieci w wieku 13, 14 lat. 15-latek trafia na rok na terapię do zamkniętego ośrodka. A żeby tam trafić, musiał najpierw bardzo mocno narozrabiać. To znaczy, że on od wielu lat zażywał narkotyki. W programie Miasto Młodości z terapeutą uzależnień Robertem Rejniakiem będziemy dziś rozmawiać o tym, jak to się zaczyna, na co należy zwrócić uwagę, dlaczego te nasze dzieciaki sięgają po różne niebezpieczne dla nich środki, o czym z nimi rozmawiać i jak rozmawiać. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Mnóstwo dzieci doświadcza depresji, myśli suicydalnych, samobójczych, okalecza się, rozmawiać o tolerancji, żeby też nie szydzić z osób, które mają różne problemy psychiczne, bo niestety ta stygmatyzacja na przykład takich osób wcale nie pomaga, bo się nie odsuwają i się zamykają, bo wie, że jeżeli o Kasi tak w prasie mówili, że coś z nią jest nie teges, no to jak ja czuję, że nie mam już sił żyć, to ja nie powiem o tym nikomu z mojej klasy, bo nie chcę być traktowany jak Kasia. Nie? I myślę, że to są takie rzeczy, które szczególnie powinny nas uwrażliwiać w dzisiejszych czasach. Nie? Że mówimy tutaj o pokoleniu młodych ludzi, którzy jeszcze zostali osłabieni czy podkruszeni jakby tą sytuacją izolacji, gdzie mnóstwo osób dorosłych sobie niespecjalnie z tym radziło, a co dopiero mówiąc o młodych ludziach, którzy mają jeszcze małe doświadczenie i nierozwinięte mechanizmy właśnie takiego radzenia sobie ze stresem. Więc szukają znowuż kwestii używek.
1: Czyli co, nie rozmawiać z nimi w ogóle ale o narkotykach konkretnie. To jest niebezpieczne, to jest niebezpieczne. Kiedyś tak bardzo ostrzegaliśmy przed dopalaczami.
2: Dopalacze były wcześniej, tylko nikt ich tak nie nazywał i to były takie dodatki, że no nie mówiło się dopalacz na Kray Butapren, czy na Wikol, czy na pastę do podłogi, czy na proszek Xi, tak? A to były też rzeczy, które są wokół, które były substytutem różnych środków. Dziś mówi się ogólnie o tym, że jakby te substancje to są substytuty środków stymulujących, takich jak amfetamina, czyli jakby to są pochodne stymulantów tego rodzaju, lub są to środki syntetyczne, kanabinoidy, które są substytutem marihuany, tak haszyszu i tak dalej, czyli coś, co jest do palenia. I generalizując, można powiedzieć, że to takie dwie grupy. Natomiast jeżeli mamy godzinę wychowawczą, to naprawdę szkoła średnia, 7., 8. klasa, spokojnie dzieci takie rzeczy mogą, uczniowie mogą takie rzeczy przygotowywać. I gwarantuję, że nauczyciele się sporo mogą nauczyć o tym, co się dzieje i co się dzieje na przykład w darknecie, czyli w jaki sposób można kupić narkotyki właśnie przez internet za pomocą kryptowalut i tak dalej, i tak dalej. Są różne aplikacje i żeby o tym podyskutować, bo kwestia jest taka, że jeżeli jest popyt na narkotyki, czyli jest taka potrzeba, żeby to było na rynku, to jest. Niestety trudno mi powiedzieć, że to się w najbliższym czasie może zmienić, ale możemy zacząć od tego, żeby rozmawiać w ogóle, tak? Ale nie w konwencji 12 barier Gordona, żeby ostrzegać, grozić, mówić o konsekwencjach, bo naprawdę no, z tych nastolatków, którzy do mnie trafili, no nie znam takiego, który by nie znał tych konsekwencji, tylko na przykład jest zaskoczony, że tak szybko go niektóre z nich dopadły. Albo właśnie, że ponosi jakieś bardziej prawne i bardziej zbuntowany, że są takie kraje, gdzie pewne rzeczy są dozwolone i tylko u nas jest taki problem, bo tak w ogóle byśmy się nie widzieli. No niestety, mózg nastolatka jest taki, że zawsze będzie przekorny i próba takiego narzucania perspektywy osoby dorosłej jakby będzie nieskuteczna. Natomiast zaangażowanie nastolatka w relacje, w rozmowę, szanowanie jego wiedzy, autonomii, pytanie się go o zdanie, o podejmowanie różnych działań, decyzji, pokazywanie różnych innych możliwości, też angażowanie, pomoc jakby w innym osobom, takie angażowanie w ogóle w jakieś prospołeczne działania w szkole, tak? To jest profilaktyką, tak? Żeby dzieciaki czuły sens różnych działań, no ale też niestety no dorośli nie dają najlepszego przykładu, jeżeli chodzi o dogorywanie się w różnych, nawet bardzo kluczowych kwestiach dla życia i zdrowia i dla przyszłości. Więc jakby to jest taka praca u podstaw, taka dłubanina. Ja uważam, że ja też nie zbawię świata, nie mogę zorganizować akcję billboardową na temat ostrzegania, ale to wiadomo, że to jest tylko element edukacji, jakby czy mówienie o zagrożeniach związanych z narkotykami, ale to jakby przynosi niewielki efekt. Najbardziej przynosi to taka właśnie edukacja normatywna, taka uczenie różnych umiejętności takich psychospołecznych, takiego rozmawiania, otwartości, dzielenia się, tolerancji. No, różne takie rzeczy mają lepszy efekt.
1: Rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać, ale też profilaktyka. I teraz a propos właśnie profilaktyki szkół, takie zajęcia, takie rozmowy, jak nasza teraz z młodymi ludźmi w szkołach. Jak często pan uczestniczy w takich spotkaniach?
2: Ja już nie uczestniczę w takich spotkaniach. Kiedyś prowadziliśmy różnego rodzaju warsztaty, ale ja uważam, że to są jakby takie kwestie doraźne. Moim zdaniem, patrząc na takie doświadczenia, to najlepszą osobą, która prowadzi takie zajęcia profilaktyczne, jest wychowawca, czyli osoba, która zna tą klasę, która ma przynajmniej godzinę w tygodniu, godzinę wychowawczej, żeby rozmawiać ze swoją klasą o życiu, o różnych rzeczach. To nie mają być, no jakby wszyscy myślą, że profilaktyka uzależnień to jest rozmowa o narkotyków i ostrzeganie. Niestety to tak nie działa i to nie działa. I to nie jest skuteczne, bo jak powiedziałem, że z reguły jak się podejmuje te działania, to no to jest o kilka lat za późno, ale można z młodzieżą rozmawiać o różnych wartościach, o przyjaźni, o miłości, o lojalności, o odmawianiu, o samoocenie, o poczuciu wartości, skąd się to bierze, o relacjach w klasie, o relacjach z innymi nauczycielami, o radzeniu sobie ze stresem, o takiej efektywnej komunikacji, o tym wszystkim, co może być mocną stroną młodych ludzi, co będzie ich zasobem, mocnymi stronami, żeby potrafili rozmawiać o tym. Nie zawsze muszą robić to z wychowawcą, z rodzicem, mogą z przyjaciółmi, ale żeby mogli liczyć na wzajemne wsparcie, nie? Czyli na budowanie tych relacji. To można zacząć od czwartej klasy podstawówki podczas wyjazdu na zieloną szkołę i to kontynuować, nie? Żeby nie wykorzystywać tych godzin wychowawczych, bo to wszystko zależy od wychowawcy i nauczyciela. I ja też rozumiem, jaka jest sytuacja obecnie w edukacji, nie? Że żeby się zaangażować w to, że ja chcę pobyć trochę inaczej ze swoimi uczniami, no to też trzeba jakby mieć poczucie, że to wszystko ma sens, nie? Tak, że to się klei. Ale jeżeli mówimy tu o takim podejściu pedagogicznym, o takiej mojej gotowości do tego, że wybrałam ten zawód, bo chcę uczyć i kształcić młodych ludzi, no to ten element wychowawczy, który był przez ostatnie lata tak bardzo zaniedbywany, powinien wrócić. I taka najbardziej przejmująca sytuacja, która właśnie pokazała, jak może zachowywać się wychowawca, żeby pomóc młodemu człowiekowi, to pamiętam, jak jedna z pani, a czy to była opowieść tego ucznia, ale mówię, jak to się stało, że tutaj przyszedłeś. No on mówi, że pani do niego podeszła po lekcji i mówiła: Piotrek, czy możesz zostać na chwilę, bo chciałabym z tobą porozmawiać. On taki był zdziwiony, ale został, wszyscy wyszli z klasy, tak sobie usiadła na ławce i mówi: wiesz, martwię się, bo mam wrażenie, że coś się z tobą dzieje od kilku tygodni. Zawsze byłeś taki rozmowny, wesoły, aktywny, zabierałeś głos przecież na moich lekcjach i w ogóle, a mam wrażenie, że od paru tygodni jesteś jakiś wycofany, w poniedziałek jesteś bardzo jakiś wymęczony, śpiący i tak dalej. Nie wiem, co się dzieje, ale jak będziesz chciał o tym porozmawiać, no to wiesz, gdzie jest. No i on mówi, że minęło kilka dni i zawsze, co każdego dnia, jak był na tej lekcji u swojej wychowawczyni, jakby widział jej spojrzenie, pełne troski, takiej empatii i jakiegoś tam oczekiwania, ale nie nachalnie, nie narzucająco się, aż w pewnym momencie przyszedł i powiedział, że chciałby coś jej powiedzieć. I opowiedział, że rodzice się rozwodzą, że nie wie, jak sobie z tym poradzić, że nie jest w stanie się uczyć, jak się kłócą wieczorami, że nie jest w stanie się skupić, że odkrył coś takiego jak wejście na imprezę, że on miał znajomych, ale teraz kilka razy się upił w ostatnim czasie, spróbował narkotyków i ona tylko to wysłuchała. To trwało kilka minut. Mówi, że to bardzo trudna sytuacja. Cieszę się, że mi to powiedziałeś. Być może potrzebujesz jakiejś większej pomocy, gdzieś się udać. Jutro dam ci znać, co możemy z tym zrobić. No i skierowała do nas do poradni. Jak on mi to powiedział, że to była po prostu jedyna osoba w szkole, która zauważyła, co się z nim dzieje. To jest najpiękniejsza profilaktyka.
1: No tak, ale ilu mamy takich nauczycieli?
2: Myślę, że sporo. Tylko no, trzeba o tym mówić, na czym to polega. Nie to, że się nie wtrącać, albo że być może to są sprawy rodzinne, albo wyciągać konsekwencje, bo na przykład rzeczywiście pewnego dnia przyjdzie do szkoły i będzie czuć od niego alkohol i się podejmie interwencję, nie? I w jego oczach, w oczach takiego młodego człowieka będzie to traktowane jako kara, a nie jako podanie ręki, pomocnej dłoni.
1: Powiedział pan, już wracając i kończąc, że nie prowadzi pan tego typu zajęć w szkołach. A czy szkoły w ogóle organizują takie zajęcia? Czy jeszcze Monar czy Borpal chodzą do szkół?
2: Trudno mi powiedzieć, czy chodzą, nie? Natomiast zdarza się, że od nas tylko jakby nie ma osób, bo wszyscy, organizacja pozarządowa polega na tym, że my na przykład prowadzimy poradnię popołudniową, czyli zatrudniamy specjalistów, którzy też na co dzień gdzieś pracują, tak? Czyli powiedzmy pracują albo w szkole, albo w jakiejś innej instytucji pomocowej i powiedzmy raz czy dwa razy w tygodniu pełną dyżur popołudniowy. Więc jakby brakuje w ogóle specjalistów, którzy by mogli takie zajęcia robić, no ale też nikt nie badał tego, na ile one są skuteczne, nie? Takie doraźne wejścia. Na pewno, nie wiem, takie akcje mogą, powiedzmy, uwrażliwiać młodych ludzi, ale ja myślę, że to może być zwieńczenie jakiegoś na przykład systematycznego działania wychowawcy. Na takiej platformie EduAkcja, platformie szkoleń online dla nauczycieli, przygotowałem takie 18-godzinne zajęcia, które mogą wykorzystywać nauczyciele łącznie ze scenariuszami zajęć godzin wychowawczych i studium przypadku inscenizowanego, gdzie na podstawie historii moich podopiecznych jakby stworzyliśmy taką historię, jak dziewczyna z normalnego domu, tak zwanego, z ciekawości zaczyna próbować różnych narkotyków i jak się to jej życie rozwija, jakie są mechanizmy, że ona wpada no, w coraz poważniejsze problemy. I na podstawie jej historii można prowadzić tą godzinę, robić klatki stop, bo to są scenki, można o tym dyskutować, rozmawiać, co takiego zdecydowało. Można podejmować decyzje, tak jak w grze komputerowej. No jak sądzisz, czy ona pójdzie w tą stronę, czy w tą? I to nie wymaga za wiele wysiłku nauczyciela, tylko przeczytać konspekt.
1: I to jest sobie dostępne. Film.
2: I jest, tak, jest sobie, jest to dostępne i szkoły mogą zakupić cały program, można indywidualnie, jak na zasadzie podręcznika, sobie to zakupić i zamiast, nie wiem, płacić parę tysięcy złotych za jakiś teatr na przykład, który będzie dzieci z dworca ZOO, gdzie jak słyszę, to pierwsze trzy rzędy jeszcze słyszą na sali gimnastycznej, reszta nie zawsze, więc też wiadomo, że to jest nierekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ale jeżeli by to było tak, że młodzież jest przygotowywana w jakiś sposób oglądać na DKF-ie, tak, żeby potem podyskutować, albo też, żeby rozumieć te mechanizmy, żeby można było coś tam odnieść, to myślę, że sporo jest różnych filmów, które też mówią o narkotykach i dramatów, które też można oglądać wspólnie z uczniami, też z takim konkretnym nastawieniem profilaktycznym, tak? No, rozpisując jakieś cele, czego się tutaj doszukujemy, co pokazujemy.
1: Ale lepiej przed niż po jakiejś tragedii, bo często jest też tak, że szkoły podejmują jakieś działania nagle, bo
2: jak się mleko
1: jak się
2: wylało.
1: Coś wydarzyło.
2: Tak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A naszym gościem w programie Miasto Młodości był terapeuta uzależnienia dr Robert Rejniak.
0: Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Nuda, depresja, ciekawość, chęć złamania reguł, bunt, samotność, presja rówieśnicza, nadmierne obciążenie nauką i stres, postawa teraz albo nigdy, chęć utraty wagi czy podatność genetyczna. To 10 powodów, dla których młodzież sięga po dopalacze czy narkotyki. Tych powodów na pewno jest więcej, ale te akurat znalazłam na stronie jednego z ośrodków prowadzących terapię dla uzależnionej młodzieży, bo okazuje się, że coraz więcej młodych osób sięga po różne używki. Leki, papierosy, e-papierosy, alkohol, no i właśnie po narkotyki.
2: Jest jakaś interwencja, rodzice zawożą do jakiejś poradni, wręcz czasem przeszukują internet i na drugi dzień już wywożą dziecko do jakiegoś ośrodka, płacą często mnóstwo pieniędzy, gdzie to jest moment, że nie jest jeszcze uzależnienie i można podjąć zupełnie inną interwencję, która również może być skuteczna.
1: O programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać, o narkotykach, o tym, kiedy młodzież po nie sięga, dlaczego, jak się z tego nałogu uwolnić i co my dorośli możemy zrobić, by dzieciakom pomóc. Beata Korzeniowska, zapraszam na spotkanie z moim gościem.
2: Robert Rejniak, pracownia rozwoju osobistego i psychoterapii. Właśnie jesień na przykład, to jest czas, kiedy w poradniach pojawia się najwięcej nowych przypadków, czyli na przykład tych młodych ludzi, którzy jeszcze wcześniej nie korzystali z pomocy, a na przykład koniec września, październik okazuje się, że nie bardzo chcą wrócić do tej szkoły, albo że obracają się w innym gronie znajomych, przyjaciół i ta pokusa spowodowała, że niektórzy z nich bardzo łatwo się wkręcają w to, że to używanie, picie staje się coraz bardziej regularne i wydaje się młodym ludziom, że ten świat już nie jest, czy nigdy nie będzie taki jak kiedyś, że zawsze, kiedy będzie bez narkotyków, bez alkoholu, będzie się wydawał szary, napięty, trudny do ogarnięcia, i ta tęsknota za byciem pod wpływem będzie bardzo silna.
1: Co my jako rodzice możemy zrobić? Siadamy z dzieckiem i mówimy, tego nie, tego też nie rób i tego nie bierz.
2: To są takie rzeczy, których z reguły młodzi ludzie nie lubią, tak? Czyli mamy tu jakiś taki okrągły stół, gdzie my chcemy przekazać jakieś tam informacje swoim pociechom, ale generalnie chodzi o przygotowanie do każdej takich sytuacji, jakby w całym procesie wychowawczym. Tak naprawdę młodzi ludzie powinni być miesiące czy lata wcześniej przygotowani do tego, że takie rzeczy następują, że takie pokusy mogą się pojawić. Myślę sobie, że te rozmowy powinny być cedzone, tak, w różnych sytuacjach, gdzieś tam właśnie są jakieś doniesienia medialne, coś o tym słychać, coś się tam wydarzyło, czy mamy tam co jakiś czas przecież informacje, że tutaj gdzieś jacyś młodzi ludzie przedawkowali narkotyki gdzieś z terenu Polski, ale też dużo rzeczy się dzieje tutaj w naszym regionie, gdzie te nowe substancje, które pojawiły się na rynku, niestety zbierają takie okrutne żniwo, bo to nie chodzi tylko o jakieś problemy psychiczne, ale po prostu też o poważne konsekwencje zdrowotne i utratę życia młodych ludzi z powodu przedawkowania. Więc to są zawsze takie okazje, żeby porozmawiać i powiedzieć, Krzysiek, martwię się, nie? Bo boję się, że na przykład możesz mieć też kontakty z takimi osobami czy z takimi substancjami i naprawdę zależy mi na tobie, kocham cię i nie chciałabym, żebyś wkroczył na taką drogę. Nie unikać tego tematu, bo z moich doświadczeń takich praktycznych w gabinecie, w terapii, wynika, że młodzi ludzie, którzy mają już poważne problemy w wieku 14 czy 15 lat z narkotykami, oni mieli pierwsze próby, mają 10 lat, 9, że tego spróbowali. To oczywiście były incydentalne sytuacje, ale jeżeli im się jakoś tam udało, nie ponieśli z tego powodu żadnych konsekwencji, to później za 2-3 lata próbują znowu, uczą się używać tych używek, bo często dorośli myślą sobie, że jak jest taki pierwszy moment, że ktoś tam zapali papierosa i się nim zadławi i będzie kaszlał i będzie mu niedobrze, zwymiotuje, to go na pewno to odstraszy. Nic bardziej mylnego, bo najczęściej te pierwsze eksperymenty z alkoholem, narkotykami, papierosami nie są zbyt przyjemne dla młodych ludzi, ale po to mają swoich rówieśników lub starszych kolegów, koleżanki, którzy ich trenują w tym, jak tego używać, żeby to sprawiało większą przyjemność. I rzadko się zdarza, żeby młody człowiek zraził się do jakiejś używki po pierwszym niepowodzeniu, bo mu było na przykład niedobrze. No i potem próbuje dalej, więc ja myślę sobie, że rozmawiamy z dziećmi o używkach wtedy, kiedy one zaczynają pytać. Oczywiście dostosujemy to do wieku i do poziomu, ale za każdym razem, żeby wyrażać swoją dezaprobatę dla używek, swój niepokój czy martwienie się o dziecko, gdyby się okazało, że ono by miało z tym do czynienia. Czyli staramy się opóźnić jak najmocniej ten wiek inicjacji.
1: No a teraz zakładamy, że rozmawialiśmy albo nie rozmawialiśmy, bo dziecko nie pytało. Ale dziecko, 15-latek, wraca do domu i ewidentnie widać, że jest pod wpływem.
2: No to pierwszą zasadą, której warto się trzymać, to to, żeby zadbać o bezpieczeństwo dziecka i nie prowadzić dyskusji, kiedy jest pod wpływem. Że bezpieczeństwo po pierwsze to jest najważniejsze, żeby zadbać, żeby obserwować jego reakcje i tak dalej, bo jeżeli zaczynamy dyskusję, co ty zrobiłeś, co piłeś i tak dalej, to najczęściej dochodzi do eskalacji emocji z obydwu stron, bo nie zawsze jest tak, że dziecko na przykład przegięło, jak to się mówi, czy upiło się i tak dalej, bo to planowało, nie? Różne są okoliczności ku temu, że rzeczywiście potem to widać, bo z reguły nastolatki starają się to ukrywać przed rodzicami, czyli gdzieś tam spożywają alkohol, przeczekują, sprawdzają też po drodze, jak to na nich zareaguje, ile mogą wypić, żeby jak szybko dochodzą do siebie. Też pamiętajmy, że ten metabolizm nastolatka jest bardzo ekspresowy, więc jest jakiś moment, że oni bardzo mocno mogą być pod wpływem i kilka godzin później jakby wyglądają w miarę normalnie. I może to tak być, że młodzi ludzie będą na przykład używali różnych substancji od rana, rodzice, kiedy będą w pracy i kiedy oni wracają, oni już też wracają, albo jeszcze leżą w łóżku i rodzice mają wrażenie, że oni nic nie robili, że cały czas spali i tak dalej, nie? Oni po prostu już się położyli, żeby dojść do siebie i wrócić do tematu na drugi dzień na przykład, tak? Opowiedzieć o sytuacji, jak to wyglądało, jak to dziecko się zachowywało, co mówiło, jakie to wywarło na nas wrażenie, że na początku się pewnie rodzice wkurzyli, zdenerwowali, wcześniej może się martwili, bo na przykład nie ma długo dziecka, nie wraca, nie odbiera telefonu, to są takie typowe sytuacje, jest dziesiątki nieodebranych połączeń lub tryb samolotowy, bo ten nastolatek, który właśnie imprezuje, nie ma wcale ochoty rozmawiać, rodzic później się martwi, wyrywa sobie włosy z głowy, siwieje, wygląda przez okno, jest północ, pierwsza, druga, nie ma tego nastolatka i kiedy on wraca i jest, jak to się mówi, zawiany albo wcięty, albo odurzony na przykład z czymś, jest trzecia nad ranem, to natychmiast emocje rodzica z troski, martwienia się, lęku, niepewności przemieniają się w złość, agresję, różne słowa padają, które nie powinny paść, a dziecko widzi jak zwykle niezadowolonego, wściekłego rodzica i się od niego oddala, tak, bo on się przed chwilą świetnie bawił, rodzic o tym nie wiedział, nastolatek nie zdawał być może sobie sprawy, ile tam tych substancji jest, albo że rodzice się martwią. W grupie rówieśniczej chce pokazać, że on tutaj ma dobre relacje i że w ogóle wyłącza telefon, żeby nie było, że tam jest kontrolowany przez mamę czy tatę. No i tak, dochodzi do eskalacji i właśnie takich różnych akcji, że później jest jakaś interwencja, rodzice zawożą do jakiejś poradni, wręcz czasem przeszukują internet i na drugi dzień już wywożą dziecko do jakiegoś ośrodka, płacą często mnóstwo pieniędzy, gdzie to jest moment, że nie jest jeszcze uzależnienie i można podjąć zupełnie inną interwencję, która również może być skuteczna.
1: Czyli jak? Szukać jednak pomocy specjalistów, czy na początek próbować samemu ten problem rozwiązać?
2: To znaczy, zanim dziecko wchodzi w okres dojrzewania, to generalnie powinny być wprowadzone różne zasady i normy dotyczące używek. No po pierwsze, rodzice nie mogą tego tolerować, ale jeżeli ta sytuacja zostanie jakoś tam złamana, ta zasada, to wtedy muszą być wcześniej ustalone konsekwencje, jakie są z powodu złamania tej zasady, na przykład nieużywania alkoholu czy narkotyków przez niepełnoletnią osobę. No i jeżeli te konsekwencje nie skutkują albo po tym pierwszej jakby sytuacji, rozpatrzeniu tego, jakie były okoliczności, przyczyny i tak dalej, sytuacja się powtarza, no to oczywiście powinno się korzystać z pomocy osób, które zajmują się profilaktyką i terapią uzależnień. My od wielu, wielu lat mamy taką ofertę. Realizowany jest program wczesnej interwencji FRED, który jest krótką, taką szytą na miarę interwencją w stosunku do młodych osób, które są w fazie pierwszych eksperymentów czy pierwszych kontaktów z używkami, niezależnie czy to jest alkohol, czy różne substancje psychoaktywne, nielegalne leki, czyli tam, gdzie jest jakieś nadużycie i tam, gdzie to jest taki pierwszy czas, kiedy rodzice zmagają się z tym problemem. Oczywiście oni czasem mogą ujawnić, że pierwszy raz ktoś, ich dziecko było pod wpływem, ale dla tego dziecka to nie jest pierwszy raz, ale nie muszą tego rozstrzygać, tak? Czyli to jest pierwszy ujawniony fakt i wtedy rodzice mogą pójść ze swoim dzieckiem na taką rozmowę wstępną, gdzie rozmawiamy o okolicznościach danego zdarzenia, później jest rozmowa indywidualna z tym nastolatkiem, a następnie zaproponowany mu jest program, który jest w formie takich trzech spotkań. Razem mają one 8 godzin. No i to jest taki czas, kiedy w grupie rówieśniczej pod okiem terapeuty, który nie jest tam takim prowadzącym, ale bardziej moderatorem, młodzi ludzie opowiadają o swoich doświadczeniach, swoich poglądach na temat używek, rozmawiają o prawie, o konsekwencjach prawnych, zdrowotnych, rozmawiają o osobistych motywach sięgania, jak to się człowiek czuje w grupie rówieśniczej, jakie są przyczyny, efekty pozytywne i takie konsekwencje negatywne używania alkoholu bądź narkotyków. Rozmawiają na temat własnych ograniczeń, własnych mocnych stron i zasobów, żeby poznać siebie bardziej, też na tle grupy rówieśniczej, co takiego może być dla nich zasobem, czynnikiem chroniącym, a na co powinni uważać, bo jakie mają tendencje, które mogą w przyszłości wpłynąć na rozwinięcie się u nich uzależnienia. To wszystko jest w takiej formie warsztatowej, gdzie w zasadzie są może 2 lub 3 momenty, kiedy ten prowadzący ma 2-3 minuty na jakiś mikrowykład, ale wtedy, kiedy jakaś sytuacja jest nierozstrzygnięta. My nie doceniamy często młodych ludzi i mogę powiedzieć, że z reguły w takiej grupie 8 czy 10 nastolatków znajduje się 2-3 specjalistów od prawa, również od prawa do spraw nieletnich. Znajduje się 2-3 specjalistów z wiedzy na temat działania różnych substancji. Znajduje się 2-3 specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, którzy wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje. Sporo z nich ma doświadczenia czy obserwacje dotyczące ich rówieśników, którzy źle skończyli, którzy trafili do szpitala, na oddział psychiatryczny, do ośrodka terapeutycznego lub do ośrodka wychowawczego, którzy wpadli w konflikt z prawem. Oni potrafią przywoływać wszelkie takie różne sytuacje, które mogą się zdarzyć. I myślę, że taki najistotniejszy element tego programu to jest to, że to jest wszystko zasób informacji i doświadczeń, które pozwalają młodym ludziom podejmować decyzje w oparciu o taką samoocenę i ocenę ryzyka związanego z używaniem. I zadają sobie sami takie pytanie, czy ja na pewno chcę iść tą drogą. Co powinienem zrobić, żeby jednak to się tak nie potoczyło? Jak pogodzić chęć zabawy, doświadczania, eksperymentu, bycia w grupie rówieśniczej z tym, żeby to było wszystko bezpieczne? No i jak badania pokazały, które prowadziłem w całej Polsce, w 25 miastach, okazało się, że większość tych młodych ludzi zmienia swoją postawę wobec używek. Zmniejsza się używanie, palenie marihuany lub zaprzestanie w ogóle, że osoby, które trafiały do programu, miały najwięcej doświadczeń, jeżeli chodzi o na przykład picie czy upijanie się alkoholem. To u nich zmiany były diametralne, tak, że biorąc pod uwagę na przykład ostatnie pół roku, ci młodzi ludzie, którzy wcześniej potrafili upijać się co tydzień, to potem przez pół roku upili się raz. To jest bardzo duża różnica, bo też to wymaga od nich tworzenia takich bezpiecznych warunków, jeżeli już gdzieś tam idą na imprezę.
1: Program wczesnej interwencji FRED skierowany jest do grupy w wieku od 13, to jest przerażające, do 19 lat. Jeżeli dziecko zostało przyłapane na zażywaniu narkotyków, czy dopalaczy, albo na piciu alkoholu, może zostać skierowany do takiego programu, to jest dosłownie kilka godzin zajęć. A jak powiedział wcześniej mój gość, dr Robert Rejniak, terapeuta uzależnień, bardzo często po przejściu tego programu młodzież na dłuższy czas rezygnuje z używek.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.